PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury wystający zza parapetu.

zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny.

słyszę drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No i proszę bardzo, mamy szóstą na zegarze punktualnie i oczywiście macie także nas, czyli wasz poranny duet, który pobudza, mam nadzieję, wprawia w dobry nastrój, mam nadzieję, a przede wszystkim dobrze gra, też mam nadzieję.
1: Tak, będzie do godziny 10, ale to, co się wydarzyło w nocy, troszeczkę mnie zszokowało i zdziwiło.
0: A co się wydarzyło?
1: Musiałem się przykryć.
0: Barzlina,
1: tak jest. Człowiek przyzwyczajony do upałów, do tego, że się śpi przy otwartym oknie i to nie rozszczelnionym, tylko otwartym. No i zmarzłem w nocy, to raz, ale ubrałem się dzioblutko, gorący prysznic, rano super. Potem przyjechałem motocyklem do pracy, zmarzłem drugi raz.
0: No coś ty.
1: Tak, jedna warstwa na t-shirt nie wystarczy.
0: Tak patrzę na siebie, to ja nie zmarzłem.
1: Ale, bo ty miałeś klatkę Faradaya. Czyli cały samochód.
0: No to prawda. Ale zdecydowanie zgadzam się z tobą, że duża amplituda temperatury. 20 stopni mamy teraz w Zielonej Górze. No 21 nawet, czyli to jest najwyższa wartość na termometrze według IMGW. Natomiast najchłodniej jest w Kozienicach. Tutaj 8.
1: I teraz was zaskoczę. Wow. A w ciągu dnia, uwaga, upał.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale jeśli ktoś z was narzeka na upały, no to dzisiaj ostatni dzień, już od jutra tak normalnie będzie, letnio, wakacyjnie, ale już nie skwarnie upał. A dzisiaj jeszcze na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, to dobra informacja. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu lub burzami, także burze z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub nawet wieczorem na obszarach od Kaszub i Warmii po centrum kraju i tam wysokość opadów do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ja też z tym upałem nie żartowałem. Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia dla Polski południowej, dla Polski zachodniej, a maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 30 do 33 stopni Celsjusza. I prawda jest taka, że chłodniej to ma być tylko na krańcach północnych, od 22 do 24 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie w obszarze najsilniejszych burz nawet do 100 km na godzinę będzie się działo.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Przewidywany jest spadek, ale potem wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyposażeni w dobre humory, wyposażeni także w kawę, no i mamy nadzieję, że wy jesteście po drugiej stronie, możemy ruszać i dosiadamy się do waszych samochodów.
1: Bo my tu na was czekamy, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Najważniejsze to, żeby dobrze rozpocząć ten tydzień. Ten poniedziałek, tak jest, musi być wyjątkowy. Kawa jest?
1: Jest!
0: Dobrze, jest coś słodkiego?
1: Jest!
0: Było!
1: Znaczy było, już jest zjedzone, słuchajcie, ale cukier wjechał, słyszycie wy to?
0: Tak jest.
2: Ja też mam zrobić michacha.
1: A wjechał cukier?
0: A wjechał cukier?
2: Nie,
0: a
2: no właśnie. Już nie mogę zrobić michacha. I
1: ty
2: i to
1: jesteś
2: też
1: jeszcze
2: widać.
1: Taka jeszcze jesteś nierozbudzona.
2: No i masz stuprocentową rację.
1: Rozbudzeni, pobudzeni.
0: Po Polaczku takim wielgachnym, no. Jest to zupełnie inna, wiesz, percepcja jest. Odbiór świata zupełnie się zmienia.
1: To były z Łodzi pączki, a co ty z nadmorza przywiozłaś?
2: Z Łodzi pączki? Z Łodzi, to tak. Ode mnie, bardzo blisko. No. A jeżeli chodzi o Pomorze, to dobre wspomnienia przywiozłam.
1: Ale tym się nie najemy.
2: No trudno, ja się najadłam.
0: Nie
2: ja przez 3 dni się bardzo najadłam dobrymi wspomnieniami.
1: Ale do 10 masz jeszcze trochę czasu. Pomyśl. Emilia Kleszczewska dzisiaj razem z nami, to właśnie ona będzie was prowadziła bezpiecznie do celu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale było morze, a teraz zaglądamy na drogi. A zaczynamy od wiadomości z województwa lubuskiego. Przed 4 na autostradzie A18 między węzłami Żary Południe i węzłem Iłowa. Samochód osobowy uderzył w bariery. Tam cały czas jeszcze jest zajęty prawy pas w drodze do Wrocławia, ale pojawiły się też dobre informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chwilę przed 5 służby odblokowały przejazd w kierunku Krakowa. To autostradowa 4 i chwilę po 1 w nocy między Rzeszowem i Sędziszowem na 523 kilometrze. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. No niestety 3 osoby zostały ranne, dlatego na miejscu działał zespół ratowniczy. A tak jak wspomniałam, tam już bez utrudnień, podobnie jak na mazowieckim odcinku trasy S8 w Warszawie między węzłem Modlińska i Wisłostrada po 23 miała miejsce kolizja motocykla z autobusem. Przed 2 drogowcy odblokowali przejazd pasem w kierunku Poznania. A dzisiaj o 6 zaczynają się prace drogowe, m.in. na autostradowej 4, już wspomnianej, ale w Katowicach na 335 kilometrze dokładnie. I to wymiana nawierzchni, zajęty jest prawy pas ruchu na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Tam trzeba też zwolnić. Ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę, a prace będą trwały przez cały dzień. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jest on całodobowy, dlatego cały czas czekamy na wiadomości z waszych tras, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: I jeszcze trąbeczka na końcu. Czy coś innego tam? No to gitarka.
1: Tak. Riff taki, poczekaj.
0: Ładnie, ładnie. Właśnie, 22 minuty po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Jak tam dróżka z Krakowa do Braszow w Rumunii? Pozdrawia Ewa z Mazdy. Kawał drogi, trzeba przyznać.
1: Oj, kawał drogi. O, powiem szczerze, teraz tylko pytanie, którędy? Bo można z Krakowa niejako cofnąć się A4 w kierunku Śląska do Katowic i tam przez Gliwice na Ostrawę Brno, ale odradzałbym. Raczej pojechałbym Zakopianką. Najlepiej właśnie w okolice Popradu, czyli przez Zakopane nawet, a nie, to obok, bo odbijamy w Nowym Targu. No i później co? Przez Koszyce, a następnie droga czyściutka jest do samego końca. Nie widzę żadnych utrudnień, z tym, że sporo kilometrów. 943.
0: No, ale mam nadzieję, że w bardzo dobrym towarzystwie. Polecamy się na trasie. No to jeszcze wiadomość od Marka. No to lecimy z nowym tygodniem. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: I pani Emilio również. Wszystkim państwu udanego dnia. No i szerokości. Pozdrawiam, Marek. Bardzo dziękujemy. Szerokości dla wszystkich.
1: Ale czekaj, bo Grzechu też się odezwał.
0: No,
1: cześć, załoga. Dzisiaj podwójna obsada. Przed nami Lublin. Krasnik. Sprawdźcie, czy jakieś niespodzianki nas nie zaskoczą. Pozdrowienia dla Kuby, z którym jadę z Łodzi po drewniane Grzechu.
0: Ale to nie ten Kuba. Ja wczoraj faktycznie wracałem z Łodzi.
1: A no i co?
0: Po weekendzie.
1: A skąd były pączki? Też były z Łodzi.
0: No też były z Łodzi.
1: Od Grzecha?
0: No nie, no z Piotrkowskiej, no.
1: Grzechu, by jak ci zabrał i przyniósł, to tylko powiedz.
0: Nie
1: tylko
0: montuj mnie w to, błagam cię.
1: Ja się tylko i wyłącznie pytam. Ale dobra, bo mieliśmy sprawdzić pewną trasę, czyli już sobie wpisuję Łódź i tam co, aż po Zamość, tak?
0: Mm-hmm.
1: Miało być.
0: Na to wygląda.
1: No to w takim razie już mówię, że na
0: Zamość
1: tej trasie
0: i Kraśnik.
1: Niewiele się dzieje. To znaczy, czy tu jadąc przez Warszawę A2, bo tak można, czy kierując się chwilę A1, potem przez Piotrków Trybunalskich na Puławy odbijamy, a wcześniej Opoczno mijamy, to na trasach nic złego się nie dzieje. Przez Warszawę będzie zdecydowanie szybciej, czyli A1, A2, S17.
0: No to czekamy także na informacje od was, jak wasz poniedziałek dzisiaj wygląda. Jeśli potrzebujecie danych, podpowiedzi, informacji o konkretnej trasie, to miejsce startowe i miejsce docelowe, a my zajmiemy się całą resztą.
1: Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: może ktoś z was dzisiaj właśnie zaczyna urlop, zaczyna wyjazd wakacyjny i ruszacie w trasę nad morze, w góry, a może gdzieś zdecydowanie dalej za granicę właśnie?
1: Zazdrość, czuję zazdrość w powietrzu, tak, unosi się. Ale my wam życzymy jak najlepiej, taki urlop wskazany, zresztą sierpień jest bardzo ładny. Naprawdę ktoś trafił z pogodą.
0: No, to prawda, zdecydowanie, więc tej dobrej pogody wam życzymy, fantastycznych pomysłów na wyjazdy. No i oczywiście pochwalcie się, czy właśnie przypadkiem dzisiaj nie zaczynacie jakiegoś dłuższego urlopu.
1: A my was na trasie poprowadzimy, a nawet gdybyście do pracy jechali, gdyby to był tylko odcinek 20 km, też dajcie znać skąd, dokąd chętnie się i tą dróżką zajmiemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A czy już zaczyna się poranny szczyt na drogach? No raczej jeszcze chyba nie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to korkuje się nieco bardziej ekspresowa ósemka akurat w kierunku Białegostoku.

0: na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, ale nie jest to jeszcze duży korek. Jeżeli chodzi o ochotę i o wolę, to tutaj oczywiście w Alejach Jerozolimskich jest wzmożony ruch, no ale tam przypominamy, że trwają przecież prace drogowe, chociaż sądząc po mapach też jest jakaś kolizja, zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, co się dzieje w centrum Warszawy, dajcie znać 22 513 11 11. A jeżeli chodzi o te największe miasta i też te największe trasy, którymi dojeżdżacie dzisiaj do pracy i nie tylko, no to jeszcze Kraków, autostradowa czwórka, obwodnica miasta i nitka, która prowadzi was w kierunku Katowic od węzła Kraków Południe. Tam są już większe spowolnienia, jeżeli chodzi o przejazd. I na wyjeździe z Krakowa od wschodniej strony w kierunku Tarnowa również widzimy, że już jest większy ruch. I podobnie w Libertowie, w Mogilanach, czyli Zakopianka w drodze do Zakopanego, ale tam też trwają prace służb, o czym na pewno wiecie. Nowy Targ, Zakopane w Szaflarach, droga krajowa numer 47, niewielkie utrudnienia. Tam trzeba doliczyć sobie maksymalnie kilkanaście minut do czasu przejazdu. A jeżeli chodzi o to, gdzie trwają jeszcze prace służb, autostrada A18, węzeł Żary Południe do węzła Iłowa, czyli województwo lubuskie. Tam na 30 km samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Wrocławia. Od godziny 3.40 te utrudnienia miały skończyć się przed 6, no ale tutaj zdecydowanie prace służb się wydłużają, także czekamy na kolejne wiadomości i też na wasze. Powtórzę jeszcze raz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To 28 minut zostało nam jeszcze do godziny 7.
3: No i zobaczcie, tyle czasu już minęło, my na poniedziałek nie narzekamy. A wy? Jak tam wasz się rozpoczął?
2: No to czekamy na wiadomości w aplikacji.

Mamy nadzieję, że fantastyczny poniedziałek przed wami, a tym samym oczywiście także fantastyczny tydzień, bo proszę pamiętać, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dwa święta. Po pierwsze dzień przewodników i ratowników górskich. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, oby mieli jak najmniej pracy podczas tegorocznych wakacji. A do tego jeszcze, chociaż przewodnicy to nie, to jak najwięcej. Ratownicy jak najmniej. Ale do tego dochodzi jeszcze Światowy Dzień Lwa dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Dlatego powiedziałem tak specyficznie lwa, żeby zaznaczyć, że dzika natura we mnie drzemie.

0: Ale czy to się pokrywa z zodiakalnym lwem? Chyba ja nie, bo nie, ten to jest nie. Jakoś tam w lipcu, na początku. Nie, to rak. No nieważne. To my zaraz się temu przyjrzymy, ale było też pytanie o to, kto ten tydzień zaczyna wyjątkowo, bo jedzie na urlop.
1: Dzień dobry wszystkim, ze strony Andrzej Gdyniak-Łodzież. Czas wyruszyć na urlop. Trasa docelowa Śląska Poręba, przystanek Wrocław. Gorące pozdrowienia, trzymajcie się ciepłutko, Andrzej Gdyniak-Łodzież.
2: Ja coś tak czułem właśnie. Ja tak mi się wydawało, że dzisiaj rano wstałem i mówię, Andrzej Chłodniarz będzie dzisiaj miał wakacje. Naprawdę, tak przez skórę, tak właśnie myślałem, że to właśnie ten dzień jest.
0: Teraz tylko pytanie, którędy, bo tam usłyszałem, że we Wrocławiu będzie przystanek, tak?
2: Będzie.
0: A ja to bym w ogóle Wrocław ominął.
2: A dlaczego?
0: No bo z Gdyni.
2: A jadąc... fajnie turystycznie.
0: Nie, słuchaj, można tam jechać wzdłuż wybrzeża S6, przez Koszalin, tam przez Szczecin. Co prawda trochę więcej kilometrów będzie, bo 750, ale można z A1 zgubić się na S5 na Bydgoszcz, potem na Poznań. A2 jest bezpłatna na tym odcinku i potem tą S11 zjechać aż do S3. No i potem to już do Szklarski niedaleko, 600 km. Ja nie widzę, żeby coś działo się, no poza robotami drogowymi na A1 okolice Pelpina i Warlubie, a także przed samym miejscem docelowym, tam też widzę w Jeleniej Górze drogowców, którzy mogą lekko utrudnić życie.
2: A ja jednak optowałbym za tym Wrocławiem, przepiękne miasto, fajnie zrobić sobie taką przerwę, pospacerować, pozwiedzać, zjeść coś dobrego. Poza tym pamiętajmy o tym, że zawsze gdy wsiadamy do samochodu, to już od tego momentu zaczynają nam się wakacje, a nie od momentu, kiedy przyjedziemy na miejsce docelowe i zaczniemy tak niby praktycznie odpoczywać.
0: Ale ty masz rację, A1 można zjechać za Łódź, tam skoczyć na S8, co prawda będzie tych kilometrów o 100 więcej, bo 708, ale też droga piękna.
2: No to szerokości i przede wszystkim dobrego, udanego urlopu.

0: Nie zaczynajmy w ten sposób poniedziałku, bo przecież pamiętajmy, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc nie wolno pisać, że jesień za pasem i że żurawie sejmikują na polach z leśnymi pozdrowieniami Monika z Mandarynki. To można napisać, ale o tej jesieni to ja bym raczej jeszcze nie, no.
1: To znaczy ja was uspokoję. Czy kukurydzę ścieli?
0: No nie!
1: Jeszcze nie wzeszło dobrze.
0: No, dokładnie.
1: Czy my już myślimy o tym, żeby włożyć zimowe buty? No, znicze kupić? No,
0: nie.
1: No to nie ma jesieni! Lato w pełni.
0: No, niech se sejmikują, a może właśnie nie sejmikują, tylko się po prostu spotkały te żurawie te, żeby pogadać.
1: Namawiają się.
0: Tak, że może jeszcze
1: na musimy... Długi weekend przed nami i one kombinują, a ty, gdzie lecimy? Właśnie, a wy?
0: Tak jest.
1: A o to jeszcze w piątek zapytamy.
0: Uf, dobra, jakoś wybrnęliśmy z tej sytuacji. Żadnej jesieni w planach jeszcze nikt z nas nie ma. Ale w planach mamy raport drogowy, który u nas co 20 minut, punktualnie 6:50, więc sprawdzamy, którędy jechać, a którędy

0: No, raczej omijać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko krótko zepsuję humor, że podobno już bociany niektóre odleciały, ale to
0: przestań.
2: Tak. Dobra, wracamy na drogi. Moi drodzy, troszeczkę więcej dzieje się już na ekspresowej 8, o czym mówiłam 20 minut temu w Warszawie, czyli w drodze do centrum miasta. Widać, że dojeżdżacie już do pracy, ale też w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o to, gdzie jest największy korek, no to przed węzłem Łabiszyńska i na moście generała Grota Roweckiego, chociaż korkują się też drogi dojazdowe do Warszawy. Droga krajowa numer 7 przez Dziekanów Leśny Łomianki, no i już warszawskie Młociny, tam jest zdecydowanie większy ruch. Jeżeli chodzi o Kraków, o Małopolskę, to też sytuacja taka jak 20 minut temu, chociaż zdecydowanie większy ruch jest już na węźle Kraków Południe i w Libertowie oraz w miejscowości Gaj, czyli standardowo Zakopianka, chociaż tutaj doszła jeszcze informacja, widzimy to na mapach, że droga krajowa numer 44 w Skawinie, także tam już tworzy się większy korek. No i autostrada A4, jeżeli jedziecie z Tarnowa do Krakowa, to tam też dłużej postoicie. A trasy śląskie? Większy ruch jest na A4 przed Mysłowicami oraz na odcinku przed wjazdem do samych Katowic. To droga krajowa numer 86 przy węźle Murckowska. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to też sprawdzamy, gdzie one się zaczynają o godzinie 7. Droga krajowa numer 32 Leśniów Wielki do Zielonej Góry, czyli województwo lubuskie. Tam trzeba zwolnić dzisiaj do 60 km na godzinę, do godziny 18, ponieważ trwa tam realizacja robót, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym. I jeżeli chodzi o S6, to także od 7 tam zaczynają się prace. Węzeł Lęborg Wschód, gdzie do 17 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i trwa wykonywanie napraw na łącznicy zjazdowej od strony Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut jeszcze do godziny 7. Ja tylko, szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, co będzie działo się po godzinie 7, bo tam totalne istne szaleństwo, czyli 300 mamy dla was i w tym tygodniu też, czyli za każdą tablicę rejestracyjną 100, czyli 1 100, 2 100, 3 100. I te 300 do wydania na motoryzacyjne doznania. Nawet się zrymowało, a nie chciałem, ale się zrymowało.
3: Rozrzutny, rozrzutny samy rana w poniedziałek, ale dopiero co Emilia wspomniała o utrudnieniach w okolicach Lęborga na trasie Lęborg-Szczecin, Szczecin-Lęborg, a jest pytanie o tę trasę.
4: Witam, witam, dzień dobry. Witam przy Alaskania Romans ze strony, kłaniam się po urlopie. Chciałem zapytać, jak wygląda to od Lęborga w stronę Szczecina na Kołbaskowo dokładnie, że trzeba się wziąć za robotę i pedałujemy, nie śpimy. Szerokości miłego dnia dla wszystkich.
0: Pozdrawiamy, ależ tam imprezowo!
3: A jak? To znaczy, słyszeliście, no mamy utrudnienia, z tym, że to jest bardziej na trasie i na jezdni ze Szczecina do Lęborka i na tym odcinku już ostatnim, więc na S6 ja, jadąc przez Słupsk, Sławno, Sianów-Koszalin, potem okolice Kołobrzegu, nie widzę żadnych utrudnień. Nawet w Goleniowie i potem do samego Szczecina nie ma większych utrudnień. Te niecałe 300 km osobówką można pokonać w mniej niż 3 godziny. Wiadomo, że ciężarowym trochę dłużej.
0: Andrzej jeszcze niedawno chwalił się, że wybiera się na wakacje. Już teraz pisze: dziękuję, kocham was, Andrzej Gdynia Chłodniarz. My ciebie też!

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: pani spadnie też.
1: Na zegarze 7. Mamy poniedziałek, no i też mamy na termometrach niezłe szaleństwo i niezłe zawirowania, bo są miejsca, na przykład na zachodzie kraju, gdzie spokojnie zobaczymy 21 stopni. To Ustka, Zielona Góra, ale później przejeżdżamy na wschód i nagle okazuje się, że wylądujemy w Kozienicach, gdzie ledwo 10 stopni.
2: Ale ja uspokoję wszystkich, bo w ciągu dnia zrobi się naprawdę gorąco. Po prostu będziemy mieli teraz różnicę i dużą amplitudę noc względem dnia. Ale tak jak wspomniałem, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dzisiaj praktycznie w całej Polsce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj, w poniedziałek, na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tutaj bez opadów deszczu. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także burze z gradem możliwe. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem, wieczorem na obszarze Kaszub, Warmii, po centrum kraju i tam no nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
2: A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju, jak wspominałem, skoro upał, to od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w województwach północnych, wzdłuż wschodniej granicy kraju i w rejonach podgórskich, a najchłodniej na krańcach północnych, od 22 do 24 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 85, ale uwaga, bo lokalnie nawet może się zdarzyć tak, że tam, gdzie się pojawią burze, do 100 km na godzinę dmuchnie.
2: Temperatura, wróć, była barometr, właśnie, czyli ciśnienie dzisiaj w południe pokażą barometry 1000 hektopaskali w Warszawie, a przewidywany jest spadek, potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To 2 minuty, no prawie 3 minuty już po godzinie 7. W tej godzinie szaleństwo totalne, czyli 300 do przejęcia.
2: I 3 minuty po 7. Patryk Kuliszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: Taram, można dzisiaj nucić? Czy dzisiaj jest poniedziałek?
1: Można nucić, rozpoczynamy tydzień z uśmiechem, słuchajcie, z przytupem, bo to w końcu poniedziałek, trzeba jakoś odczarować tę rzeczywistość.
2: Co na drogach?
0: I 11 minut po godzinie 7 jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No właśnie, co na drogach? Powoli zaczyna się poranny szczyt w komunikacji i to na pewno widać w tych największych miastach, czyli Warszawa, Kraków, autostradowa. Czwórka cały czas od węzła Kraków Południe. Tutaj naprawdę widzimy, że jest spory korek, który ma już ponad 2 kilometry. To oczywiście trasa w kierunku Wrocławia. I jeżeli chodzi o dojazdówki, to nic się nie zmienia. Droga krajowa nr 44 oraz Zakopianka w drodze do Krakowa. Tam też dłużej postoicie. Jeżeli chodzi o dojazd do samych Katowic, to autostradowa czwórka. Największy ruch jest za węzłem w Brzęczkowicach. No i jeżeli chodzi też o całą aglomerację śląską, zdecydowanie więcej aut jest za węzłem Murckowska. To trasa w kierunku centrum miasta. A jeżeli chodzi o autostradę A1, to w obu kierunkach mamy korek na autostradzie bursztynowej, właśnie A1, przed wjazdem do na przykład Zabrza czy do Rudy Śląskiej, ale też w drodze do Częstochowy, chociaż jeżeli chodzi o ten korek, to jednak głównie on prowadzi w kierunku aglomeracji śląskiej i jeszcze dolnośląskie województwo. Zdecydowanie większy ruch jest na wysokości węzła Wrocław Południe w obu kierunkach. No a Warszawa to ekspresowa ósemka, tutaj się nic nie zmienia i cały czas w kierunku centrum miasta i w drodze do Łodzi przed mostem generała Grota Roweckiego są największe utrudnienia, czyli na wysokości węzła Łabiszyńska. Droga krajowa nr 7, Łomianki, Dziekanów Leśny, tutaj też bez zmian, stoicie na pewno dłużej, tam przewężona jest zdecydowanie ta droga krajowa. A jeżeli chodzi o pracę służb, to wcześniej mówiłam o drodze krajowej nr 32, to Leśniów Wielki do Zielonej Góry, gdzie trzeba zwolnić. Tak samo jest na S6, węzeł Lęborg Wschód w województwie pomorskim, chociaż od 8 pojawią się też drogowcy na drodze krajowej nr 29. To Gęstowice w województwie lubuskim, gdzie prace potrwają do godziny 18. Kolejny odcinek, gdzie prace będą od 8, droga krajowa nr 5 w województwie dolnośląskim Strzegom i tam do 15 trzeba zwolnić do 40 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ dobrze mają ci, którzy jadą na urlop, zapakowali się do tych samochodów, wszystko wzięte.
1: No ale trochę w gorszej sytuacji są ci, którzy z tego urlopu wracają.
0: A to zdecydowanie.
5: Cześć, cześć, witam, Darek z Volvo Electric, taki padł mem fajny rano, a słyszę, że tu parę osób po urlopie. Jak odzyskać zapał po urlopie? Kropka. Sprawdzić stan konta. Pozdrawiam wszystkich, którzy po urlopie i tych, co przed urlopem, szerokość, trzymajcie się ciepło.
1: Bo jak zobaczysz, jak sobie wyczyściłeś przez ten tydzień dwa konto, aż się chce pracować i zarabiać.
0: No, albo ręce opadają, już ci się wtedy nic nie chce.
1: Bo... ręce to opadają, bo niektórzy w trudnych warunkach drogowych, jakie są dzisiaj na Podkarpaciu, jadą na światłach do jazdy dziennej.
6: Ja chciałbym prosić wszystkich podróżujących na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, dzisiaj bardzo mamy mglisty poranek. I prosiłbym wszystkich o uwagę oraz przełączajmy światła dzienne, tak zwane tyletowe, na światła mijania i światło przyjemne. One naprawdę poprawiają widoczność i widać was lepiej na drodze, bo tyletowe, ja wiem, one fajnie wyglądają, ale naprawdę nie widać was, więc bardzo taka prośba ode mnie, przełączajmy tą manetkę ze światła automatycznych na światła mijania. Dzięki bardzo, pozdrawiam, Mateusz.
0: Zdecydowanie, absolutnie przypominamy, żeby włączyć światła mijania.
1: Co jeszcze u was?
7: Dzień dobry, pozdrawiamy z trasy. Jedziemy z Wrocławia na obóz Taekwondo. Wiozę dwóch takich orłów koło Leszna. I pozdrawiamy wszystkich z trasy i życzymy szybkości. Oczywiście pozdrawiamy też Radio Kierowców.
0: Pozdrawiamy. Radio Kierowców od pozdrawia oczywiście też. No to fajnego obozu, ależ bym pojechał na jakiś taki właśnie obóz, gdzie wszystko jest zorganizowane. Ty niczym
1: poproszę,
0: się nie przejmujesz.
1: Ja też. Ale my też wam coś zorganizujemy za moment. Oj, 300 na voucherze. Szczegóły za chwilę.

0: 23 minuty po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Czy oficjalnie mogę to powiedzieć? Tak? Możemy?
1: Uwaga!
0: To uwaga.
1: 3, 2, 1!
2: Konkurs.
0: Tak jest, w Polskim Radiu Kierowców mamy dla was 3 tablice i 3 stówy do zgarnięcia. Do tego jeszcze dorzucamy owację na stojąco i talon na pozdrowienia. Takie cuda tylko u nas. Trzeba odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd i trzeba zrobić to albo po 2 literach, ta prostsza tablica, albo trudniejsza po 3 literach. Proszę,
1: bo ja
0: proszę.
1: Bym nie przedłużał, słuchaj.
0: Mamy
1: ciśnienie. Ciśnienie na to, żeby dać wam te 3 stówki, więc ja szybko podaję numer telefonu 22 139 29 29 i nie przedłużamy, czekamy na twój dokładnie telefon. 22 139 29 29. W poniedziałek taki voucher 300 zł na goracing.pl do wykorzystania. No chyba warto, prawda? To co, gotowi?
0: Gotowi!
1: I halo, halo! Słyszymy się?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kogo z kim mamy przyjemność?
3: Krzysztof Szpiasi.
1: No fantastycznie. Dzięki. Krzysztofie, to w takim razie ty już wiesz, że do ciebie za kilka minut zadzwonimy, a na razie nie rozłączaj się i wy też już wiecie, dla kogo wysyłamy dzisiaj tablicę rejestracyjną.
0: Krzysztof będzie wygrywał.

0: Ależ zaraz będą emocje i trzy tablice rejestracyjne. Jeśli ktoś z was chciałby pomóc Krzyśkowi, który dzisiaj w tym konkursie wystartuje, pomóc albo no, może nie pomóc, to zależy. To proszę, czekamy na propozycje do naszej zabawy. Jakie macie pomysły na tablice rejestracyjne? Może właśnie ktoś z was utknął w korku i widzi jakąś ciekawą tablicę przed sobą. To proszę napisać w aplikacji.
1: Dwie albo trzy litery. Na to czekamy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. A jeżeli wy czekacie na informacje drogowe, jest 7:30, Emilia Kleszczewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja tutaj dzisiaj od rana o Krakowie, o Warszawie, o Wrocławiu, bo rzeczywiście tam już są dosyć spore korki w centrum miasta. Jeżeli chodzi natomiast o Pomorze, to nie było jeszcze mowy o Gdańsku, a właśnie tam trwają prace związane z remontami. Dlatego mamy zwężenie z powodu remontu estakady na ulicy Okopowej w kierunku S7 i rzeczywiście tam jest zwężenie jezdni, ale to nie wszystko, bo prace drogowe są też na ulicy Majora Henryka Sucharskiego. To wjazd z S7 na węźle Gdańsk-Port i tam stoi już teraz więcej samochodów i utrudnienia jak zwykle kończą się przed mostem imienia Jana Pawła II. To Gdańsk i Pomorze. Przypominamy właśnie, że w Warszawie na S8 jest największy ruch w kierunku centrum stolicy miasta. Właśnie w Warszawie, chociaż też droga krajowa numer 7, Dziekanów Leśnych, Łomianki, zdecydowanie większy ruch i mamy przewężenie tej drogi krajowej numer 7. Podobnie jest w Krakowie, autostradowa 4 w drodze do Katowic na wysokości węzła Kraków Południe. Tam trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut więcej na przejazd. Ale nie mówiliśmy jeszcze, jak o poranku wygląda sytuacja na przejściach granicznych. Jeżeli chodzi o przejście Polska-Ukraina, w Korczowej czekacie 3 godziny, w Medyce czas szacunkowy oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 2 godziny, a sprawdzamy też, jak wygląda sytuacja na przejściu granicznym Polska-Białoruś i akurat godzinkę poczekacie w Bobrownikach. Oczywiście to mowa o samochodach osobowych. Troszeczkę inaczej jest, jeżeli chodzi o większe pojazdy. I jeżeli jeszcze zerkniemy sobie na prace drogowe, no to przypominamy, że na autostradowej 4 w Katowicach od 8 do 15.30 trzeba zwolnić do 70 km na godzinę. Tam trwa naprawa i wymiana nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej numer 86 i na wjeździe na autostradową 4. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. No i cały czas dostępna jest przede wszystkim nasza aplikacja mobilna.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy na informacje od Was. Dajcie znać, co tam u Was na trasie, jak pogoda, jak sytuacja i pamiętajcie, że macie wiadomość głosową albo tekstową do wyboru w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale zawsze też możecie
3: zadzwonić do nas na 22 513 11 11.

0: To 19 minut zostało nam jeszcze do godziny 8, więc...
1: Konkurs.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a w tym konkursie do wygrania aż 300 zł. Taki właśnie voucher na przeżycia motoryzacyjne.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
2: Mieliście okazję już go usłyszeć paręnaście minut temu, a teraz ponownie się do niego dodzwoniliśmy. Halo Krzysztofie!
3: Halo, cześć!
2: To ty pierwszy wykręciłeś nam numer. Opowiadaj, jak twój poniedziałek. Czy ty jesteś na urlopie, po urlopie, czy już marzysz o urlopie?
3: No, już urlop mam ze sobą.
0: Tak, ale pamiętasz go jeszcze, czy to już było tak dawno, że już zniknął z głowy?
3: Dawno.
0: Znamy to
2: ale
0: niestety.
2: To poczekaj, jeżeli za chwilę odgadniesz trzy tablice rejestracyjne i zgarniesz ten voucher na 300 w Go Racing, to będziesz mógł sobie ten urlop przedłużyć, bo tam są takie motoryzacyjne frajdy, że normalnie...
3: No na pewno.
2: O, tuż to. Poniedziałek w porządku? Wszystko gra?
3: W porządku, zacząłem w pracy, jadę sobie do Gdańska, a teraz z Gdańska za chwilę do Miastka, także kręcę się to rzecz.
0: To trochę trasy jest, ale fajnie, że jesteś z nami i fajnie, że umilamy ci tę drogę i dodatkowo jeszcze się dodzwoniłeś, to już w ogóle
2: no
0: kumulacja szczęścia w poniedziałek.
2: To co, do roboty?
0: To co? Tak, łatwiejszy czy trudniejszy zestaw, który wolisz?
3: Będzie trudniejszy.
2: Dobrze. Asia z Toyoty ma dla ciebie rejestrację 3-literową GKA. A twoje tereny, ty tam gdzieś operujesz w pobliżu, czyli Grażyna, Konstanty, Anna.
3: GKA.
2: Mhm. No nie.
0: No to?
2: No nie wierzę. No czek, no pomorskie wiadomo, nie?
3: Tak, dokładnie. Pomorskie województwo i to mamy kartuzki.
2: Czy ja usłyszałem? Słyszałeś? Miejscowość niedaleko Kobysewa, Dzierżążni i na przykład, co tam jeszcze w pobliżu jest? Korzyczkowo, Barwik, Przodkowo.
0: I to będzie powiat?
2: No.
3: Powiat.
2: No powiedziałeś to.
0: Kar?
3: Kartuski.
0: No wreszcie, dobra, jest punkt pierwszy zdobyty, dobra. Jedziemy dalej w takim razie. KTA z kolei, teraz druga tablica dla ciebie za drugą stówkę, bo pierwsza już wpadła do twojego portfela. KTA.
3: KTA.
0: Aha. Co to może być? Bo KT, no to wiadomo chyba, nie? To będzie tar...
2: Stolica ciepła w Polsce.
0: Zawsze tam mówią, że tam ciepło.
2: Najwięcej
0: jest,
2: no. Nasłonecznionych dni tam jest. Ile razy się ogląda pogodę, to właśnie mówią, że Tarnów to jest stolica ciepła.
0: Czyli KTA to będzie powiat?
2: Tar?
3: Tarnobrzeski?
2: Nie, Tarnow. Od Tarnowa.
3: Tarnowski.
0: No,
2: Poczekaj, to w takim razie nie. To wracamy na Pomorze.
0: Tak jest.
2: Ja myślę, że ty bez problemu odgadniesz, ale teraz muszą być trzy rejestracje zderzone w jedną. Gotowy jesteś?
3: No, proszę.
2: GD?
3: No to GD to jest Gdańsk.
2: Gdańsk. GA?
3: Gdynia.
2: I GSP?
3: Sopot.
2: Mamy to!
0: Mamy 300! Dobrze!
2: Odkupiłeś się! Bardzo ładnie!
0: Chociaż przyznam, że nie było łatwo.
2: Ale wleciało. 300 ci wleciały. Masz już ten voucher. Możesz go wykorzystać oczywiście na goracing.pl. Ale oprócz braw i tej nagrody masz jeszcze możliwość pozdrowienia kogoś na antenie.
3: Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych i pozdrawiam was.
0: Dzięki.
3: Szukam was bardzo często.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: I bardzo mi umilacie, jak gdyby tutaj poranek, zawsze jak jadę do pracy, słucham was i to przyspiesza drogę do celu.
2: Bardzo
0: o
2: nam
0: to
2: miło.
0: Chodzi.
2: Tobie jeszcze tylko szerokości przyczepności.
0: I jeszcze raz wielkie gratulacje. 300

0: Wskazówki do wykorzystania na motoryzacyjne przeżycia są twoje.
1: Dzięki bardzo.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.

0: Ja wiem zawsze, że tam na końcu jest. Ty sobie zrobiłem. Co?
1: Twoje yo to jest po prostu yo-yo.
0: Złe?
2: Nie,
0: no dobrze. Ważna informacja dla tych, którzy ocierają właśnie łzy, że się nie udało zdobyć 300 zł i że nie dodzwoniliście się do nas, bo na przykład linia była zajęta. To bardzo prawdopodobne. Dobra informacja na pocieszenie jest taka, że jutro, pojutrze, popojutrze i popojutrze też będzie ten konkurs i też będzie szansa.
1: Od poniedziałku do piątku. Mhm. A tymczasem co u was? Na przykład Michał z Koźmic pisze, no cześć, my jedziemy teraz z żoną Katarzynką i synem Szymonem. Synem Szymonem. Do Krakowa jadą. Złożyć papiery do technikum, potem do Wieliczki, kupić kilka klim, a potem z Koźmic Wielkich do Tarnobrzegu. Jak to już kiedyś zasugerowałem, przy temacie 3 dni urlopu gratis, ponieważ mam firmę jednoosobową i decyzją zarządu. Dałem sobie 3, a nawet 4 dni wolnego. I pozdrawiam prowadzących słuchaczy i zapraszam nad jezioro Tarnobrzeskie. Była o nim mowa.
0: Już co jakiś czas się pojawia ten wątek. To musimy tam pojechać.
1: Trzeba pojechać, trzeba zobaczyć.
0: A my motocyklem byśmy tam nie pojechali.
1: W kąpielówkach. I nura dali.
0: No właśnie. Dobra, jest pomysł, jest inspiracja.
1: Kąpielówki pod kombinezon, nie? Właśnie. To, że w samych,
0: wbijamy pineski w naszą mapę i o
1: dzięki,
0: tej
1: Michale.
0: Trasie motocyklowej na pewno was w odpowiednim momencie poinformuję.
1: A za szyna Szymona, no. Syna Szymona, trzymamy kciuki, żeby tam
0: nie?
1: technikum przyjęło wszystko.
0: No dobrze, 10 minut do godziny 8. Nie wiesz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy do Warszawy, bo przed ósmą większy ruch jest standardowo na ekspresowej ósemce. To przewężenie w drodze do centrum miasta. Najwięcej samochodów ustawia się na wysokości węzła Łabiszyńska. No ale to nie wszystko. Po siódmej na trasie S2 miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga w kierunku Wawra jest w tym momencie zablokowana. I to dalej nie wszystko. Drogowcy są też na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Strzyże, czyli powiat Pułtuski. To wypadek. Na razie nie znamy szczegółów tego wypadku, natomiast wiadomo, że droga krajowa jest zablokowana w obu kierunkach, czyli też jeżeli chcecie dojechać do Warszawy. Przypominamy, co się dzieje w Gdańsku. Trwa tam m.in. remont estakady na ulicy Okopowej w kierunku S7. No i teraz już widzimy spore przewężenie drogi w kierunku Śródmieścia, ale prace drogowe są też na ulicy Majora Henryka Sucharskiego i to wjazd z S7 na węźle Gdańsk-Port. Tam utrudnienia jak zwykle kończą się przed mostem imienia Jana Pawła II, czyli w kierunku Nowego Portu. No a co się dzieje na południu? Bez zmian. Autostradowa obwodnica Krakowa, czyli A4 w kierunku Katowic, tam cały czas jest zdecydowanie większy ruch oraz jeżeli dojeżdżacie do Krakowa, na przykład z Tarnowa, czyli dalej trasa A4. A jeżeli chodzi jeszcze o trasy na przykład w województwie zachodniopomorskim, to większy ruch widzimy na S10 przed wjazdem do Szczecina właśnie, chociaż tam korków nie ma, raczej tylko spowolnienia, to dokładniej trasa przed węzłem Szczecin-Kijewo. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to po godzinie 8 zaczną się one na autostradzie A4 Katowice, gdzie trzeba zwolnić do 70 km/h. Tam trwa wymiana nawierzchni bitumicznej i zajęty będzie prawy pas ruchu prawej jezdni w kierunku Tychów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: To mamy już na zegarze punktualnie godzinę 8, a cóż tam ciekawego na termometrach? No już się zdecydowanie zmieniło. Jeszcze godzinę temu mieliśmy na przykład 7, 8, 9 stopni na wschodzie, teraz już poszło w górę.
1: Poczekaj i no. Teraz zrób mi taki efekt tenisa, jak tam pijeczkami się wymieniają.
0: Ale to stołowy taki, czy ziemny?
1: Ziemny.
0: A, to. Taki.
1: I mamy przełamanie, proszę państwa, przełamał się wynik, jeżeli chodzi o temperaturę. Już teraz 13 stopni Celsjusza w Nowym Sączu w Zakopanem.
0: A chcesz stołowe?
1: No. Ładnie. Chyba tam też można powiedzieć o przełamaniu.
0: Proszę uprzejmie.
1: 20 stopni się przełamało w Zielonej.

0: tej górze, już tam prawie 21 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to dzisiaj na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tutaj bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze będą się pojawiać, także z gradem. No i najsilniejsze burze dzisiaj prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarach Kaszub, Warmii, ale także i w centrum kraju. No i tutaj 25 litrów wody na metr kwadratowy spadnie.
3: Będę stopniował, najchłodniej na krańcach północnych w ciągu dnia 22-24 stopnie Celsjusza. Wzdłuż wschodniej granicy, ale też w rejonach podgórskich takie 26-29 kresek powyżej zera. I uwaga, bo na przeważającym obszarze kraju dzisiaj upał od 30 do 33 stopni.
2: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. No i w czasie burz 85 km na godzinę, ale będą także miejsca, gdzie nawet i 100 km na godzinę.
3: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ wakacyjnie się zrobiło, co?
3: Oj tak, lubimy to.
2: No więc właśnie, 2 minuty już po godzinie 8:00. Kuba Marcinowicz,
3: Patryk Kuliszewicz.
2: I jak zwykle o tej porze mówimy wam
3: dzień dobry!

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 8.
1: Co tam u was? Dokąd jedziecie, dokąd zmierzacie? My zaglądamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i co ja widzę? Że w Wielkopolsce pochmurno. 17 stopni Celsjusza.
2: Ale?
1: Nie pada. Tylko w nawiasie jest jeszcze. Czyli coś tam wisi w powietrzu. Września zakorkowana dzisiaj z rana. Kubę, Patryka i Emilię z Traffic Service. Pozdrawiam, to od Jendruli. O!
2: O!
1: Już pada.
2: No i widzisz.
1: Zobaczcie, to dosłownie sekundy nas dzieliły. No dobrze, to skoro o Emilii było, to ona teraz wam przedstawi najświeższe informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

I wracamy na S8 w Warszawie, bo tam już nie korek, dlatego że do pracy dojeżdżacie, ale też dlatego, że mamy zdarzenie drogowe. Węzeł Zielonka do węzła Kobyłka. Na 5. kilometrze zdarzyły się 2 samochody osobowe i bus. Nie ma rannych, czyli to jest kolizja. Na szczęście miejmy nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. A jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany został jeden pas

0: Drogowcy są też na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Strzyże, czyli powiat pułtuski. I to wypadek, cały czas czekamy na szczegóły. Natomiast wiadomo, że droga krajowa jest cały czas zablokowana także w obu kierunkach, czyli do Warszawy i jeżeli jedziecie na przykład w kierunku Ostrołęki. A prace drogowe zaczynają się na kolejnych odcinkach. Autostrada A1, węzeł Bytom, trzeba zwolnić do 80 km na godzinę do godziny 16 i to jest zwężenie jezdni w kierunku Gorzyczek. S7, Ostróda Południe do Ostródy Północ, województwo warmińsko-mazurskie i ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę. Tam do 15 będą służby na miejscu i to są takie lokalne utrudnienia na S7 od węzła właśnie Ostróda Północ, jak już mówiłam wcześniej. Zajęty jest lewy pas w kierunku Warszawy i Gdańska. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. Najlepiej oczywiście wysyłać je w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, ale jeżeli jej nie macie, to jak zawsze dostępny jest też nasz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Walczymy z tym poniedziałkiem i robimy wszystko, żeby nie był taki zły jak wszystkie inne poniedziałki. Zwłaszcza super mają ci, którzy jadą dzisiaj na urlop. Gorzej mają ci, którzy ten urlop niedawno skończyli i dzisiaj już wracają do normalnej służbowej, pracowej rzeczywistości. No ale z drugiej strony kilka dni znowu i będzie znowu weekend, więc będziemy odpoczywać.
1: Niby długi, bo z 15 sierpnia.
0: No nie, no to jest takie trochę, wiesz, no.
1: No nic, najważniejsze, że tutaj Adam zwrócił uwagę, jakoś dziwnie wszyscy jadą na światłach mijania. Adamie, to jest właśnie wasza zasługa, bo to najczęściej wy przypominacie kierowcy, a my tylko przekazujemy dalej i szczególnie dzisiaj na Podkarpaciu, gdzie mgły występują, te światła mijania są obowiązkowe.
0: No to co tam jeszcze u was ciekawego na trasie?
2: Dzień dobry, witam serdecznie w piękny poniedziałek, Olsztyn na Warmii, 20 stopni, piękne słońce, trochę chmurek na niebie. Dobrego tygodnia dla wszystkich. Maja ze Skody.
0: Dobrego tygodnia, pozdrawiamy, Maju. Pamiętasz Olsztyn. O. I to piękne jezioro. O.
1: I nasze dwa motocykle. I tak się gapiliśmy na to jezioro. I to śniadanie jak smakowało. Ale my do podróży motocyklowej jeszcze wrócimy.
0: Tak.
1: Na razie to Michał z Koźmic jeszcze raz się tutaj przypomina i podsyła kilka fotek. Obecnie pozdrawiam z Krakowa. W załączniku nasz słynny zamek. No pięknie to wygląda. Słuchajcie, w Krakowie pełna lampa. Słońce świeci, błękitne niebo. O to właśnie chodzi. A ten zamek to Wawel. Ja się znam, bo byłem.
0: No o. I bardzo ładnie.
1: Wawel jest na literę? Nie, na ty nie.
0: Ty, no.
1: Prawie.
0: Słuchajcie, Fafel.
1: Mamy dzisiaj dzień lwa. I
0: tak
1: wiecie
0: jest.
1: Co?
0: Już na poważnie.
1: Bardzo poważnie, bo na przykład mnie z lwem kojarzą się samochody na F.
0: Nie?

0: No fantastycznie,
1: oczywiście.
0: A mnie kojarzy się z wydatkiem, ale dobra.
1: Nie, nie, nie. Za co kochamy motoryzację na literę F? Tak. Samochody na literę F, znaczy francuskie.
2: No. No i każdy z nas, podejrzewam, jakoś prędzej czy później albo się już zetknął, albo się jeszcze zetknie. A to w opowieściach znajomych, a to w opowieściach sąsiada. I są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że samochody na F to po prostu najlepsze samochody na całym świecie i jeżdżą tylko tymi samochodami i są komfortowe, jest wygodnie, jest oszczędnie, jest niezawodnie do pewnego momentu.
1: Są fantastyczne.
2: Ale są też takie, no, felerne.
1: Bo
2: że
1: potrafią być fikuśne.
2: Właśnie, że a to coś się świeci, a to coś nie działa, a to coś alarmuje, że znowu się zepsuje i tak dalej, i tak dalej.
1: No ja mam dużo przygód z francuskimi samochodami jednej marki, chodzi o Peugeota.
2: I nadal w tym siedzisz.
1: No raz tylko wtopiłem.
2: No to ja miałem epizod z francuskimi samochodami spod znaczka Renault. No i powiem szczerze, że raczej miło wspominam za komfort, za dynamikę. Jakby wszystkie elementy grały, natomiast nie grało parę innych, bo sporo elementów odpadało.
1: Ale nie wszystko, prawda?
2: Nie wszystko odpadło, ale sporo odpadło. A to szyba, a to schowek, a to guzik, a to klamka, a to ta dźwignia do podnoszenia fotela, bo zahaczyłem spodniami.
1: Dzień lwa. No. Za co kochamy francuską motoryzację?
2: Można pisać.

0: Co 20 minut. Nie, że śpiewamy, tylko co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a czy na drogach śpiewająco? Zależy. Jeżeli chodzi o Podkarpacie i o województwo mazowieckie, no to niekoniecznie. Mamy informację z drogi krajowej nr 94, Łańcut-Przeworsk. Miejscowość Gwizdaj. Na 631 kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają także służby ratownicze. Jeżeli chodzi o przejazd, to można jechać w obu kierunkach, ale na miejscu policja kieruje was jednym pasem. Naprzemiennie te utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 10. Przypominamy, że na S8 zakorkowany jest odcinek od węzła Zielonka do węzła Kobyłka. Tam na 5 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Nie ma rannych. Na szczęście jest to tylko kolizja. I za

0: Blokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. A jeżeli chodzi o pozostałe utrudnienia, no to zaglądamy sobie na mapy, gdzie rzeczywiście jeszcze jest spory ruch. Nic się nie zmienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. A4 głównie w kierunku Katowic, chociaż w drugą stronę do Tarnowa też pojawiły się utrudnienia. Jeżeli chodzi o Śląsk, to też autostradowa 4 przed lotniskiem Katowice-Muchowiec. Mamy większy ruch i na S1. Tutaj też widzimy, że jest korek dosłownie przed węzłem Dąbrowa Górnicza Pogoria. Na razie nie mamy więcej informacji, tylko widzimy, że rzeczywiście kierowcy stoją i jest dość spore przewężenie przed Pyrzowicami. Jeżeli natomiast mowa o województwie pomorskim, no to zdecydowanie większy ruch jest cały czas na drodze krajowej numer 89, na drodze krajowej numer 91, o czym mówiłam już wcześniej, ale zdecydowanie więcej aut ustawia się od dłuższego czasu na autostradzie Bursztynowej i to akurat za węzłem Gdańsk Południe, trasa w kierunku Gdyni. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to są to ponad 3 km, ale tam raczej bez kolizji, raczej bez wypadków, to są prace drogowe, które trwają na tym odcinku. Kończą się utrudnienia na wysokości węzła Gdańsk-Karczemki. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytamy was dzisiaj? No to proszę.
3: Mnie nie wypada, bo przyznam szczerze, że ja jestem wielkim fanem motoryzacji francuskiej, szczególnie z lwem na masce. Tak. Kiedyś to było PSA, dzisiaj to jest Stellantis, trochę większy koncern motoryzacyjny i dlatego w dniu lwa pytam się, za co kochacie samochody na F, znaczy francuskie.
4: To proszę bardzo, można pisać, można się także nagrywać, za chwilę zbierzemy te wszystkie informacje od was. Czy kochamy, czy może niekoniecznie? Może ktoś z was już miał jakieś do czynienia, no i po jednym stwierdził, że nie, dziękuję, ta motoryzacja nie jest kompletnie dla mnie. Ale są też na pewno tacy, którzy właśnie po jednym spotkaniu z autami na F stwierdzili, że tak, to jest to.

0: Ja bym chciał coś wyjaśnić.
1: No, już się boję.
2: Ale jeżeli mogę, oczywiście.
1: No, nie, no, oczywiście, że możesz.
2: Bo zapytaliśmy, za co kochamy samochody na F. I dostajemy taką oto odpowiedź. Oczywiście, że tak, nagłośnienie w serii Forda przebija inne zdecydowanie. Ale mnie chodziło, bo dzisiaj jest dzień lwa, o samochody na F, czyli francuskie, bo na przykład jedna z francuskich marek ma lwa na masę. Chodzi o Peugeota.
1: Tak.
2: O to mi chodziło. O, jest dalej. Peugeoty z silnikiem serii proszę. TU z lat 90. Po pół bańki bez remontu. Byle go mieć od nowego i dbać. Owszem, zgadza się, bo te nowe silniki, na przykład 1-2 piórte...
1: To jest, proszę pana, taki silnik, co jak olej wymieniasz, to od razu wymień cały silnik.
2: Znaczy, tam jest rozrząd w kąpieli olejowej.
1: No, czyli co 10 tysięcy silnik można wymienić spokojnie, tak dla pewności, żeby się nic nie zepsuło.
2: A miałeś ten silnik, że się wypowiadasz? A ja już miałem dwa. I nie. To w jednym samochodzie.
1: No widzisz, no to prawda.
2: A to się nie może chwalić w sumie.
1: Ale ja ostatnio nawet słyszałem, że a może byśmy taki samochód właśnie i tutaj nagle się pojawia. Pff, 1-2. Wiesz, po prostu nagle ziemia się rozstępuje, jakieś piekło, taki wiesz, lawa się wyda, nie kup.
0: Ale pomyśl, 1-2, ale 130 koni.
1: No więc właśnie, a z drugiej strony też patrząc na to, że tych samochodów jest sporo, ludzie jeżdżą z tymi silnikami 1-2. Co prawda, no nie miałem okazji zatrzymać i zapytać jak tam, co tam.
2: Nie, nie, nie, bo on wie, że jak się zatrzyma, to może mu rozrząd strzelić, więc on jedzie. Też tak samo mam. Ja się nie zatrzymuję po drodze.
1: No właśnie, szkoda, szkoda. Ale może ktoś z was ma silnik 1-2 na przykład w Citroenie, w jakimś Kaktusie czy w jakimś innym, to poprosimy o recenzję. To zaraz zweryfikujemy.
2: A wiesz jak jest, mamy głos zza oceanu.
1: Ze Stanów.
2: No to tak.
1: Direkt pisze.
2: Super. Wiesz jak jest w Stanach?
1: Dawaj.
2: W USA najbardziej kochają francuską motoryzację tak. Za jej kompletny brak. Mamy własny gruz i francuskiego nam nie potrzeba.
1: Dobra, no, ale
2: to nie było miłe.
1: Ale mam to samo, proszę bardzo.
3: Dzień dobry. Samochody francuskie kocham najbardziej za to, że nie posiadam takowego. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Czekaj, dziękuję.
2: To też była chyba niepochlebna opinia.
1: Chyba nie. Ale dobrze, to teraz myślę, że bez problemu wyłapiesz, czy pochlebna, czy niepochlebna.
4: Dzień dobry. Wspomnienia z samochodami na F w latach 98, 99 miałem przez 2 lata leasing nowego Renault Laguny. No to wtedy w tamtym okresie taki przeskok mentalny z jakichś polonezów, dużych kwiatów, nagle w luksusową limuzynę. No tam jeszcze był wyżej Safran oczywiście, ale jakoś nie chcieli mi go sprzedać. Nie wiem, czy nie mieli go wtedy w dystrybucji. No ale to był skok kwantowy, więc ówczesny Francuz to była zachwycająca maszyna. No później oczywiście zderzenie z japońską motoryzacją rzuciło ją z piedestału, ale miłe wspomnienia zostają. Pozdrawiam szerokości.
1: Miłe wspomnienia? Widzisz, czyli jednak można, da się. Ale ja też mam wielu znajomych i wiele takich pozytywnych opinii właśnie odnośnie tej Laguny, że to po pierwsze fantastyczne zawieszenie, bardzo komfortowo, świetnie wyciszone wnętrze i dobrze się tym samochodem jeździ.
2: Przyjemny środek, miękkie fotele, zawsze...
1: Welur, pamiętasz, kto jeszcze stosował welur później?
2: Czyli można powiedzieć, że wszystko w tej francuskiej motoryzacji jest okej.
1: Okay.
2: No nie wszystko, ale my dzisiaj w dniu lwa chwalimy francuskie samochody. Pytanie tylko za co?
1: No właśnie, za co można je pochwalić? Czekamy na wasze opinie. Może mieliście styczność, może mieliście okazję przetestować, sprawdzić, porównać tę motoryzację z jakąś inną. No to proszę bardzo, można napisać w aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową. Na to czekamy.

0: 6, a ja kocham cię za to śpiewanie w szkoli. Tak, czyli to jest...
1: o francuskich samochodach.
0: Bo ona musiała mieć albo Peugeot, albo Citroën, albo Renóweczkę i właśnie mówi o tej francuskiej motoryzacji, czyli na literkę F.
1: Laguna 1.8 miała krótką skrzynię, 100 km na godzinę i te 3000 obrotów jak w Clio, to jej jedyna wada. 309, 1.4 na gaźniku, 91 rocznik.
0: 309.
1: 550 tysięcy kilometrów w 10 lat. Potem były wspomnienia i wspomniana Laguna 1.8, potem Ford też na F, obecnie Audi i nie zmienię na nic innego. O proszę.
0: A co ma Ford wspólnego z francuską motoryzacją? Silniki diesel na przykład. Na HDI przykład. Od niego wzięli.
2: Dzień dobry. Odnośnie samochodów na F. Zawsze gustowałem generalnie w autach albo niemieckich, grupy przeważnie Volkswagena, potem były dwa Japońce, a potem jak przeleźmy Japończyka, kupiłem żonie Renówkę, Captura, litrową benzynę. I powiem tak, to auto mnie tak zauroczyło, że po 2 latach sam sobie kupiłem takiego samego. W sensie w innym kolorze, ale poliftowy model generalnie. Tak mi się tym fajnie, sprytnie i sympatycznie jeździ, że jestem mega zadowolony, zauroczony. Nigdy się nie spodziewałem, że kiedykolwiek będę posiadał auto na F, a jednak posiadam i jestem z tego mega zadowolony. Pozdrawiam wszystkich użytkowników samochodów na F. Pozdrawiam, Dawid.
1: No, pozdrawiamy. A mogę jeszcze na chwileczkę razem z naszym słuchaczem wrócić do tych silników 1.2 słynnych?
0: No, no, te
1: francuskich. No.
0: Tam i uważaj, bo tam zbiorowy pozew od Francuzów
1: to,
0: się szykuje.
1: To jest nic tam. Silnik 1.2 litra w aucie, to ja miałem 1.4 w kosiarce do trawy, a wy macie to w autach? Naprawdę?
0: No dobrze, ale zobacz. Ford bierze od francuskiej motoryzacji silniki diesla, HDI. Niemieckie koncerny. Zobacz, co zrobił ten niemiecki największy koncern? Volkswagen. Też bardzo chciał do tej motoryzacji francuskiej się zbliżyć. Volkswagen, na F. No dobrze, a teraz już będzie na S. Serwis drogowy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: I ten serwis drogowy co 20 minut. Także zapraszam po raz kolejny. Zaczynamy od informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa S8 między węzłami Zielonka i Kobyłka. Na 5 kilometrze miała miejsce kolizja. 2 samochody osobowe zderzyły się z busem. Nieprzejezdny jest pas w drodze do Białegostoku. Jak podają drogowcy, utrudnienie

0: Dnia na S8 powinny zakończyć się jeszcze przed 10. Kolejna informacja jest z drogi krajowej. W województwie podkarpackim Łańcut-Przeworsk to droga krajowa numer 94 w miejscowości Gwizdaj, dokładniej. Po 8 był wypadek z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. Tam jedna osoba jest ranna, więc na miejscu działa też zespół ratowniczy, ale jechać można. Policja jest na miejscu i kieruje Was naprzemiennie jednym pasem. No a poza oficjalnymi informacjami, cały czas spory ruch jest przy tych największych aglomeracjach. Przed Wrocławiem na A4 na wysokości węzła Wrocław Południe, a w kierunku Legnicy. Kolejny przewężony odcinek A4 to województwo małopolskie i obwodnica Krakowa. Utrudnienia są w obu kierunkach, a dokładniej od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach. I jak zawsze o tej porze wzmożony ruch jest też na drodze krajowej numer 47. To trasa z Nowego Targu do Zakopanego. Oczywiście tych tras jest więcej, ale one już w kolejnym serwisie drogowym 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rafał pisze w aplikacji, że ja doceniam francuskie auta za ich silnik diesla, proszę bardzo. Szczególnie pokochałem to słynne 1.5 DCI. Nadal mam Dastera z tym silnikiem. Niestety to już moje ostatnie auto z tym silnikiem, bo Unia zakazała.
3: Zakazała. Technologia dalej jest rozwijana.
2: No więc właśnie. Megan bez problemu osiągała zasięg 50-litrowego zbiornika 1200 km na takim baczku.
3: No to ja przypomnę bitwę pod Grunwaldem na silniku, żebym ja dobrze powiedział.
2: Tam nie było silników, tam konie były.
3: 1.4 HDI.
2: Co ty gadasz, bo...
3: Nie, 1.6 HDI. Czy 2.0 HDI. Nieważne, zrobiłem 1410 km. Na jednym silniku.
2: Sposób.
3: Na jednym silniku. I za to kocham francuską motoryzację.
2: A potem wymieniłeś.
3: Samochód.
2: No. I silnik właśnie. Te.
3: A za co wy? Kochacie samochody na F, to znaczy francuską motoryzację?

0: za co kochamy auta na F.
1: No i nigdy nie każ mi wybierać.
0: Nie. To będzie trudny
1: między wybór. Citroenem a Peugeotem.
0: No, no absolutnie.
1: Albo
0: to rozumiem. Witam. Moje spotkanie z francuską motoryzacją to Citroen BX. Auto może nie za ładne, ale za to wygodne. Komfort jazdy, poezja. W sumie miałem 3. Do dzisiaj żałuję, że żaden nie został w garażu. Pozdrawia Tomasz. Ja pamiętam, że kiedyś w naszym garażu testowaliśmy Citroena C5X. To było najlepsze zawieszenie, a raczej najbardziej komfortowe, jakie w życiu miałem okazję poznać, doświadczyć, poczuć.
1: No dobrze, to w takim razie my za chwilę wrócimy do aut na F, a tymczasem teraz prognoza pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, informacje pogodowe na dzisiaj są takie, że na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tutaj bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, burze, a także burze z gradem. Najsilniejsze burze dzisiaj między innymi po południu i wieczorem na obszarze Kaszub, Warmii i Mazur, w centrum także się pojawią, no i 25 litrów wody spadnie. No.
1: A maksymalnie, bo będzie dzisiaj upał, na przeważającym obszarze kraju od 30 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej będzie. Będzie w zasadzie najchłodniej na krańcach północnych, bo tutaj nad morzem zobaczymy na termometrach od 22 do 24 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, no i

0: czasie burz porywy wiatru do 85, a lokalnie także i nawet do 100 km na godzinę.
1: A ciśnienie w Warszawie? Ono w południe w Warszawie będzie wynosiło 1000 hektopaskali. Przewidywany jest spadek, ale potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To już mamy prawie 2 minuty po godzinie 9:00. Pytamy was o auta na F. Za co je kochamy? Czyli francuskie oczywiście.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Oj, to musiało obudzić The Cranberries. No, jak ja to lubię.
1: Żałuję, że nasi słuchacze nie słyszeli, jak żeś to zawywał, bo to inaczej określić tego nie można. Nie podśpiewywał, tylko raczej zawywał. No, strasznie.
0: No, wdzięczyć się. Mam jeszcze 50 minut, dam radę.
1: No, już się boję, dobrze. W takim razie za chwilę wrócimy do motoryzacji na F, ale wcześniej oczywiście informacje drogowe dla wszystkich, którzy wystartowali w trasę o poranku.
0: Co jest przed F w alfabecie?
1: Co? No litera jest.
0: E.
1: No.
0: Emilia Kleszczewska.
1: A, taki spryciarz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No proszę bardzo, ale mi się aż miło zrobiło, tak? To jestem ja tutaj już na posterunku i co 20 minut. A, 10 zł. Dobra, to by to nawet stówę mogę dać. Jeżeli chodzi o S1, zaglądamy do województwa śląskiego. Dąbrowa Górnicza, Gołonóg do

Mrowy Górniczej, Pogoria. 532 km na S1C. Zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został jeden pas w kierunku Pyrzowic o 9. Te informacje się pojawiły od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i podobno do 10.30 utrudnienia mają się zakończyć. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to S8, tam cały czas jeszcze na miejscu działają służby.

0: Zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. No i droga krajowa nr 94. Podkarpacie, Łańcut-Przeworsk, miejscowość Gwizdaj. Tam na 631 kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym. No i akurat jedna osoba została ranna właśnie na drodze krajowej nr 94. Dlatego już od godziny 8 nie można przejechać w obu kierunkach. Służby oczywiście cały czas są na miejscu. No i czekamy, aż ta krajówka zostanie odblokowana. No a koniec jeszcze przypominamy, że prace drogowe właśnie po godzinie 9 zaczęły się w... Już mówię, gdzie? Na drodze krajowej numer 48 to Kamienna Wola, gdzie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę i to prace brukarskie. Zajęty jest pas ruchu i na miejscu też są drogowcy, którzy ręcznie sterują ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Motoryzacja na F, czyli zakładamy, że to motoryzacja francuska. Jej wady, zalety, za co ją kochamy, za co jej nie lubimy.
3: Dziennikarze powinni operować super językiem polskim. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Na F, ta marka pojazdu? Absolutnie nie. To jest na H czy H, samo H. Volkswagen. Pozdrawiam, Papa Smurf.
4: No w porządku, niech będzie. Nie chcemy wprowadzać w błąd. Absolutnie, ale słuchajcie, a propos tego Volkswagena. Ostatnie 10 lat dołączył do innych słynnych samochodów na F, których należy unikać, napisał Wojciech. Bo jakakolwiek awaria przekracza wartość pojazdu, ale 15 lat temu to były silniki. Wojciech pozdrawia bardzo gorąco.

0: Julita z Gdańska pisze do nas a propos samochodów na F, czyli oczywiście francuskich, a to z okazji tego, że dzisiaj mamy święto lwa, to tak jakoś połączyliśmy te kropki. Nikt nie poznał prawdziwej francuskiej motoryzacji, jeśli nie jeździł samochodem typu Citroën AX albo C15. Każdego z nich miałam kilka sztuk. Paliły powietrze, więcej powietrza jak paliwa, przemieszczały się sprawnie z punktu do punktu, no i przez całą resztę alfabetu, bo z punktu A do punktu B oczywiście milionami kilometrów uraczyły Julitę z Gdańska. Czyli jednak widzisz, no faktycznie ja przyznaję, że to zawieszenie komfortowe obłędnie, obrzydliwie komfortowe w wielu Citroenach zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie.
1: Pneumatyczne na przykład, no, Citroena.
0: Tak, jak się tylko pojawiło, to od razu pojawiły się głosy sceptyków, którzy mówili, jak to się zepsuje, ile to będzie kosztowało. Faktycznie naprawianie tego zawieszenia jest dość skomplikowanym procesem i kosztownym, ale z drugiej strony, no jeździsz jak palisko, no jak cesarz.
1: Tak, ale to te gruchy do wymiany

0: które były na przykład w Citroenach, wcale takie drogie nie były. Ja pamiętam AX-a, ZX-a jeździłem, to tak jak do Peugeota porównać 106-ka, 306-ka, mhm. Tak to była motoryzacja, super hamulce, fajny środek, bardzo wygodne. Niektórzy mówili, że za miękkie były te samochody, ale właśnie przez to były komfortowe.
1: Pamiętam swoje pierwsze wrażenia, gdy wsiadłem do DS-a. Tego już nowożytniego DS-a.
0: Ale to nie DS jeszcze w Citroenie, czy już DS jako marka DS?
1: DS, który jeszcze chyba wtedy był C w Citroenie, mhm. bo to był DS5. Czyli takie długie cygaro, takie no bardzo wyoblone auto. Wsiadłem do tego samochodu i mówię, nie wierzę własnym oczom, jaki wypas. Fajne, zjawiskowe, wszystko było inne, wszystko było dziwne, wszystko było takie na nowo do poznania.
0: A sprawdźcie sobie Citroena C6, który już nie jest produkowany, którym prezydent Francji przez długi czas jeździł.
1: To prawda, czyli ta szyba tylna w drugą stronę wygięta. Jak to pękło, to wymiana po prostu masakra.
0: Kleiło się, absolutnie.
1: Dokładnie.
0: I dlatego kochamy francuską motoryzację.
2: Cześć. Odnośnie francuskiej motoryzacji, to pamiętam, jak kolega z osiedla kupił sobie Citroen Xantię. Co mnie w tym samochodzie zdziwiło, to to, że miało podnoszone zawieszenie. Ja byłem w szoku jako młody chłopak, także ciekawa opcja i ciekawe rozwiązanie. Pozdrawiam, Bartek.
1: No, najśmieszniejsze, jak sąsiadowi się nie podniosło.
0: Ale wiesz, jak się już podniosło.
1: Z takim tyłem jechał, szorując.
0: Bo o, przód i tył osobno można było, ale na teren,
1: no tak,
0: to się nadawało. A w razie czego na autostradzie też można było obniżyć i obniżyć też spalanie paliwa.
1: No, fajne. No dobrze, to jakie są jeszcze wasze przemyślenia i opinie na temat motoryzacji na F, szeroko rozumianej i szeroko pojętej? Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać.

0: Zbieramy dzisiaj opinie na temat samochodów. Na F, proszę bardzo, i teraz zastanawiam się, jak interpretować te wiadomości.
1: Zawsze
0: w biurze.
1: Na korzyść.
0: W biurze mamy kanapę zrobioną z Peugeota 404 z 1970 roku. Czy to źle, że tylko tyle z niego zostało, czy to dobrze, bo to dobra kanapa była?
1: A gdybyś miał auto, które byś przeklinał, chciałbyś z niego wymontować kanapę i na niej siedzieć i sobie o tym aucie przypominać?
0: Nie.
1: Nie. Zatem, no, 56-letnie auto może już się nie obroniło, ale chociaż kanapa została i ten sentyment do 404. Zresztą 404, 505. Jakie to były auta. Wrócimy za moment do samochodów na F. Na razie wracamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to fajnie na tych drogach, czy nie? Fajnie, sprawdzamy. To zależy oczywiście, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to cały czas sporo się dzieje. Przed godziną ósmą zderzył się motocyklista z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Kasprzaka i Redutowej na Woli. Na miejscu cały czas pracują służby, no i rzeczywiście korek jest, także warto właśnie ten odcinek w centrum Warszawy omijać. Natomiast jeżeli chodzi o korki na S8, to już te utrudnienia się nieco zmniejszyły. Cały czas jest spore przewężenie na wysokości mostu generała Grota Roweckiego w kierunku Łodzi, ale to już nie są takie utrudnienia, jak mieliśmy na przykład godzinę temu. Jeżeli chodzi o te oficjalne informacje, to cały czas powtarzamy, że S1 jest zakorkowana, węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg do Pogorii, 532 km, gdzie zepsuła się ciężarówka. Ona blokuje cały czas jeden pas jezdni w kierunku Pyrzowic. Te utrudnienia powinny się teraz zakończyć, bo miały być do 9.30, ale na razie jeszcze nie mamy komunikatu, żeby S1 była przejezdna. Droga krajowa nr 94 to województwo podkarpackie, Łańcut-Przeworsk, Gwizdaj miejscowo.

0: Na 631 kilometrze mamy wypadek. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Tam jedna osoba została ranna. No i dlatego, że to wypadek, to prace się przedłużają. One też miały zakończyć się chwilę przed godziną 9. Może tak będzie. Do 10 jeszcze zostało nam pół godziny. Czekamy na informacje od służb. No i jest 8. To akurat węzeł Zielonka do węzła Kobyłka. Na 5 kilometrze mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Białegostoku. I na koniec jeszcze informacja, jeżeli chodzi o przebudowy S3 Wolin do w kierunku Świnoujścia, województwo zachodniopomorskie. Tam do godziny 14 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę więcej informacji odnośnie tych samochodów na F, ale też trochę takie podsumowanie. Czy je lubimy? Jeśli tak, to za co? Co w nich jest wyjątkowego? Okazuje się, z waszych wiadomości wynika jasno, że tak.
3: Za co kochacie? Fantastyczną francuską motoryzację.

0: proszę bardzo, jestem pod wrażeniem. Piotrek, instruktor, pisze do nas: posiadałem kilkadziesiąt aut francuskich, w tym kilkanaście Citroenów z hydropneumatyką. Po ograniczeniu ilości zostawiłem sobie C5 Kombi, 307 CC, C6 i 206 RC.
1: Ojejku!
0: Te auta uznaje za ostateczne swoje pojazdy. No ładnie. Nie
2: dla
0: źle.
2: 206 CC czy RC to RC, było?
1: Ojejku, i dla cytryny...
0: 307 CC?
1: Nie, czy... dla cytryny C6.
0: A, C6.
1: Warto mieć taką kolekcję. Chociaż my wspominamy też te stare modele, bo dopiero co ktoś przywołał 404, a teraz mamy komentarz: tak, 404 i 505. Jasne, podbijam. 406 Coupé. Tam Pininfarina robił ten samochód. 607 poliftowa. Oczywiście oba z jednym słusznym 30V6.
0: No to ja przyznam szczerze, że wszystkie moje kontakty z francuską motoryzacją jakoś tak nie zaowocowały jakąś wielką miłością. Szczerze, to co mi najbardziej przeszkadza we francuskich samochodach: zawieszenie super, komfort super, fotel super, wszystko świetnie, nawet audio całkiem niezłe. Nie do końca podoba mi się praca dźwigni zmiany biegów. Jakby ona jest mało precyzyjna, gdy się przesiadasz później do BMW,
2: bo
0: gdy wsiadasz
2: miękka,
0: później...
2: Tak?
0: Nie, mało precyzyjna, po prostu.
2: Pływa.
0: Nie, że miękka.
2: To się nazywa komfortowa.
0: Nie, to jest dramat, bo to jest takie, że nie wiesz, czy wlazło, czy nie wlazło, czy siedzi
2: ta dwójka, czy nie. A po co się w automacie zmieniać
0: biegi? No te automaty to też pozostają wiele do życzenia. Natomiast jak się przesiądziesz właśnie chociażby do szwedzkiej motoryzacji, to wiesz doskonale, że jak włączyłeś 3, to jest 3. Jak 4, to jest 4. Te biegi siadają po prostu. A we Francuzach...
2: Ciasno chodzą, sztywno.
0: Zawsze miałem z tym problem.
2: Dobra, pojechtam cię teraz.
3: Bo niedawno na naszym kanale, na części, wjechała nowa Clioweczka.
0: To prawda.
2: I co? No to nie jest to Clio, które my kojarzymy.
0: No nie, kompletnie.
2: To jest zupełnie nowa jakość.
0: To jest
2: przełom, jeżeli chodzi o Renault. Zobaczcie to, polecamy kanał YouTube'owy PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Zdecydowanie. A to przy okazji wrażenie. Ostatnio widziałem w takiej szarej wersji. Obłędnie wyglądał ten samochód. Naprawdę fantastyczny.
2: A przy okazji Kliówek 2004 Lux plus Dynamic 1.2 75 koni. Mam też nowe auto z koncernu WAG i wygodą na co dzień wygrywa Renault.
0: O, proszę bardzo, czyli jednak. No coś w tym
2: to
0: jest.
2: Od nikiego.
0: Czyli auta na F. Dzisiaj przypominamy, że Dzień Lwa, więc jakoś to nas skłoniło do tego, żeby porozmawiać właśnie z wami na temat francuskiej motoryzacji.
2: No i tak tendencyjnie pytamy, za co wy kochacie francuskie samochody? To może być absolutnie każdy producent. Sporo ich tam nie ma, ale zaraz. Czy Bugatti nie pochodzi z Francji?
0: No
2: i to jest to, za co kochamy francuską motoryzację.
0: Ale kto jest właścicielem?
2: Nie, to jest nieistotne. Ważne, że to auto na F, bo francuskie.

0: Kolejne kilometry pokonujecie oczywiście z nami, czyli z Polskim Radiem Kierowców, niezależnie od tego, czy dzisiaj do pracy, czy na urlop, ale także pojawiają się pytania odnośnie tras, którymi jeździcie.
1: Dzień dobry, pytanie w związku z trasą z Kątów Rybackich do Rybnika. Pozdrawiam wszystkich, Leszek.
0: To chyba powrót z wakacji, tak mi się wydaje, co? Jak myślisz?
2: No tak, no, bym powiedział.
0: Do tego Rybnika odwrotnie to można byłoby jeszcze ewentualnie kombinować.
2: Chociaż z drugiej strony, jeżeli mieszkasz całe życie nad morzem.
0: No, dokładnie, to pojedziesz sobie do Rybnika, zobaczysz, że ludzie mogą nie mieszkać nad morzem.
2: Śląsk byś zobaczył. Tak czy siak, słuchajcie, na jedynce czyściutko, ale ja przypominam, bo o tym ostatnio głośno, jeżeli chodzi o Pelplin i Warlubie, tam drogowcy robią swoje, mamy zwężki, robią się czasami zatory. Na razie, no, ruch idzie płynnie i na tej A1-ce więcej utrudnień nie widzę, chyba że już na Śląsku w okolicach Katowic też można spotkać drogowców. Tymczasem nieco ponad 600 km w nieco ponad 6 godzin można osobówką pokonać.
0: To jeśli macie pytania związane z jakąś konkretną trasą, proszę pisać, proszę się nagrywać, chętnie podpowiemy, chętnie pomożemy i chętnie was poprowadzimy do celu.
2: A teraz kolejne trasy w Polsce i mowa o utrudnieniach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i znamy już przyczynę tego, dlaczego jest taki duży korek na autostradowej 8 pod Wrocławiem i też na autostradzie A4. To nie tylko poranny szczyt jeszcze na drogach, ale zdarzenie drogowe. Wrocław Południe do węzła Wrocław Zachód. Na 8 kilometrze autostrady A8 zdarzyły się dwa samochody osobowe, ale jest to tylko kolizja. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, no to zablokowany jest jeden pas w kierunku Kłodzka. Cały czas służby są jeszcze na ekspresowej jedynce Dąbrowa Górnicza, 532 km na ekspresówce, gdzie zepsuła się ciężarówka i ona już od 9 blokuje jeden pas w kierunku Pyrzowic. I to dalej nie wszystko, jeżeli chodzi o te oficjalne informacje. S8, województwo mazowieckie od węzła Zielonka do węzła Kobyłka. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus i od 8 zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. Czekamy cały czas na odwołanie tych utrudnień. Dróg krajowych, droga krajowa numer 94, Łańcut-Przeworsk, czyli województwo podkarpackie. Tam na 631 kilometrze zderzył się samochód osobowy z dostawczym. No i jak wiemy, był to wypadek, jedna osoba została ranna. A jeżeli chodzi o pracę służb, no to powtarzamy cały czas, że zaczynają się one od 9 na S3 Wolin-Międzyzdroje, kierunek Świnoujście, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. I jeszcze droga krajowa numer 48, Kamienna Wola, województwo mazowieckie i tam prace zaczęły się o 9, a skończą się po godzinie 19. I jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, właśnie tam jest to 50 km na godzinę.

0: 5 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Ciepło, cieplej, gorąco.
1: Ciepło, przyjemnie.
2: Ale to jest ostatni dzień. Ostatni dzień poniedziałek. Upało.
3: Gdybym chciał usłyszeć, jak brzmi poniedziałek, to zadałbym pytanie Piotrowi.
1: Dzień dobry.
3: Co u ciebie?
4: Czekaj, on się jeszcze nie...
1: Dopiero początek kawy, jest spokojnie.
3: Czyli po bólutku.
1: Pamiętaj, pośpiech to jest upokorzenie człowieka.
3: Odpuść sobie.
2: Do 13 się obudzi. I obudzi też Dagmara Kowalska i Piotr Filan i razem z wami pojadą do celu w poniedziałek z samego rana.
1: Dzisiaj my się telepiemy.

0: Na zegarze minęła godzina 10, a czas sprawdzić, jaka będzie dzisiaj pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałek zapowiada się ciepło, ale już od rana widać, że pogoda nie wszędzie będzie spokojna. Najlepiej wygląda sytuacja na południowym wschodzie Polski. Tam zachmurzenie niewielkie lub umiarkowane i przede wszystkim nie powinno padać. Im dalej na północ i zachód, tym więcej chmur i miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a także burze.
2: Temperatury będą bardzo wysokie. W większości kraju termometry pokażą dzisiaj 30, nawet do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy, wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich, tam chłodniej 28 do 29, a najchłodniej na północnych krańcach Polski, gdzie temperatura zatrzymała się na poziomie 22-24 stopni.
0: Na drogach na razie nie powinno być większych problemów związanych z wiatrem. Wieje słabo albo umiarkowanie, ale podczas burz sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Porywy mogą osiągać 85 km na godzinę, a w rejonie najsilniejszych burz nawet 100 km. Dlatego jeśli macie dziś przed sobą dłuższą trasę, szczególnie w kierunku północnej lub centralnej Polski, warto pamiętać, że spokojny początek dnia nie oznacza niespokojnego popołudnia.
2: No bo właśnie, to najważniejsze, co przed nami, wydarzy się później. Burz będzie przybywać, a najsilniejsze zjawiska prognozowane są dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Będziemy więc dzisiaj bardzo uważnie obserwować sytuację.

0: uważnie na drogach i pogodę, bo może się ona zmienić naprawdę szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy z grubej rury, od razu zagadka.
2: Możemy, tak, chyba. Czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, tak, o co może chodzić.
0: Tak, tak. Na początku możesz mieć z tym spory problem.
2: Ojej. Mhm. Czyli rozumiem, że chodzi na przykład o osobę, która się uczy, tak?
0: Tak.
2: No dobrze. O co może chodzić w aplikacji tekstowo albo głosowo?

0: 10,5 minuty po godzinie 10, to jest Polskie Radio Kierowców i jesteśmy razem w trasie.
1: Tak, razem z Emilią Kleszczewską, która jedzie z nami, sprawdza, co się dzieje na drogach i przekazuje wam te informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wszystko się zgadza, dodam jeszcze, że tak jest co 20 minut, czyli 3 razy w ciągu godziny dostajecie informacje o tym, co na drogach. A jeżeli chodzi o wiadomości, no to mamy dwie dobre, jedną gorszą. Zaczniemy od tej gorszej może. S6, Gdańsk-Szedłki do węzła Gdańsk-Karczemki, 337 km. Tam zepsuła się osobówka, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Te utrudnienia mają być do południa. A jeżeli chodzi o dobre wieści, to już wiemy, że zakończyły się prace na S1 i na S8. Przypomnijmy, do czego doszło na S1C, czyli w województwie śląskim, Dąbrowa Górnicza. Tam także zepsuła się, zepsuł się pojazd akurat tam ciężarowy, bo na S6 jest to osobówka, ale jeżeli chodzi o województwo śląskie, to zablokowany był od godziny 9 jeden pas w kierunku Pyrzowic, teraz już tam można jechać. S8 to węzeł Zielonka do węzła Kobyłka, czyli województwo mazowieckie na 5 kilometrze. Mieliśmy kolizję dwóch samochodów osobowych i busa. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie był możliwy przejazd jednym pasem w kierunku Białegostoku.

a teraz jest już czysto. Można jechać. Jeżeli natomiast chodzi o odcinki, gdzie jeszcze cały czas mamy dość spory ruch, to autostradowa 8 pod samym Wrocławiem na 8 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas do Kłodzka. Na koniec droga krajowa numer 94 Łańcut-Przeworsk, miejscowość Gwizdaj 631.

0: dotyczą, bo na razie widzimy, że tam rzeczywiście jest dość spory koryk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.
4: Na początku możesz mieć z tym problem, spory problem, ale to właśnie nie jedyna podpowiedź, którą dzisiaj wam zaproponujemy, jeśli chodzi o naszą zagadkę.
5: Druga podpowiedź, przepraszam, śmieję się, bo widzę jedną z odpowiedzi, która, zdaje się, że tam był duży problem i trochę chyba natchnęło naszego jednego słuchacza. Na początku możesz mieć z tym problem, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy się uczysz, a druga podpowiedź to można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu.
4: Na 100% chodzi o przejechanie sprawnie połowy Polski bez linki sprzęgła. Doszedłem do perfekcji włącznie z redukcją bez zgrzytów i ruszaniem Zygi.
5: Ależ to boli. Nie, no trzeba wymienić Zygi. Trzeba wymienić, żeby było bezpiecznie, żeby nic tam się nie wydarzyło. Dawno mnie nie było, więc od razu planuję odgadnąć zagadkę. Świetnie, napisał Leszek. Oczywiście chodzi o sprzęgło. Oczywiście, że nie.
4: Oczywiście, że nie. Można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu. No i tutaj jest sprawa dość skomplikowana. Prosi się aż, żeby podać trzecią podpowiedź, ale na razie się wstrzymajmy i grajmy tym, co mamy.

0: Moi drodzy, będziemy zajmować się wakacyjnymi, rozmaitymi wydarzeniami dzisiaj. Jedno z nich, które już jest zapowiadane w mediach na całym świecie, to...
1: Już też o tym mówiliśmy.
0: Zaćmienie słońca. Tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%.
1: Fajnie, czyli noc w ciągu dnia nas czeka. I to w najbliższą środę, 12 sierpnia. Zaćmienie słońca dokładnie. Tak to się nazywa. I ten kosmiczny spektakl będzie wyjątkowo spektakularny między innymi dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca.
0: Tak, będzie się działo, mówił popularyzator astronomii.

0: Nomi Jerzy Rafalski w Polskim Radiu.
1: Proszę sobie wyobrazić, wieczór powoli się kończy w sposób naturalny, no bo słońce powoli zachodzi, dochodzi do zaćmienia, a więc mamy ciemności, potem się odsłania i zachodzi znowu i znowu zapadają ciemności. To będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Jak będzie wyglądało? Tak naprawdę nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Właśnie ze względu na to, że będzie bardzo nisko nad horyzontem, a więc te kolory zachodzącego słońca, czerwone słońce będzie też bardzo ciekawe, o ile chmury nie przeszkodzą, no bo jeżeli one będą gdzieś tam snuły się nad horyzontem, to mogą troszeczkę przykryć całe zjawisko, ale liczmy na to, że będzie dobra pogoda. No i co? I trzymamy kciuki.
0: Dla naszego eksperta nie będzie to pierwsze całkowite zaćmienie słońca, które tym razem będzie obserwował na Majorce. Jak mówi, za każdym razem jest to niezapomniany spektakl, który zachwyca ludzi, ale również wprowadza niemałe zamieszanie w naturze.
1: Przeżyłem dwa takie całkowite zaćmienia słońca. To jest prawdziwe szaleństwo, bo faktycznie świat się robi dziwny w tym momencie. Te ostatnie minuty, czy nawet sekundy przed zaćmieniem wyglądają naprawdę strasznie. Naprawdę to działa na każdego człowieka. No chce się krzyczeć i rzeczywiście wiele osób krzyczy, piszczy, klaszcze. To jest dopiero ciekawe zachowanie, ale faktycznie sama przyroda też zachowuje się trochę inaczej. Podobno psy potrafią wyć, podobno kury zasypiają, bo już wiedzą, że wieczór się zbliża i tak dalej. Ptaki przestają śpiewać, wiatr się troszeczkę rusza, bo zmienia się temperatura, tak więc dzieje się, dzieje.
2: Ja mam ciarki, nie wiem jak ty, i czekam bardzo, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. A popularyzator astronomii mówi o tym, że w trakcie obserwacji tak wyjątkowego zjawiska najważniejsze są właśnie nasze emocje.
1: Pamiętajmy o emocjach, gdy jesteśmy świadkami zaćmienia, wtedy jest rzeczywiście prawdziwe szaleństwo w nas i często, gdy zaćmienie się kończy, mieliśmy przygotowane aparaty fotograficzne, kamery, wszystko, a potem się okazuje, że ojej, nie włączyliśmy tego, tutaj jest nieostre, tu nic nie wyszło, ojej, nieważne, tak naprawdę to, co w serduchu, to pozostaje po zaćmieniu. To jest naprawdę piękne zjawisko.
0: Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to ktoś powiedział, no teraz będzie zaćmienie, nie wiem, słońca czy księżyca, musimy obserwować, bo już nigdy w życiu, w twoim życiu nie będzie drugiego. I tak co chwilę się okazuje, że jednak
2: jest
0: są
2: kolejne.
0: Jakieś.
2: Tak. To się zmienia. No właśnie, ale dobre pytanie, gdzie obserwować, żeby widzieć, żeby być częścią tego wydarzenia i żeby tego nie przeoczyć.
0: No właśnie, zalecamy pojemne parkingi, miejsca obsługi podróżnych przy drogach ekspresowych lub autostradach, ale także rozległe łąki czy punkty widokowe, na które można zjechać autem. Pamiętajmy o tym, żeby było bezpiecznie, bo jak słyszeliśmy, emocje są generowane rozmaite z powodu właśnie takiego zjawiska. Jeśli chodzi o sam czas obserwacji, środa, przypominamy, między 19.10 a 19.18 wszystko się zacznie, natomiast między 20 a 29 planowana jest kulminacja, czyli no właśnie zaćmienie.
2: Ale fajnie. No jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, róbcie zdjęcia. Może się jakoś, jak się w czwartek spotkamy, to się wymienimy fotografiami na naszej
0: aplikacji. Tak, a wszyscy eksperci wyjechali do Hiszpanii, dlatego że tam będzie całkowite zaćmienie słońca, które będzie można obserwować pierwszy raz od 27 lat.

0: No to przed nami serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dosłownie 6 minut temu dostaliśmy wiadomość z autostradowej czwórki w województwie małopolskim, odcinek Targowisko-Kraków, w Węgrzcach Wielkich. Dobrze, chyba to odmieniam, tak, Węgrzce Wielkie, 432 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic, ale można jechać prawym. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 11.30. A jeżeli chodzi o dobre wiadomości, droga krajowa numer 94. No po kilku godzinach udało się odblokować w końcu odcinek Łańcut-Przeworsk w miejscowości Gwizdaj.

0: Na 631 kilometrze zdarzył się samochód osobowy z dostawczym. Tam przez tych kilka godzin działały służby również te ratownicze, ponieważ jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o przejazd, to do tej pory kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, ale dosłownie parę minut temu drogowcy poinformowali, że droga krajowa nr 94 jest już całkowicie odblokowana. A jeżeli chodzi o utrudnienia, no to niby już nam się zakończył ten poranny szczyt na trasach, jednak cały czas sporo aut jest na południowej obwodnicy Krakowa, głównie w Libertowie, w miejscowości Gajczli na Zakopiance. Tam oczywiście trwają prace drogowe, co oczywiście wiecie, ale też widzimy na mapach, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także czekamy na wiadomości od służb albo od Was. 22 513 11 11. Tutaj te wiadomości można wysyłać. I jeszcze mamy utrudnienia na węźle w Balicach, to akurat nitka prowadząca w kierunku Katowic. No i Warszawa. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest na S8. Tam już te utrudnienia raczej się zakończyły, chociaż na S8 dalej mamy korek za Wolą Rasztowską w kierunku Białego Stoku. No i Ostrów Mazowiecka. Tutaj cały czas trwają prace służb i może nie korek, ale kilka minut do czasu przejazdu na pewno trzeba sobie doliczyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my już teraz podajemy numer telefonu, który warto zapamiętać. 22 139 29 29. To a propos naszego kolejnego konkursu, kolejnej edycji konkursu Autostop, czyli zatrzymujemy autostop. Jeżeli komuś się uda zatrzymać auto na antenie, to dostaje od nas nagrodę, czyli voucher o wartości 200 zł.
3: Do wykorzystania na stronie internetowej. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówić, ale zanim konkurs, no to oczywiście zagadka. Na początku możesz mieć z tym spory problem, zwłaszcza wtedy, kiedy się rzeczywiście uczysz, bo to takie totalne. Można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu. Może trzecie jeszcze?
2: Proszę bardzo. Dlaczego nie? Ma związek z bezpieczeństwem, ale nie działa po to, żebyś jechała szybciej. Mamy na przykład propozycję od Żanety, że jest to kierunkowskaz, ale odpowiadamy, że nie chodzi o kierunkowskaz, chociaż i w tym typie pojazdu występuje.
3: Tak. No właśnie, szukajcie, że znajdziecie, a my tutaj mamy jeszcze wiadomość od Leszka, który zastanawia się, jak wysoko będzie słońce podczas zaćmienia, bo jeśli w zasadzie już blisko horyzontu, to w Nowym Sączu nas spektakl ominie, bo pewnie będzie słoneczko schowane już za jakąś górą.
2: No to trzeba wejść na górę.
3: Żeby widzieć, co się dzieje w dole.

0: W naszej aplikacji nie pojawiła się żadna odpowiedź prawidłowa. No był kierunkowskaz, ale mówiliśmy, że to nie to. Hamulec ręczny też to nie jest to. Powiedziałabym tu coś, ale Piotrek patrzy na mnie tym swoim
1: tak jak
0: wzrokiem.
1: Zwykle. Na początku możesz mieć z tym problem. Można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu. Ma związek z bezpieczeństwem, ale nie działa po to, żebyś jechała szybciej. Posłuchajmy.
2: Witam, odnośnie tej zagadki. Myślę, że może być to sprzęgło w skrzyni manualnej. Pozdrawiam.
0: Ale w sumie...
1: W sumie no, można powiedzieć, że...
0: Czasem nie, nie powiem tego.
1: Że jesteśmy bliżej już. Bliżej. Tutaj ważne jest nie tylko czy, ale też którym kołem wytracasz prędkość.
0: Tak,
1: Mara, ale dzisiaj naprawdę nakombinowałaś z tymi podpowiedziami. Tutaj ważne jest nie tylko czy, ale też którym kołem wytracasz prędkość.
0: No i to jest już tak oczywiste, że ja bym na pewno napisała poprawną odpowiedź, ale mi nie wolno.
1: No dobrze, ale jakby co, to jeszcze mamy kilka podpowiedzi w zanadrzu, więc absolutnie piszcie, nie powstrzymujcie się tekstowo, albo oczywiście można się nagrać, jeżeli ktoś ma taką ochotę. A teraz mamy 17 minut do godziny 11 i jesteśmy razem w trasie. Czekamy na wiadomości od Was.

0: Emilia Kleszczewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiła się najnowsza informacja z drogi krajowej nr 20 w województwie pomorskim. Miastko Zadry w Przemsinie na 187 kilometrze dachował samochód osobowy. Droga została zablokowana w obu kierunkach i od 10.30 są te utrudnienia w województwie pomorskim. Tak jak informują służby, przejezdna droga krajowa nr 20 powinna być po godzinie 12.30. Dobre wiadomości są z drogi krajowej nr 94. Już można jechać przez odcinek Łańcut-Przeworsk. To

0: Podkarpacie, gdzie po godzinie 8 samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Tam jedna osoba została ranna, dlatego te prace służb zdecydowanie się wydłużyły. Jednak no, już od niecałych 20 paru minut możecie tam jechać. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, też mamy kolejną dobrą ze S6. Województwo pomorskie, węzeł Gdańsk-Szadułki do węzła Gdańsk-Karczemki. Tam była awaria samochodu osobowego. Zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni i także do Gdyni można już jechać. A jeżeli chodzi o pracę służb, to po godzinie 10.30 zaczęły się takie na S3 węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Tam trzeba zwolnić do godziny 14 do 90 km na godzinę, ponieważ naprawiane są bariery ochronne. Natomiast jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to od 12 zaczną się prace między węzłem Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle, to w kierunku Katowic, i te utrudnienia także do 14. Ograniczenie prędkości bardzo podobne, czyli 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
4: Nasza zagadka zmierza ku poprawnej odpowiedzi, przynajmniej tak byśmy chcieli. Mamy kilka podpowiedzi i te podpowiedzi, mam wrażenie, że trochę was wyprowadzają w pole. Na początku możesz mieć z tym spory problem, zwłaszcza kiedy się uczysz. Mm-hmm. Można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu.
5: Ma związek z bezpieczeństwem, ale nie działa po to, żebyś jechała szybciej. Tutaj ważne jest nie tylko czy, ale też którym kołem wytracasz prędkość.
4: No to posłuchajmy.
6: W sprawie zagadki, czy to jest sprzęgło rozdziału mocy, Piotr Volvo.
4: Nie.
5: No to może to.
7: Witam, Sławek ze Sprintera. Czy to jest może koło zamachowe, ewentualnie dwumasa? Pozdrawiam.
4: Fiu, dobrze idziecie, ale to nie to.
5: Retarder, ktoś napisał. Dyferencjał. Mamy system ABS i pozdrowienia od Gduka 13. No nie, moi drodzy, nie chodzi o to. Ja bym się może skupił na jednośladach.
4: Mm-hmm. Użyty z wyczuciem pomaga ustabilizować pojazd. Użyty zbyt nerwowo może sprawić, że zrobi się ciekawie.
5: Mm-hmm. Jedziemy dalej.

0: Don't ever give up. W kąciku poezji drogowej dziś Emilia i Dagmara. Czas umilić się postara. Z Piotrem słuchaczy rozbawią, czarujący program sprawią, więc zasiądźmy przy głośniku, rozkoszując się wyników, bowiem oni nie zawiodą, a nas wszystkich są nagrodą.
1: O proszę.
0: Direk.
1: No, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Stany Zjednoczone Ameryki.
0: I taki
1: północnej.
0: Amerykański ten wiersz. Bardzo nam
1: bardzo,
0: miło.
1: Bardzo fajne rymy. Nie radomskie. Fajnie.
0: I ani nie częstochowskie.
1: Ani nie częstochowskie.
0: Na zegarze tymczasem zbliża się 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy już kolejną godzinę poniedziałku i coraz wyraźniej widać, że ta dzisiejsza pogoda będzie wymagała od kierowców trochę więcej uwagi. Nadal mamy bardzo wysokie temperatury, ale w wielu regionach pojawią się chmury i już się pojawiają przelotne deszcze, a miejscami także burze. Najspokojniej jest na południowym wschodzie kraju, tam nadal bez opadów i z niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniem.
0: I dzisiaj dość gorąco jeszcze. W większości kraju temperatura wzrośnie do 30-33 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy. Wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich od 26 do 29, a jeśli jesteście nad samym morzem, tam różnica będzie naprawdę wyraźna, bo na północnych krańcach Polski termometry pokażą tylko około 22-24 stopni.
1: No tak, ale sama temperatura to dzisiaj tylko część historii pogodowej. Znacznie ważniejsze będzie to, co wydarzy się wraz z rozwojem burz. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są późnym popołudniem, wieczorem, szczególnie w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum kraju. Możliwy też intensywny deszcz, grad, a podczas najsilniejszych burz bardzo silny wiatr.
0: I właśnie ten wiatr kierowcy powinni jakby na niego zwracać uwagę. Zwykle mamy wiatr słaby lub umiarkowany, ale w czasie burz porywy mogą dochodzić do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do około 100. To już jest sytuacja, w której warunki na drodze mogą zmienić się, czy w ogóle zmieniać się z minuty na minutę.
1: No my w tym miejscu zwykle przypominamy, że jeśli macie przed sobą dłuższą trasę, szczególnie przez północną albo centralną Polskę, warto teraz pomyśleć o tym, gdzie będziecie już za kilka godzin, no bo właśnie wtedy pogoda może być najbardziej wymagająca. Pamiętajmy o tym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Odpowiedzi w naszej zagadce. Na początku możesz mieć z tym spory problem. Można zapomnieć, że to istnieje, kiedy na co dzień używasz innego środka transportu. Ma związek z bezpieczeństwem, ale nie działa po to, żebyś jechała szybciej.
1: I jeszcze była podpowiedź.
0: Tutaj ważne jest nie tylko czy, ale też którym kołem wytracasz prędkość.
1: No i jeszcze użyty z wyczuciem pomaga ustabilizować pojazd. Użyty zbyt nerwowo może sprawić, że zrobi się ciekawie, albo raczej nieciekawie.

0: Wie, szczególnie dobrze znają go, no właśnie, motocykliści i rowerzyści.
1: No dobrze, mam nadzieję, że za kilka minut uda się już znaleźć nam rozwiązanie. Pamiętajmy, że to jest rozgrzewka przed autostopem, bo voucher na zakupy w sklepie internetowym e-parts czeka. Już prawie 3 minuty po godzinie 11:00.

0: Ta charakterystyczna chrypka w głosie Edyty Bartosiewicz. Zawsze dobrze, o każdej porze dnia i nocy. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgadzacie, bo pani zamieniła się na pana Kamila Olaka, który jest naprzeciwko mnie dzisiaj.
1: Dzień dobry Kamilu. Dzień witamy dobry. Cię serdecznie. Kamil ma najnowsze informacje drogowe i teraz je przedstawi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Województwo pomorskie. Tu utrudnienia trwają na krajowej 20 na odcinku Miastko-Zadry w pobliżu miejscowości Przęsin. Auto osobowe dachowało na 187 kilometrze i droga została zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu są służby, które kierują na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Małopolsce na autostradzie A4, te na odcinku Targowisko-Kraków w pobliżu miejscowości Węgrzce Wielkie. Jedziemy już w kierunku Katowic. Całą szerokością jezdni. Tu jeden z pasów był zablokowany na 432 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień w Pomorskiem na trasie S6 na odcinku Węgrzec.

Węzeł Gdańsk Szadułki, węzeł Gdańsk Karczemki. Na 2337 kilometrze odblokowano pas w kierunku Gdyni, który wcześniej był zajęty przez zepsute auto osobowe. Więcej aut na trasie S8 wciąż w granicach Warszawy, ale od strony Białegostoku, tym razem

0: wspomnianego Białegostoku. Na południu Polski więcej aut wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4, a także na Krajowej 7 przy dojeździe do Krakowa. Tradycyjnie stoimy w Libertowie. Korek zaczyna się jeszcze przed Gajem. W innych miejscach autostrady A4 spowolnienia są na wysokości aglomeracji śląskiej i pod Wrocławiem. Od strony Krakowa korek jest przed Bielanami Wrocławskimi, a potem w stronę Legnicy na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej i przed Kątami Wrocławskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: Aha, no i to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy jeszcze podpowiedzi, a może nie, a może tak.
5: Zobaczymy. A może nie, zobaczymy.
4: Jakąś tak. Podpowiedź może dla was jeszcze znajdziemy. Natomiast przypomnimy te, które były wcześniej, bo nadają się troszeczkę kotujecie z tymi odpowiedziami.
5: Tak, tak generalnie jeśli szukamy takich charakterystycznych rzeczy z podpowiedzi, to trzeba tego używać z wyczuciem. Mhm. Myślę, że...
4: Że można o tym zapomnieć, bo to takie nieoczywiste, jak się przesiadacie z innego środka transportu.
5: Dotyczy bardziej jednośladów.
4: Tak, użyty z wyczuciem pomaga ustabilizować pojazd, a bez wyczucia, no niestety może sprawić, że zrobi się ciekawie albo nieciekawie, jak kto woli. No i na pewno jest to tak, że jak na początku jesteście drogi, prawda? To możecie mieć z tym spory problem. To znaczy, możecie tego nie zauważać po prostu.
5: Posłuchajmy propozycji z waszej strony.
6: Czy to może dźwignia hamulca ręcznego? Boguś z Niro, pozdrawiam.
4: Oho, ho, tam jakieś przeziębienie weszło. Proszę się o siebie zadbać. Proszę zaopatrzyć się w środki takie do nosa i na gardło.
5: Ja obstawiam klimatyzację albo wesele.
4: No. Weekendowa sytuacja. Może coś w tym jest rzeczywiście. Bogusiu nie, ale życzymy ci dużo zdrowia.
5: Tak, słuchamy dalej.
7: Cześć, tu Adam z Kijanki. Chodzi na pewno o przedni hamulec w rowerze. Pozdrawiam.
8: Wydaje mi się, że każdym kołem, które posiada hamulec. Pozdrawiam. Papa Smer.
9: W sprawie konkursu. Na pewno chodzi o przedni hamulec. Adam z Forda. Pozdrawiam wszystkich.
10: Witam. W sprawie zagadki. Czy to chodzi może o przedni hamulec w motocyklu, ewentualnie dozowanie siły hamowania tym przednim hamulcem, bo to w motocyklach przedni hamulec jest bardzo ważny. Moim zdaniem. Artur Skania, dziękuję.
5: Papo Smurfie, dlaczego tak rzadko do nas dzwonisz?
4: No, właśnie,
5: my, twoje Smurfy, czekamy na ciebie zawsze.
4: Smurfa ruda.
5: Jest i Smurfetka.
4: Proszę bardzo.
5: A czasami Smurf jestem ważniakiem.
4: Ważniak, dokładnie. Czekaj, jakie tam jeszcze były? O właśnie, jakim Smurfem jesteś? Może zapytamy o to.
5: Ja to różnie, bo czasami, wiesz, zdarza się też zrobić komuś żart. Tam był taki, co podrzucał prezenty.
4: No tak, tak było.
5: No, Zgrywus
4: chyba,
5: tak?
4: Zgrywus. Mhm.
5: Ale był też taki, który majsterkował, prawda?
4: Mhm, był, to nie ja.
5: Dobrze.
4: Chociaż wiesz co, wyciągnąłam kiedyś turbo, mam ją w piwnicy.
5: Widzisz, masz też na swoim koncie takie rzeczy. 17 minut po godzinie 11, ostatnia chwila, żeby jeszcze spróbować odgadnąć. Ostatnia podpowiedź. Na motocyklu najczęściej uruchamiasz go prawą stopą.
4: Wow, za mocno pojechałeś teraz, naprawdę, wiesz co?

0: 24 po 11. No właśnie, może rozwiążemy, może nie rozwiążemy, ale mam nadzieję, że rozwiążemy. Możesz mieć z tym problem. Zapominasz, gdy używasz innego środka transportu, że to istnieje w ogóle. Ma związek z bezpieczeństwem. No i tak, Dagmaro?
1: Przeciwskręt napisał Radek, a to ważne. W motocyklu trzeba wiedzieć, na czym to polega, żeby się, no krótko mówiąc, nie zabić na motocyklu. Hamulec przedni od Julii i dźwignia ssania od Żanety.
0: Tak, i szczególnie dobrze znają go motocykliści, rowerzyści. Na motocyklu najczęściej uruchamiasz go prawą stopą. Słuchamy.
2: Czyżby to był hamulec tylni?
1: Podstawka boczna jeszcze od Jarka, ale to uruchamiamy, z tego co pamiętam, lewą nogą.
0: Czyżby to był hamulec tylny?
1: Hamulec nożny tylny od Mikiego, który zdaje się na motocyklu jeździ, na przykład po Elblągu, i wie, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Tak, dzisiaj było o hamulcu tylnym, nożnym. O nim się nie pamięta, jak się przesiada na przykład, nie wiem, z samochodu, czy ze skutera, czy z roweru. Przeskakujesz na motocykl i nagle ktoś ci mówi, ty, ale masz tylny hamulec i dobrze by było, żebyś go używał. I ty nie wiesz, jak to tylny, gdzie on jest.
0: Ma związek z bezpieczeństwem, wszystko się zgadza. Też trzeba z wyczuciem. No i na początku można mieć z tym spory problem. To, ty, o czym ty mówisz. Ja jako nastolatek, nawet wcześniej trochę, zdarzało się, że jednak eksperymenty na motocyklu były i pamiętam w łezkę mojego taty i tam zapoznałem się z tym, że jest hamulec tylny i przedni, i raczej używało się tego tylnego. Tak, więc wszystko się zgadza, moi drodzy. Dobra odpowiedź. My jedziemy dalej i w kierunku zatrzymywania autostop.
1: A nie zagadki, tylko już konkursu. Konkurs z nagrodami już niebawem u nas. Myślę, że po 11:30. Robimy?
0: Tak, można się zgłaszać już teraz. 22 139 29 29 to jest numer do nas. Cała zabawa polega na tym, że mocą argumentów zatrzymujecie autostop na naszej antenie. Kierowca sobie jedzie, wy go musicie zatrzymać, a kto zatrzyma i wsiądzie do środka, to dostaje od nas voucher o wartości 200 zł.

0: Kamil Olak na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Świętokrzyskiem na Krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Jasienicy. Wypadek z udziałem busa i na 122 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu policja kieruje na objazdy. Odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 20 w Pomorskiem. Droga znów jest otwarta w Przęsinie. Była zablokowana na 187 kilometrze po dachowaniu auta osobowego, ale służby uporają się już z tymi utrudnieniami. Nadal wzdłuż autostrady A4 w okolicach Wrocławia są pokaźne, można powiedzieć, utrudnienia, jadąc od strony Krakowa. Najpierw korek za Krajkowem na wysokości Wojkowic, następnie przed Bielanami Wrocławskimi, a potem najdłuższy w zasadzie w Nowej Wsi Wrocławskiej. W przeciwnym kierunku autostradą A4 przejedziemy całkiem sprawnie. W obie strony natomiast ta droga korkuje się na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, aczkolwiek od strony Wrocławia ten korek jest zdecydowanie większy. W aglomeracji warszawskiej cały czas sznur samochodów na trasie S8 od strony Białegostoku. Korek zaczyna się na wysokości mostu Grota Roweckiego. Krajowa 7, jeżeli już w Warszawie jesteśmy, wyjazd z miasta nie powinien przysparzać większych kłopotów, natomiast już wjazd od strony Gdańska może być problematyczny. Pierwszy korek czeka nas w Palmirach. Tam prowadzone są roboty drogowe, a potem jeszcze czas tracimy tuż za Łomiankami. Trasa S8 w kierunku Białegostoku korkuje się natomiast za Warszawą, za Radzyminem w zasadzie tuż. Korek zaczyna się na wysokości Woli Rasztowskiej, a kończy dopiero w Niegowie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: 22 139 29 29, nasz numer telefonu związany z konkursem.
0: No właśnie, i za chwilę, bo wiemy skądinąd, że kierowca będzie nadjeżdżał, będziemy zatrzymywać autostop. No i pytanie, czy ktoś zgarnie nagrodę.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Ten słuchacz zwykle do nas pisze, ale czasem też do nas dzwoni. I to jest pierwszy punkt, który chcemy podkreślić, bo bardzo cenimy wasze wiadomości na naszej aplikacji, ale jak już jest konkurs telefoniczny, to dobrze byłoby do nas zadzwonić. I właśnie Robert z Destera po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was. Witam radio słuchacze.
3: Robercie, jak...
1: To było przygotowanie do konkursu.
3: Jakie to jest uczucie, kiedy słyszycie cała Polska?
2: No... Bardzo fajne.
3: Fajne. A jak ci minął weekend, to powiedz nam.
2: Ciśnienie w górę. Jak weekend? Bardzo fajnie. Aktywnie. Rower, spacer.
3: No, czyli jesteś wypoczęty, udało się ten czas dobrze wykorzystać, żeby z energią rozpocząć tydzień. Robercie, wiesz, na czym polegają zasady? Za chwilę auto się pojawi w wersji dźwiękowej na naszej antenie, a ty będziesz przekonywał kierowcę, żeby cię zabrał na swój pokład, żebyś mógł dojechać tam, gdzie sobie to wymarzyłeś. A przy okazji, jeżeli się zatrzyma...
1: autostopem.
3: Tak, to wtedy dostajesz od nas nagrodę. Dagmara już też rozśpiewana, więc może jakoś pomoże, ale teraz twoja szansa, bo uwaga, uwaga, zdaje się, że auto odpala i rusza i teraz możesz ty przekonywać. Proszę.
2: Ale panie kierowco, po co boisz się zabrać? Widzę, że jesteś sam. Będę ci towarzyszył. Ja też nienawidzę jeździć sam autem. A mama mówi, że jestem bardzo miły. Znam kilkanaście słucharów. Mam świetną playlistę. I żelkami cię poczęstuję. I pamiętaj, nie chrapię w aucie, także mogę ci świetnie towarzyszyć podczas podróży w jedną stronę.
1: No i wspaniale!
3: Coś jednak już kręcił nosem, ale jednak
1: zatrzymał się i zabrał. Pojechali. A w którym kierunku by pojechali? No, takie pytanie. Na północ, na południe, wschód, zachód?
2: Na północ.
1: Na pewnie,
3: Bałtyk pewnie. Mm-hmm. Robercie, dostajesz od nas nagrody, nie rozłączaj się. Przyjemnie zaczął się poniedziałek dla ciebie, a kolejne szanse już między innymi jutro.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl

0: Na co tam tą głową tak machasz? Nie widać nic przez okulary.
1: Widać, widać. Zaraz będzie widać. Już teraz widać.
0: Jest. Trzeba mieć taką, wiesz, delikatną szmatkę.
1: A masz? Żeby...
0: No, mam, ty, mam.
1: O, widzisz,
0: mam,
1: to zaraz mnie poczęstujesz. Będzie dobrze.
2: Tak, Mara ma dzisiaj tak, tak mały
0: wszystko
2: plecak.
0: Wszystko w tej mojej torbie.
1: Ale kobiety, kobiety mają wszystko w tych plecakach, w tych torebkach. Ja nie wiem, jak one tam mieszczą.
0: Słuchaj, proszę bardzo, o, bardzo proszę.
1: No to zaraz będę,
0: pan
1: będę
0: sobie
1: czyścił.
0: Przetrze, będzie widać,
1: po serwisie,
0: co się
1: nie?
0: Dobrze.
1: Żeby tutaj nie trzymać słuchaczy.
2: Kamilu na
1: singlu. Dobrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Och, jak ja lubię te dyżury z wami. No, utrudnienia na trasie S1 w województwie śląskim między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 541 kilometrze awaria auta ciężarowego i jezdnia w kierunku Tychów jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany. W województwie wielkopolskim problemy pojawiły się na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam z kolei zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. W województwie świętokrzyskim problemy pojawiły się za to na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy po wypadku z udziałem busa droga jest zablokowana w obu kierunkach na 122 kilometrze. Wytyczono tam objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast sporo innych utrudnień, m.in. na autostradzie A4 na odcinku Targowisko-Kraków. Przez Węgrzce Wielkie przejedziemy już bez przeszkód. Problemy były na 432 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Sprawnie pokonamy też już autostradę A8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód. Na 8 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był wcześniej jeden pas jezdni w kierunku Kłodzka. Skończyły się problemy także na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Szadułki a węzłem Gdańsk-Karczemki na 337 kilometrze. Mamy zatem do dyspozycji wszystkie pasy w kierunku Gdyni. I jeszcze województwo pomorskie raz, bo problemy skończyły się też na krajowej 20 na odcinku Miastko-Zadry. Przez Przęsin przejedziemy już w obie strony na 187 kilometrze. Droga została otwarta ponownie, a była wcześniej zablokowana po dachowaniu auta osobowego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy w stronę prognozy pogody. 8 minut do 12.

0: 12 już prawie na naszych zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest południe i coraz wyraźniej widać, że poniedziałkowa pogoda będzie dziś miała dwa zupełnie różne oblicza. Z jednej strony bardzo wysokie temperatury w większości kraju od 30 do 33 stopni. Z drugiej strony coraz więcej chmur, przelotne opady i burze, które w kolejnych godzinach będą się rozwijały.
0: Najspokojniej będzie na południowym wschodzie. Tam zachmurzenie jest małe, umiarkowane i opadów nie powinniśmy się raczej spodziewać. Natomiast na pozostałym obszarze kraju liczyć się trzeba z większym zachmurzeniem, przelotnym deszczem i burzami. I co ważne, te najsilniejsze zjawiska dopiero przed nami.
2: Najbardziej niespokojnie ma być późnym popołudniem i wieczorem. Szczególną uwagę zwracamy na obszar od Kaszub i Warmii przez centrum kraju. Tam burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, grad oraz bardzo silny wiatr. Prognozowane porywy to około 85 km na godzinę, ale lokalnie podczas najsilniejszych burz wiatr może rozpędzić się nawet do 100 km na godzinę.
0: Tak, dla kierowców to oznacza, że przede wszystkim możliwość bardzo szybkiej zmiany warunków. Jeszcze chwilę wcześniej może być gorąco i słonecznie, a po przejściu burzowej chmury pojawia się ulewny deszcz, ograniczona widoczność, silny wiatr i mokra nawierzchnia. Jeśli jedziecie autostradą albo drogą szybkiego ruchu, warto to mieć z tyłu głowy.
2: Szczególnie jeśli dzisiejsza trasa prowadzi przez północną lub centralną Polskę i będziecie tam późnym popołudniem albo wieczorem. Dzisiaj warto nie tylko patrzeć na termometr, ale przede wszystkim obserwować niebo i sytuację pogodową przed wyjazdem, bo najtrudniejsza część tego poniedziałku jest dopiero przed nami.
0: A my oczywiście będziemy na bieżąco mówić o tym, gdzie sytuacja zaczyna się robić bardziej niebezpieczna, bardziej dynamiczna i które regiony kraju powinny działać dzisiaj szczególnie uważać, jeśli się w nich znajdujecie. Oczywiście ja patrzę na naszą mapę i widzę, że rzeczywiście opady są i na północno-zachodniej części Mazowsza i Warmia i Mazury. Tutaj przychodzi o takiej średniej intensywności deszcz, tak jest, ale troszeczkę też nad Kujawsko-Pomorskiem, nad Pomorskiem i nad województwem śląskim. O Opole też zahacza, jak widzę.
2: Ja chciałbym jeszcze usłyszeć Papę Smurfa. Nie wiem, czy się uda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Papo Smurfie, powiedz nam, jaka u ciebie pogoda? Chociaż tyle, jak nas słyszysz.
0: Jakim papą Smurfem jesteś? Może tak być. A my za chwilkę będziemy zaglądać do waszych sam.

0: jeśli nie ja.
1: Od jutra zmiana pogody, będzie trochę chłodniej, ale nadal całkiem przyjemna temperatura, około 20 stopni, więcej niż 20. Dzisiaj jeszcze dzień upalny, ale po południu sytuacja zacznie się zmieniać. Zresztą już mamy po południu, ale późniejszym popołudniem.
2: W weekend ma być chyba znowu gorąco, nie?
1: No, to dobrze. Trzymajmy kciuki za to i niech to, o czym mówi Kamil, się sprawdzi. Moi drodzy, a teraz już sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne problemy w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Goleniów w południe a węzłem Kliniska Wielkopolskie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 aut. Na 76 kilometrze zablokowany jest na szczęście, o dziwo, jeden tylko pas ruchu w kierunku Szczecina. Trwają problemy na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 541 kilometrze z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Tychów. W województwie wielkopolskim nadal kłopoty na trasie S5 między węzłem Stęszyw a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. W Świętokrzyskiem cały czas kłopoty na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy doszło do wypadku z udziałem busa i w konsekwencji na 122 kilometrze zablokowana jest droga w obu kierunkach. Tam są na miejscu służby, które kierują na objazd drogami lokalnymi. Cały czas trudna sytuacja na trasie S8 ale za Warszawą, za Radzyminem konkretnie, na wysokości Woli Rasztowskiej zaczyna się korek, który kończy dopiero w Niegowie, a w przeciwnym kierunku ten korek zaczyna się właśnie we wspomnianym Niegowie. Tam prowadzone są roboty drogowe. Spowolnienia także w przypadku trasy S8 na wzdłuż Ostrowi Mazowieckiej. Tam także spotkamy drogowców. Prace spowalniają nas także na autostradzie A1 za Nowymi Marzami. To już tradycja, niestety niechlubna. Na wysokości Rulewa korek w jednym miejscu, a w drugim między Bobrowcem a Nową Cerksią.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Teraz będziemy szukać po waszych samochodach. Temat nazwany przez Piotrka poniewierka.
1: Tak, poniewierka po samochodzie.
0: No bo wszyscy to znamy. Okej, dobrze. W kabinie, przepraszam, wróć. W kabinie powinno być czysto, bo każdy przedmiot, który w momencie ostrego hamowania, zderzenia, wypadku i jakiejś kolizji drogowej dostaje dodatkowych kilogramów, jest dla nas po prostu niebezpieczny i wszyscy o tym wiemy, to jest oczywista oczywistość.
1: Ale zacznijmy od takich bardzo lekkich rzeczy, no bo na przykład otwieramy schowek, a stamtąd wyskakują stare bilety parkingowe i paragony z 2019 roku. Siadacie i słyszycie charakterystyczny brzdęk, monety, które od kilku lat mieszkają w szczelinach fotela, na podłodze butelka po wodzie, papierek po batoniku, kable od telefonu, które już dawno stały się niezależnym organizmem.
0: No tak, trochę tak to wygląda. Są jeszcze okulary przeciwsłoneczne bez etui, pendrive z muzyką z czasów, kiedy jeszcze korzystało się z MP3-ek. No właśnie, co wam się najbardziej poniewiera po aucie? Jakie są to przedmioty? Co niestety nie mieszka w miejscu zamkniętym, tylko właśnie w przestrzeni waszego pojazdu? Dajcie znać w naszej aplikacji.
1: Mm-hmm. 20 minut po godzinie 12 robimy spis rzeczy znalezionych w samochodzie.
0: Tak zwany przegląd.

0: Droga krajowa numer 91, miejscowość Topola Królewska, pożar budynku na głównym skrzyżowaniu z drogą numer 60. W tej chwili droga zablokowana Tomek Złęczyc, DK 91 i 60. To nasz słuchacz, a teraz już więcej informacji drogowych od Kamila Olaka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tam poważne utrudnienia na tym skrzyżowaniu krajowej 60 z 91. 91 w obu kierunkach jest rzeczywiście zamknięta i korek zaczyna się już w Łęczycy. W drugą stronę utrudnienia mniejsze, bo prawdopodobnie ruch mniejszy w tym momencie, ale także od strony Krośniewic nie przejedziemy. Na drodze krajowej numer 60 przed Topolą Królewską też już utworzył się pokaźny korek. Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 541 kilometrze znów w kierunku Tychów jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Ale utrudnienia wciąż na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Goleniów-Południe a węzłem Klińska Wielkopolskie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 aut osobowych i na 76 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. Trasa S5 w Wielkopolsce, tu nadal problemy są między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze w kierunku Poznania jedziemy zwężoną jezdnią po zderzeniu dwóch aut osobowych. We Świętokrzyskiem z kolei problemy nadal na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy po wypadku z udziałem busa droga pozostaje zablokowana na 122 kilometrze i tam policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jest wiadomość od Was, cześć ponownie, ale wiecie, że co do tych rupieci w kabinie, to będą słuchacze pisać o takich rzeczach, które wydaje się, że można znaleźć u innych kierowców w autach. Bo wierzę i jestem o tym przekonany, że słuchacze PRK taką samą miłością jak PRK darzą swoje pojazdy i dbają o nie z należytą starannością. Czy tak rzeczywiście jest, bo tak sugeruje Leszek? Sprawdźmy to i dowiedzmy się, co tam się poniewiera po Waszych kabinach. Czasem są to buty, czasem są to buty na zmianę, czasem są to, no nie wiem, jakieś takie drobiazgi typu kask na przykład, albo rękawiczki na rower, albo...
0: Albo druga rękawiczka. Która nie była widziana od kilku lat.
3: Aha. Czasem się tak zdarza. No właśnie, pytanie do Was. Czy Wasze pojazdy wewnątrz są czyste? Tak, że naprawdę mucha nie siada? Czy może są z Wami, podróżują z Wami jakieś elementy, o których zapomnieliście?
0: Czysto może być, ale odkrycia też można dokonać. Mhm. Więc czekamy też na takie historie z życia wzięte od Was w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No niestety coraz częściej dochodzi do kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Mamy coraz więcej takich wiadomości, dostajemy. Czasem o nich mówimy, czasem nie, no ale za każdym razem ostrzegamy, żebyście uważali na siebie.
1: Tym razem do śmiertelnego potrącenia niedźwiedzia doszło na drodze z Zakopanego do Łysej Polany. Zwierzę wczoraj wieczorem nagle wbiegło pod nadjeżdżający samochód. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Niedźwiedź był młody. Najprawdopodobniej miał 2 lub 3 lata. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. O tym mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Jak wspomnieli, będą oceniali po prostu jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku.
0: No właśnie, to już drugi niedźwiedź, który zginął pod kołami samochodu na terenie powiatu tatrzańskiego. Ten pierwszy wypadek, śmiertelne potrącenie, doszło do niego 2 tygodnie temu na drodze powiatowej w pobliżu Doliny Kościeliskiej. I o tym też więcej opowie Roman Wieczorek.
2: Również niedźwiedź wybiegł przed nadjeżdżający samochód, ale tam już te zniszczenia były bardzo poważne tego samochodu. Została zniszczona cała przednia maska, wycieki płynów. No i co gorsze, ten niedźwiedź również nie przetrwał tej kolizji z pojazdem. Należy zwracać szczególną uwagę. W Tatrzańskim Parku Narodowym jest bardzo wiele dzikiej zwierzyny. Ona może pojawić się na drogach, które przecinają ich naturalne tereny. Apelujemy o szczególną ostrożność.
1: No właśnie i my do tych apeli się przyłączamy. I w obu przypadkach kierowcy byli trzeźwi, a samochody były sprawne i odpowiednio przygotowane do jazdy.
0: Mm-hmm. No właśnie, to pytanie do was, czy uważacie, czy widzieliście taki wypadek, czy jak, w jaki sposób się zabezpieczyć, bo tak naprawdę trochę trudno przewidzieć zachowanie dzikiej zwierzyny. Kiedyś mieliśmy świetną ekspertkę od tego tematu, która też wspominała o tym, że warto byłoby jednak zwolnić i to znacznie zwolnić w momencie, kiedy przejeżdżamy.
1: Perenia z lasu.
0: Tak, tak. Tak było.
1: Rzeczniczka Lasów Państwowych, pani Renata.
0: Tak, tak było. I znacznie zwolnić to na pewno, albo po prostu odpuścić sobie jazdę nocną, bo to przecież moment, kiedy zwierzęta wychodzą na żer i częściej możemy je spotkać także na naszej drodze.
1: Na pewno do tego tematu będziemy wracać, bo niestety do takich kolizji także dochodzi. No i pytanie, jak temu przeciwdziałać, czy w ogóle są jakieś sposoby.

0: A propos znalezisk w aucie jakiś czas temu, no z 2 lata temu znalazłem chyba 15 zł. Po 5 zł zastanawiam się, gdzie te pieniądze się zgubiły. Mhm. I od razu się zacząłem zastanawiać, co ja bym sobie za to kupił.
1: Po tych paru latach?
0: Mm, nie, no jak znalazłem? Nie, no właśnie lody. Lody na patyku, bo to była letnia pora. Mhm. Więc człowiek jeszcze miał w zapasie 15 zł pod fotelem. Widzisz, tak a mogło się zmarnować.
1: A widzisz, a się nie zmarnowało, czyli warto czasem zajrzeć pod fotel, bo tam się gromadzą różnego rodzaju gadżety i różnego rodzaju elementy.
0: Gotówka!
1: I gotówka czasem też, dokładnie.
2: Gotówkę znaleźliście, bo ja nie w temacie, bo dopiero wszedłem.
0: Kamil. O,
2: tak. A ile tej gotówki?
1: Skoro ty
0: Sporo.
2: Czyli jutro się nie widzimy,
0: już
2: tak?
0: Jest
2: bo
0: podzielona.
2: Idziesz na urlop, jedziesz na koniec świata, zatem
0: już
2: gotówkę.
0: Jest podzielona, Kamil, gotówka, ale może coś ci skapnie.
2: No, dziękuję.
0: Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy na trasie S5 między Ostródą a Iławą w pobliżu miejscowości Wirwajdy. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 12 kilometrze wprowadzono ruch na przemianę. Kłopoty pojawiły się też w Pomorskiem. Znów na trasie S6 między węzłem Gdynia Wielki Kacka a węzłem Gdańsk-Osowa. Na 321 kilometrze zderzyło się 3 auto osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Nadal problemy są na trasie S3 między węzłem Goleniów a węzłem Kliniska. W pobliżu miejscowości Rurka po zderzeniu 8 aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze po zderzeniu 2 aut osobowych wciąż jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Trudna sytuacja w województwie świętokrzyskim na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Jasienicy po wypadku z udziałem busa na 122 kilometrze. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Tam na miejscu policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Blokada cały czas skrzyżowania drogi krajowej numer 60 z krajową 91. Tam w związku z pożarem budynku i akcją służb nie przejedziemy w żadną stronę. Korki są pokaźne zarówno od strony Krośniewic, jak i Łęczyce i Kutna. W związku z tym, jeżeli planowaliście podróż albo 60, albo 91, to warto rozważyć ominięcie tych miejsc drogami lokalnymi, bo innej opcji w przypadku tych tras dwóch nie ma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 13. Mm-hmm.

0: Today, czyli o tej porze wpadł Robert Killen, który koneser kurek.
1: Tak,
0: jak
1: ja
0: się dowiedzieliśmy.
1: Kurki.
2: Ja też lubię.
0: A masz jakiś sposób na oczyszczanie?
1: Mycie tylko, ale i tak chrupie piasek, prawda?
2: No tak, chrupiące jajecznica z kurkami. O. Kto tego nie ma na swoim koncie? Ręka do góry na pewno. O, widzę cały las rąk.
1: Tak. Nie wolno odrywać rąk od kierownicy.
2: Nie wolno. Przepraszam, to moja wina. Dziękujemy, w takim razie już się ewakuujemy. Dagmara Kowalska.
0: Piotr Piran, dzięki za dziś.
1: Będzie uwaga, gdzie oni są?
0: Aha.

0: Minęła 13, mam nadzieję, że przyjaciele są z nami. Jedziemy razem na wysokich obrotach. Od poniedziałku zaczynamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na północy chłodnawą, jak na 10 dzień sierpnia, 17 stopni tylko na Półwyspie Helskim pokazują termometry i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Na Mierzei Wiślanej już całkiem przyzwoicie, bo ponad 20, ponad 21 w Ustce, w Łebie. No w każdym razie i tak na wybrzeżu najchłodniej, najcieplej natomiast na południu i na południowym zachodzie. We Wrocławiu w tym momencie 31,5 już oficjalnie pokazują termometry, w Krakowie 30 stopni, więc południe kraju dziś zdecydowanie cieplejsze niż północ. A jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i upałem, no to obowiązują one na zachodzie. Tak Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, aż do Wrocławia dochodzą te ostrzeżenia drugiego stopnia. I drugiego stopnia również obowiązują przed upałami i burzą od Płocka przez Olsztyn aż do Elbląga. Jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem na południowym wschodzie kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne na opady deszczu oraz burze, głównie na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Te burze mogą nam dziś przeszkadzać w jeździe. Do 32 stopni zapowiadają synoptycy, na razie 31,5, jak powiedziałem, we Wrocławiu, więc te 32 całkiem realnie wyglądają. Wiatr jest słaby, a wieje na ogół z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen. Please don't...

0: 9 minut po godzinie 13. Nowy tydzień wakacji od poniedziałku na wysokich obrotach. Ładna pogoda nam się chyba szykuje przez cały tydzień i weekend może będziemy równie ładny jak ten, który minął. Trzymam w takim razie za to kciuki. W radosnych nastrojach się spotykamy. Mam nadzieję, że wszyscy mamy radosne nastroje. Masz radosny nastrój
1: bardzo
0: dzisiaj? Bardzo. Dobrze. No to w takim razie radosna zagadka. Na dzień dobry.
1: Jedziemy.
0: Bardzo prosta wydaje mi się ta zagadka, ale chodzi o radosne słowa. Posłuchajcie.
2: Już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów.
0: No i właśnie tutaj jest pytanie. Jakie te dwa słowa są radosne? O jakie dwa radosne słowa chodzi? Jeżeli wiecie, o jakie dwa radosne słowa chodzi, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O jakie dwa radosne słowa chodzi?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No teraz chyba mamy mało radosnych informacji. Czy mylę się?
4: No Kamilu? Trochę tych zdarzeń drogowych jest, które nam utrudniają jazdę, to prawda. Województwo mazowieckie, Krajowa 50. Tu pojawiły się problemy między Mińskiem Mazowieckim a Stanisławowem. W pobliżu miejscowości Ładzyń zderzyły się dwa samochody osobowe i z tego też tytułu na 220 km poruszamy się naprzemiennie. Trwają kłopoty na trasie S3 w zachodniopomorskiem między węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkopolskie. W pobliżu miejscowości Rurka po zderzeniu 8 pojazdów na 76 kilometrze jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Poruszamy się tam tylko jednym pasem. W warmińsko-mazurskiem nadal kłopoty na trasie S5 między Ostrudą a Iławą. W pobliżu miejscowości Wilwajdy auto osobowe uderzyło w bariery i są problemy w obu kierunkach na 12 kilometrze. Tam wprowadzono ruch na przemienny. W Wielkopolsce cierpliwość przyda się na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na trasie S6 problemy cały czas między węzłem Gdynia Wielki Kacka a węzłem Gdańsk-Osowa. Na 321 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Tam zderzyły się trzy auta osobowe. Nie odwołano utrudnień w Świętokrzyskiem na Krajowej 9. Te nadal są między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Jasienicy. Był wypadek z udziałem busa i na 122 kilometrze droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Ja przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 541 kilometrze w kierunku Tychów jedziemy znów wszystkimi pasami. Jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Bez przeszkód pokonamy też już autostradę A4 na odcinku Targowisko-Kraków. Skończyły się bowiem problemy w Węgrzcach Wielkich. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych były kłopoty z przejazdem na jezdni w kierunku Katowic na 432 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.
0: No to jeszcze raz, możecie oczywiście głosować na dwa radosne słowa. O jakie chodzi? Podpowiedź brzmi tak.
2: Już

0: Już 20 minut po godzinie 13. Wracamy do zgadywanki, pierwszej dzisiejszej zgadywanki. Jak spodziewałem się, że będzie łatwo i chyba łatwo było, prawda? Halo, halo.
1: Hakuma Matata albo coś takiego. Pozdrawiam gorąco, Miluś.
0: Pozdrawiam, Milusiu. Hakuma... Coś takiego, ale niezbyt precyzyjnie, drogi Milusiu. Halo, halo.
2: Dzień dobry, to Arek z Volvo.
0: Cześć, Arku.
2: Oczywiście to jest Hakuna Matata.
0: Oczywiście, to jest Hakuna Matata, Hakuna Matata. Adam z Hobiura też wiedział, Arti pisze, cześć Robercie, te dwa radosne słowa to Hakuna Matata. Oczywiście, że tak. Pozdrowienia z Bondza też mamy z dobrą odpowiedzią. I kto jeszcze wiedział?
3: Cześć.
0: Cześć.
3: Marzena z tej strony.
0: Cześć, Marzena.
3: Ja wiem, jakie to są słowa, co są Hakuma Matata.
0: Hakuma? Nie Hakuma. Hakuna. Tam jest N. N jak Natalia, a nie M jak Marta. Halo, halo.
4: Hakuna Matata. O to się rozchodzi. Robert z Czarnego Kodiaka. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo, jak Robert z Czarnego Kodiaka potrafi zaśpiewać na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Pozdrawiam również. Darek ze Złotej. Dobra odpowiedź. Tomasz z Jastrzębia Zdroju. Piotr z Domu. Ania z Tarnowa. Armand z Opola. Agata z Forda. Łukasz z Elbląga. Michał N też wiedział i powiedział.
5: Halo, Polskie Radio Kierowców. Mariusz z Elbląga.
0: Cześć,
5: oczywiście. Hakuna Matata. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Kto jeszcze wiedział?
6: Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Pozdrawiam, Gosia.
0: Gosia, świetnie śpiewasz. Kadaś też wiedział i informuje, że w Wyrykach na Polesiu 26 stopni, piękna pogoda i o to chodzi. Obyśmy cieszyli się piękną pogodą. Natalia, Michalina i Brian z Elkim też wiedzieli i powiedzieli. Andy DWR, Tomek z Cytryny, Norbert, Zbyszek z Moki, kolejny Tomek. Wszyscy dobre odpowiedzi udzielili, dobrych odpowiedzi udzielili w aplikacji. Kto był najszybszy?
7: Cześć, witam, Tomek DHL. Hakuna Matata! O takie dwa słowa chodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Siemanowice.
0: Siemanowice. Tomek z DHL, byłeś, Tomku, pierwszy, więc możesz oczywiście pozdrawiać kogo chcesz. W ten piękny dzień, w ten piękny poniedziałek, wykorzystując aplikację, możesz nagrać albo napisać pozdrowienia. Do twoich pozdrowień dołączymy piosenkę. I tak samo będzie z Kiką. Kika to jest też zwycięzczyni albo zwycięzca. No w każdym razie brawa, fanfary za chwileczkę dla wszystkich, a Kika też może pozdrawiać tak jak Tomek DHL. I cóż, brawa, obiecałem, to będą. No i posłuchajcie, że chodzi o Hakunę Matata.

No właśnie, ma tata Hakunę, nie wiem co to jest Hakuna, w każdym razie mają tata, jak słyszeliście. Dlaczego o to zapytałem? Ano dlatego, że dziś Dzień Lwa, a piosenka, jak wiecie doskonale, pochodzi z filmu Król Lew. Ot i tak uczciliśmy ten dzień.

0: Prawie 13.30, wracamy na polskie drogi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga, w Dolnośląskiem na autostradzie A8 są problemy między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Na 20 kilometrze podróżujemy w kierunku Kudowy zwężoną jezdnią. Jeden z pasów jest zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Cały czas problemy są na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 pojazdów i nadal na 76 kilometrze jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. W Warmińsko-Mazurskiem z kolei utrzymują się problemy z przejazdem na trasie S5 pomiędzy Ostrudą a Iławą. W pobliżu miejscowości Wirwajdy, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, poruszamy się naprzemiennie, konkretnie na 12 kilometrze. Problemy na trasie S5 to także województwo wielkopolskie. Między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo na 4 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Tam zderzyły się dwa auta osobowe. W Pomorskiem nadal problemy z kolei na trasie S6 między węzłem Gdynia Wielki Kacka, węzłem Gdynia Gdańsko-Sowa. Na 321 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. W Świętokrzyskiem nie odwołano wciąż utrudnień na Krajowej Dziewiątce między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy po wypadku z udziałem busa droga jest zablokowana na 122 kilometrze. Tam policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zablokowane jest także skrzyżowanie Krajowej 91 z Krajową 60 w województwie łódzkim. W Topoli Królewskiej trwa akcja strażaków, dlatego te obie trasy są nieprzejezdne. Korek zaczyna się już na wysokości Łęczycy, jeżeli chodzi o 91. Natomiast Krajowa 60 korkuje się już w Michałach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy koncert Rzeszyn, pierwszy dzisiejszego popołudnia. Najpierw od Kiki pozdrowienia dla moich cudownych dzieci, dzięki którym znam ten film, dla Seby, Gabi i Patrycji, i życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia, pisze Kika. No to dla wszystkich pozdrowionych za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
3: Jeszcze raz Tomek DHL w związku z wygraniem konkursu. Chciałbym pozdrowić bardzo mocno całą swoją kochaną rodzinkę, żonkę Gosię, swoje dzieciaczki Matiego, Kubusia i Alicję, waszą całą redakcję, całe radio, wszystkich kierujących i kurierów, którzy pracują niestety w te ciężkie, upalne warunki. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, trzymajcie się, pa.
0: No to gramy dla wszystkich.

Jeszcze 21 minut i będzie godzina 14. Cały czas rozgrzewamy sobie szare komórki, chociaż dzisiaj ta rozgrzewka to raczej rozruszanie szarych komórek, no bo ciepło na zewnątrz i oby ładny tydzień był przez cały tydzień, nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również przez weekend. Trzymam za to kciuki. No w każdym razie dziś dzień lwa. No, o lwa już pytałem, bardzo dobrze wam poszło. Teraz, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, będzie zadanie motoryzacyjne, a jednocześnie z lwem związane. Uwaga, uwaga, zadanie brzmi tak. Jakby odjąć jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem właśnie, to mielibyśmy markę samochodu. Jaką markę mielibyśmy, jakbyśmy odjęli jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem? O jaką markę samochodu chodzi? Znacie się na pewno i na filmach, i na samochodach, więc pytanie, mam nadzieję, łatwe. Trzymam kciuki, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Czekam ja, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej.

0: Jakby odjąć jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem, to mielibyśmy markę samochodu. Jaką? Halo, halo?
1: Chodzi na to, że markę GM. Pozdrawiam Sato.
0: Pozdrawiam Sato. Nie, GM to jest General Motors, to nazwa koncernu, ale tak naprawdę marka, którą można by powiedzieć, że firmuje ten koncern, jedna z oczywiście, to jest GMC, a tutaj żadnego C, czyli C nie dodajemy. Jakby odjąć jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem, to mielibyśmy markę samochodu. O jaką markę chodzi? Nie chodzi o GM, bo to nie jest marka samochodu.

0: No to jak to jest z tą marką samochodu? Chodzi oczywiście o markę MAN, pisze Maciej z MANA. Maćku z MANA, nie, nie chodzi o twojego MANA, niestety. Halo, halo.
1: Michael, Tomek, Łódź. Tak? Żeby to chodziło o General Motors, wytwórnia Metro Goldwyn Mayer, MGM. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Pozdrawiam jeszcze raz, oczywiście. Nie chodzi o General Motors, bo jak powiedziałem, General Motors to jest nazwa koncernu, natomiast jeżeli chodzi o markę samochodu związaną z General Motors, między innymi oczywiście jedno z wielu, no bo i Chevrolet i tak dalej, ale która by pasowała, to GMC, a OC nie ma ani słowa w tej zgadywance. Jakby odjąć jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem, to mielibyśmy markę samochodu. Jaką markę? Halo, halo.
2: No, dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Najlepsze radio na świecie.
0: Dziękujemy.
2: Jedziemy właśnie nad morze z Anią.
0: Fajnie.
2: Z moją żoną. I moja żona powiedziała, że to jest Honda Goldwyn, więc próbujemy. Wszystkiego dobrego.
0: Próbujcie dalej w takim razie. Pozdrawiam was w trakcie jazdy nad morze. Mam nadzieję, że jeszcze długa trasa przed nami. Trzymam kciuki. Oczywiście nie chodzi o żadną Hondę. Wyjeżdżamy na drogi, a do zgadywanki wracamy za jakiś czas.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na południu Polski daje się we znaki autostrada A4 zmotoryzowanym, między innymi wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Prawie na całym odcinku mamy spowolnienia z korkami na zmianę. Punkt poboru opłat Brzęczkowice to z kolei przed aglomeracją śląską. Tam też niewielki, ale jednak korek w obu kierunkach. No i na wysokości Wrocławia. Tutaj korek zaczyna się w Suchym Dworze. Tam są prowadzone roboty drogowe, a potem w kierunku Legnicy, jeszcze w Nowej Wsi Wrocławskiej. A jeżeli już przy Wrocławiu jesteśmy, to trwają problemy na autostradzie A8 między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Na 20 km zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Kudowa. Trwają problemy też na trasie S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. Na 76 km zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. Trasa S5, tutaj na 12 km auto osobowe uderzyło w bariery i poruszamy się naprzemiennie między Ostrudą a Iławą. Na trasie S5 problemy też w Wielkopolsce pomiędzy węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 km jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Na północy Polski w Pomorskiem problemy na trasie S6 wciąż między węzłem Gdynia Wielki Kacka w węzłem Gdańsk Osowa. Na 321 km do dyspozycji mamy jeden pas mniej, bo zderzyły się tam trzy auta. Województwo świętokrzyskie, nadal są problemy na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy na 122 km droga jest zablokowana w obu kierunkach i tam z motoryzowanych na objazdy kieruje policja. Odwołano natomiast utrudnienia w Mazowieckiem na Krajowej 50. Te pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Stanisławowem przez Ładzyn jedziemy już bez przeszkód w obu kierunkach. Tu obowiązywał ruch naprzemienny na 220 km, ale drogowcy uporali się ze skutkami zderzenia dwóch aut osobowych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
6: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
5: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
7: To była reklama.
0: W tym momencie rozruszamy sobie szare komórki nazwą marki samochodu oczywiście, a jeszcze dziś oczywiście, jak słyszeliście przed momentem, do zdobycia 300 zł w wysokich obrotach po godzinie 17. Ktoś, jak dobrze policzy, kilometr.

0: 18,5, tyle pokazują termometry na Półwyspie Helskim. Rozgrzewa nam się atmosfera. Natomiast najcieplej w tym momencie we Wrocławiu. 32 stopnie pokazują termometry i jedna kreseczka, czyli osiągnęliśmy maksimum, zdaniem synoptyków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem na południowym wschodzie kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na południowym wschodzie najładniejsza pogoda, a na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami nawet duże z przelotnymi opadami deszczu. Oraz uwaga, uwaga, głównie na obszarze od Kaszub i Warmii. Po centrum kraju mogą zdarzyć się burze także z gradem, niestety. A podczas tych burz nawet dużo deszczu ma spaść, zdaniem synoptyków. Do 32 na południu przewidywali synoptycy. Osiągnęliśmy temperaturę maksymalną na południowym zachodzie kraju. We Wrocławiu 32 i jedna kreseczka, czyli jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty. W czasie burz prawdopodobnie te porywy wiatru nawet intensywne. Głównie wieje z kierunków południowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy już na wysokich obrotach, minutę po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No to jak to jest z tym samochodem, z tą marką samochodu? Jakby odjąć jedno M z nazwy wytwórni filmowej z lwem, bo dziś dzień lwa, to mielibyśmy markę samochodu. Jaką? O jaką markę chodzi? Wiemy to już? Halo, halo.
1: Witam serdecznie słuchaczy Polskiego Radia. Myślę, że odpowiedź będzie MG. MGM jest to nazwa wytwórni, o, zabieramy ostatnie M i mamy MG, brytyjsko-chińskiego producenta. Pozdrawiam, Piotr Sorrento.
0: Piotr Sorrento, bardzo dobra odpowiedź. Tomek tu pisze, że widuje na ulicach samochody z emblematem GM, to jakaś chińska marka. Nie GM, tylko MG, w drugą stronę. Nie to M, nie to M się odejmowało, jeżeli ktoś napisał GM. Chodzi o MG i bardzo dobra definicja rozumowania z lwem, to jest właśnie MGM, czyli Metro Goldwyn Mayer, czyli marka samochodu to MG. Misiek Stisona tak napisało w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
2: Witam, Łukasz Dużego. Wszyscy też, są Łukasz, blisko. I chyba chodzi o tą wytwórnię, tylko że odejmujemy to drugie M.
0: Dokładnie.
2: Nam marka MG, historyczna marka. Morris Garages. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem, ale wydaje mi się, że to o to chodzi. Pozdrawiam wszystkich szerokości.
0: Pozdrawiam. Historyczna marka, ale dziś należąca do państwa środka. MGM po odjęciu M, tego drugiego M, MG, Speedy z Jumpera też tak napisał. Czupur z Durango, ten samochód to MG. Oczywiście, że tak.
3: Metro Golden Mayer, mhm. To znaczy MGM. Jak odejmiemy M, to będzie MG. Norbert.
0: Norbert, bardzo dobra odpowiedź. Adrian wiedział, Andy DWR, Tomek z Volkswagena, Paweł z Superba z Piotrkowa Trybunalskiego. Chodzi o MG Motors, wytwórnia z lwem, to MGM. Zgadłem? Darek ze Złotej Inny pyta. Zgadłeś, Darku?
4: No dobra, poprawka. No. GM nie, no to MG. Pozdrawiam za to jeszcze raz.
0: Brawo za to. Ważne, żeby się poprawić i dobrze odpowiedzieć. Marcin ze Śremu, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju, Marcin Berden, Robert, o proszę bardzo, imiennik też wiedział. To bo 1, 2, 3, kto jeszcze?
5: Witam serdecznie, Klaudiusz z Audika.
0: Cześć, Klaudiuszu.
5: Uważam, że jest to marka MG, a ta wytwórnia filmowa to Metro Goldwyn Mayer, czyli MGM. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich jadących.
0: Wszystkiego dobrego. Odpowiedź to MG. Justyna z Kupry też wiedziała. I kto jeszcze wiedział?
6: Witam serdecznie. Czy chodzi o wytwórnię MGM? Jak odejmiemy M, zostaje marka MG. Pozdrawiam, instruktor Przemek.
0: Instruktor Przemek też wiedział, ale ktoś musiał być najszybszy. Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Zbyszek z Mokki był najszybszy. Zbyszku, możesz tu już pozdrawiać. A nie, przepraszam, i Majka P. No dobrze, słowo się rzekło. No to Majka P. i Zbyszek z Mokki. Możecie pozdrawiać oczywiście kogo chcecie poprzez aplikację. Napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia. A kto był najszybszy nagrywając?
7: Prościzna, chodzi o

0: Oczywiście o MG. Pozdrawiam Maciej Michałowa.
1: Maciej Michałowa był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. No to też zapraszam do aplikacji. Pozdrawiajcie. Dodamy piosenkę oczywiście dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. Udało się. 14.10 nam też się uda poinformować o tym, co się dzieje na polskich drogach. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Koniec utrudnień w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S5 między Ostródą a Iławą. W pobliżu miejscowości Wirwajdy znów jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej na 12 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Drogowcy odwołali też utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6, te pomiędzy węzłem Gdynia-Wielki Kack a węzłem Gdańsk-Osowa. Na 321 kilometrze jeden z pasów w kierunku Gdańska był zablokowany, ale teraz jedziemy już tamtędy całą szerokością jezdni. Nowe problemy w Małopolsce, na Krajowej Siódemce, na odcinku Głogoczów-Myślenice. W pobliżu Jawornika zderzyły się dwa auta osobowe i na 693 kilometrze w kierunku Myślenic jedziemy zwężoną jezdnią. Jeden z pasów jest zablokowany. Trwają problemy w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu Rurki na 76 kilometrze zderzyło się 8 pojazdów i tam jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. W Wielkopolsce nadal problemy na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. W Świętokrzyskiem wciąż zamknięta jest Krajowa 9 między Opatowem a Rzeszowem. To po tym, jak w Jasienicy był wypadek z udziałem busa i nie przejedziemy na 122 kilometrze w obu kierunkach. Tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Korek na trasie S7 w kierunku Trójmiasta za Nidzicą. Prowadzone są roboty drogowe w miejscowości Załuski i tam stoimy w kilkukilometrowym już korku. Remont daje się mocno we znaki jak każdego dnia od kilkunastu dni na autostradzie A1 za Nowymi Marzami. Jeden taki odcinek to okolice Rulewa, a drugie miejsce z utrudnieniami spowodowanymi remontem to odcinek pomiędzy Kopytkowem a Nową Cerkwią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Patryk Michalski, dziennikarz programu pierwszego, rowerzysta i dlatego, że i kolega redakcyjny.
1: Tyle też, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Patryku. Ponieważ jesteś rowerzystą czy kolarzem?
1: Raczej rowerzystą. Rzeczywiście kolarz się kojarzy tak bardziej zawodowo, prawda? Aha. Kolarze ścigali się w zeszłym tygodniu na Tour de Pologne.
0: Kolarz jeździ chyba też innym rowerem niż rowerzysta.
1: Na szosowej, prawda? Aha. Rowerzysta to jest taka osoba. Ja mam górala, ale takiego trochę utrekkingowanego, jak to mówię, czy umiejscowionego, jeżeli jest takie słowo też, bo dorobiłem do niego bagażnik, żeby móc sakwy wwozić
0: czyli
1: wygodnie.
0: Na długie trasy,
1: tak. A jednocześnie ten góral mi się sprawdza w terenie, no jak jeżdżę sobie do Campinosu, prawda,
0: oczywiście,
1: albo gdzieś, no byłem na urlopie na przykład na Mazurach, tam jakieś takie szutry, no to szeroka opona z dobrym bieżnikiem sprawdza tam się idealnie.
0: Myślałem, Patryku, że byłeś w Kopenhadze i tam wypożyczyłeś sobie rower, bo nie wiem, czy wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, można wypożyczyć rower w Danii, a oddać go w Polsce, w Gdańsku na przykład, prawda, i on sobie, nie wiem, albo powędruje z powrotem
1: promem
0: na przykład do Danii, albo ktoś go wypożyczy w Gdańsku i pojedzie do Kopenhagi.
1: Tak, aczkolwiek z tego, co mówią organizacje,

0: I za to, że tego rozwiązania, pomysłodawcy tego rozwiązania, to jest na razie taka jednokierunkowa wypożyczalnia. Chociaż nie widzę problemu, żeby to działało jednak w dwie strony, prawda? Ale żeby jest... ktoś w Gdańsku mógł sobie wypożyczyć rower i też tym rowerem pojechać
1: do Kopenhagi.
0: Czyli
1: jednak nie działa to w drugą stronę na razie. Mówimy o projekcie Eurovelo. Rzeczywiście można wypożyczyć rower w Danii, przejechać z Danii trasami rowerowymi do Gdańska nad morzem, piękna malownicza trasa i oddać go w Polsce. Drogie to?
0: Nie szukałem, powiem ci szczerze, informacji na ten temat, więc musiałbym się zainteresować.
1: Nie rozmawiają?
0: Tak, nie musimy rozmawiać, bo też ja jednak jestem tym typem, który woli swój rower, natomiast bardzo kibicuję takiemu rozwiązaniu, które tutaj zaproponowała między innymi Pomorska Organizacja Turystyczna, bo to jest fajny sposób, żeby przyciągnąć na przykład rowerzystów z Danii, czy nie wiem, z Niemiec, czy ze Szwecji, bo ze Szwecji przecież łatwo do Danii też przejechać, żeby ich przyciągnąć tutaj na nasze polskie wybrzeże.
1: A jak to Eurovelo działa w takim razie? Na paszport wypożycza się rower? Minimum formalności? Czy trzeba jakoś pewnie, nie wiem, obwarowane to jest różnymi innymi rzeczami?
0: Myślę, że tak jak przy wypożyczeniu samochodu to działa, prawda? Że w wypożyczalni trzeba okazać dowód osobisty i prawo jazdy. No na rowerze oczywiście prawo jazdy mieć nie trzeba, więc jakiś tam dokument tożsamości, minimum formalności, wypełnienie jakiegoś formularza. No i wypożyczamy rower. Fajnie, że rzeczywiście ktoś pomyślał i wziął przykład z wypożyczalni samochodów właśnie, które przecież już od dawna w ten sposób działają, prawda? Że można wypożyczyć sobie samochód w jednym miejscu, oddać w drugim. Wypożyczalnie rowerów miejskich działają podobnie. Nie trzeba oddawać roweru tam, gdzie go się pobrało, wzięło, wypożyczyło. No to super, że coś takiego zaistniało w takiej trochę mega skali.
1: To prawda, tylko że jeżeli chodzi o wypożyczanie rowerów miejskich, jak powiedziałeś, Patryku, no to jasne, wypożyczasz w jednym punkcie, oddajesz w drugim, nic cię to nie kosztuje więcej. Natomiast jeżeli chodzi o samochód, no to jeżeli wypożyczysz samochód na lotnisku A, a oddajesz go gdzieś indziej, no to dopłacasz jednak pieniądze. Ciekawe, czy w tym Eurovelo to, że oddajemy w Gdańsku, wypożyczamy w Kopenhadze, ten rower też kosztuje więcej niż jakbyśmy na przykład wypożyczyli go w Kopenhadze, jeździli sobie po Danii i zwrócili w Kopenhadze.
0: W samym miejscu. Wydaje mi się, że koszt transportu roweru z jednego miejsca do drugiego nie jest taki duży, bo przecież można tych rowerów trochę uzbierać, prawda? Wynajmuje się tam jakiś kontener potem albo niewielką przestrzeń na promie i można te rowery z powrotem odwieźć do stacji początkowej.
1: Jak powiedziałem, Patryk Michalski, dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia i rowerzysta, jest z nami o trasach rowerowych, jak dopasować takie trasy do siebie, do jak sprawdzić własne umiejętności, własną, nie wiem, kondycję, bo chyba trzeba dopasować trasę do własnej kondycji. O tym porozmawiamy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania albo doświadczenia z tras międzynarodowych albo polskich, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Patryk zostaje z nami.

0: O projekcie Eurovelo rozmawiamy dziś w wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. W końcu wakacje, można skorzystać, oczywiście wypożyczyć rower w Danii, zwrócić go w Gdańsku w Polsce i przemierzyć taką długą, długą, długą odległość tym wypożyczonym rowerem. Ale nie tylko, można oczywiście wziąć swój rower, jak planować trasy, jak dopasować te trasy do siebie, do własnych umiejętności, o czym trzeba pamiętać, jeżdżąc w dłuższą trasę. O tym z Patrykiem Michalskim będę rozmawiał za parę minut, a teraz Kamil Olak pojawił się z zatroskaną miną w studiu.
1: Oj, tam zatroskaną od razu.
0: No, taką zatroskaną miałeś.
1: Skupiony jestem, patrzę na mapę.
0: No właśnie.
1: Mogę na ciebie patrzeć, jak wolisz.
0: Nie,
1: no, to
0: wolę,
1: wiesz, właśnie. No,
0: wolę
1: to
0: żebyś patrzył na mapę i wiedział, co się dzieje na Polsce.
1: To wyjeżdżam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia na trasie S8 w Podlaskiem między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W pobliżu Szumowa bus uderzył w bariery i na 567 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Trwają problemy.

0: Jedziemy na trasie S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zdarzyło się 8 pojazdów i na 76 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Są poważne utrudnienia w ruchu. Korek ma już ponad 13 kilometrów. Ponadto zaczynają się tworzyć korki też na drodze w stronę Goleniowa. Kierowcy zwalniają, aby zobaczyć, co wydarzyło się po drugiej stronie jezdni. W Wielkopolsce nadal problemy na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. W Świętokrzyskiem nie odwołano utrudnień między Opatowem a Rzeszowem. To krajowa 9 w pobliżu Jasienicy. Po wypadku z busem droga jest zablokowana na 122 kilometrze. Tam policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Nadal trudna sytuacja na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Korek na zmianę ze spowolnieniami w 2 miejscach w okolicach Wrocławia wspomnianego od strony Opola. Pierwsze miejsce z utrudnieniami to Nowy Szleszów. Korek kończy się na wysokości Krajkowa. A drugi korek zaczyna się w Mędłowie, ciągnie przez Suchy Dwór i kończy tak naprawdę na wysokości dopiero Nowej Wsi Wrocławskiej. Autostrada A4 to cały czas też problemy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Sytuacja jest coraz trudniejsza, dlatego że jeszcze 20 minut temu były tam spowolnienia, a w tym momencie, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa, na wysokości portu lotniczego Balice, jest korek aż do mostu na Wiśle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, gościem w Wysokich Obrotach jest Patryk Michalski, dziennikarz Polskiego Radia programu pierwszego.
1: Bardzo
0: i rowerzysta nam również. Patryku, bardzo miło posłuchać, co nasi słuchacze mówią o wycieczkach rowerowych.
2: Halo, cześć, halo. Miałem w cześć. Zeszłym roku przyjemność jechać akurat w drugą stronę, czyli z Świnoujścia do Kopenhagi, ale to jest ta trasa, która prowadzi wzdłuż szlaku Eurovelo i bardzo polecam. Pięknie się jedzie przez północne Niemcy, mija się wyspę Uznam, po prawej stronie, jak my jechaliśmy, widzieliśmy tylko błękit Bałtyku, wydmy, piękne kurortowe miasteczka, a z kolei w Danii krajobrazy tolkienowskie, bardzo dużo takich, co prawda wiało, ale to nie przeszkadzało, bo też równie piękne klify, które można oglądać, zabytkowe kościoły. Fantastyczna trasa, poprowadzona z dala od ruchliwych dróg na wyznaczonych jezdniach wyłącznie dla rowerzystów, także polecam. Michał Ski.
0: Dziękujemy, Michale.
1: Michał, ale zazdroszczę, super. Powiem szczerze, i po takiej recenzji, no to ja wpisuję tę trasę na swoją listę też do zrobienia, bo przyznam, że jeszcze właśnie tej R10 rowerowej jeszcze nie zrobiłem kawałeczek, dosłownie tylko na Mierzei Wiślanej, tam ze Stegny do Mikoszewa i w drugą stronę do Krynicy i tyle. Też przepiękny
0: odcinek, oczywiście.
1: Ale cała ta trasa, ta polska część tej R10 europejskiej właśnie nadbałtyckiej ma ponad 500 kilometrów i to jest jedna z najpopularniejszych tras rowerowych wśród rowerzystów na wakacje właśnie, więc tam ruch jest spory, więc Michale, może warto następnym razem ze Świnoujścia w drugą stronę.
0: W drugą stronę, też piękna trasa. Też piękna trasa.
1: Ale Robercie, tak a propos
0: rozwaliłem sobie tam przerzutkę, tak, wiesz, między Mikoszewem a Stegną.
1: Ale tam dużo jest serwisów rowerowych, więc można to łatwo naprawić przecież. Natomiast jak Michał mówił, że jechał w drugą stronę ze Świnoujścia w stronę Kopenhagi, no to jednak ta wypożyczalnia też działa w dwie strony.
0: No, a nie, no, bo Michał nie powiedział, tak, ta wypożyczalnia działa, tak, ale Michał nie powiedział, jechał pewnie swoim rowerem, w związku z tym nie wypożyczony. Dokładnie.
1: Ale ta wypożyczalnia, o której rozmawialiśmy, działa w dwie strony, czyli też można zacząć w Gdańsku, a skończyć w Kopenhadze.
0: Dokładnie tak, i to jeszcze będzie piękna trasa, zwłaszcza, że prawdopodobnie, Michał pewnie o tym nie wspomniał, ale z tej trasy prawdopodobnie widać jeszcze wiatraki na Morzu Bałtyckim, jeżeli jedziemy na wyspę Uznam, albo mijamy ją, to tam widać te wiatraki. Fajnie to wygląda, naprawdę.
1: Cała trasa jest tuż nad brzegiem morza poprowadzona. Rzeczywiście można dojechać do Rostock niemieckiego i tam promem się do Danii przeprawić i tam dojechać do Kopenhagi. No, fantastyczny pomysł na wakacje właśnie.
0: Rostock-Getzer. To jest świetna trasa, krótka, jak ktoś do Danii. Ja jeździłem na festiwale muzyczne, więc znam tę trasę. No, nieistotne. Istotne jest to, Patryku, żebyśmy teraz poradzili, jak trasę najlepiej wybrać pod siebie. O czym trzeba pamiętać, planując trasę rowerową?
1: Przede wszystkim chcieć, wiesz, ja za każdym razem, jak ktoś mnie tak pyta o takie rady praktyczne, to po prostu wyjść z domu i zrobić pierwsze kilometry, no nie? I poczuć zapach, poczuć promienie słońca na skórze, poczuć wiatr we włosach, oczywiście przykrytych kaskiem, poczuć, czy zobaczyć uśmiech ludzi, bo tego się nie widzi, jak się jedzie samochodem 140 na autostradzie, nie widzi się pięknych krajobrazów, które zasłaniają ekrany dźwiękochłonne.
0: No tak, ale patrz, jedziesz,
1: można się naprawdę zakochać i to nie musi być od razu wycieczka z Gdańska do Kopenhagi, tak? Jeżeli ktoś mieszka w Gdańsku, to niech pojedzie sobie właśnie do Stegny, albo ze Świnoujścia do Międzyzdrojów, albo z Warszawy pojedźmy kawałek do Kampinosu, albo do Czerska, piękna trasa nadwiślanka, albo do Otwocka zobaczyć Świdermajery, albo z Poznania można pojechać do Pomiechówka, do pięknego letniska, gdzie kiedyś poznaniacy jeździli. No, mnóstwo pomysłów, to nie musi być naprawdę daleka trasa. Wystarczy wyjechać, zabrać ze sobą kask, bidon pełen wody,
0: dętkę?
1: Wziąć może towarzysza. Zapasową dętkę no pewnie też, jeżeli to jest jakaś dłuższa trasa. Ale ja na przykład, jak jeżdżę na swoje wyprawy rowerowe, oczywiście zapasową dętkę mam w ogóle w sakwie taką przygotowaną część techniczną, czyli właśnie dętkę, jakieś tam podstawowe narzędzia, żeby łyżkę do opony, jeżeli tę dętkę trzeba wymienić. Ale jak czasami się ta dętka przebije, no to jak ma się

0: szczęścia, że się przebije na przykład w mieście, gdzie są serwisy rowerowe, prawda?
1: To można podjechać,
0: spokojnie
1: albo
0: podjechać
1: podprowadzić
0: do serwisu i szybko wymienić. Mhm. Taka przygoda w zeszłym roku właśnie. Jechałem od swoich rodziców, założyłem sobie, że zrobię najdłuższy dystans jednodniowy w swojej karierze i to było ponad 160 km z mojego rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy. Przyjechałem i wyobraźcie sobie, złapałem gumę w Skierniewicach. Idealnie w Skierniewicach, włączam mapę serwis rowerowy, najbliższy 600 metrów. No to podprowadziłem rower, udało się wymienić.
1: Ale jak ktoś nie ma farta, to jednak trzeba mieć tę dętkę tak, i samemu to zrobić. Nawet jak ktoś nie umie, to przy pierwszym razie się nauczy.
0: Ale najważniejsze na szczycie tej listy, co mieć, żeby wyjechać na wycieczkę rowerową, pojechać na wycieczkę rowerową, dobre chęci. To jest najważniejsze.
1: No i rower się przydaje.
0: Dobre chęci, ciekawość, no i rower na drugim miejscu.
1: I koniec? Koniec rad?
0: A reszta to resztę można kupić po drodze, prawda? Można pożyczyć, jak się gdzieś jedzie. Jak to są jakieś popularne trasy rowerowe, jak właśnie czy ta R10, czyli ta trasa z Gdańska do Świnoujścia na polskim odcinku. Czy jak jechałem też na swoim urlopie teraz w czerwcu mazurską pętlę rowerową. Mhm. Też bardzo dużo rowerzystów. Wiesz, podjeżdżasz na taki parking rowerowy, na takie miejsce obsługi rowerzystów. Świetna infrastruktura swoją drogą. Naprawdę piękna trasa. Myślę, że ona szybko stanie się hitem wśród rowerzystów. Wiesz, podjeżdżasz, wracając do swojej myśli. Są inni. Ktoś wyciąga, ma banany, ktoś ma kabanosy, ktoś ma bułkę, ktoś ma coś. Można się podzielić, prawda?
1: Proszę bardzo. Całe środowisko rowerowe sobie pomaga, jak słychać. No dobrze, to w takim razie dobre chęci, rower, ale jaki rower? Trzeba przecież dobrać rower do siebie, czyli co, na początku naszej przygody rowerowej musimy jednak wiedzieć, po jakich trasach, gdzie chcemy jeździć.
0: Tak, no chyba takim najbardziej uniwersalnym rowerem to będzie rower trekkingowy, który się sprawdzi i w terenie, i na asfalcie. Oczywiście w tym rowerze można sobie, nie wiem, zmienić koła i dać szersze opony, żeby właśnie lepiej sobie ten rower radził na szutrze, na piachu. Na przykład jak jedziemy nad Bałtykiem, no wiadomo, że nie jedziemy tam prosto plażą, prawda, ale innymi ścieżkami wytyczonymi. To myślę, że rower trekkingowy chyba jest taki najbardziej uniwersalny. Też ta sylwetka na rowerze nie jest tak bardzo obciążająca, bo dla niektórych ta sylwetka bardzo pochylona na rowerze górskim, czy na szosowym, prawda? Tak, no to niektórzy tutaj zsiadając z tego siodełka mogą poczuć niektóre części ciała z tyłu, prawda? A na trekkingu myślę, że każdy da sobie dobrze radę i będzie miał z tego przyjemność, bo przecież o to chodzi na rowerze.
1: I radził Patryk Michalski, dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia, rowerzysta.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku.

0: Na SMS-ce przy tym wypadku informuje nasz słuchacz, jest objazd przez MOP Szumowo, więc da radę przejechać. Dziękujemy pięknie za informację. Kolejne już teraz od nas Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie S8 nie tylko w województwie podlaskim są problemy, ale także w dolnośląskim. Między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 kilometrze zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S8 to trwające już problemy w Podlaskiem na 567 kilometrze między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W pobliżu Szumowa bus uderzył w bariery i na 567 kilometrze droga jest zablokowana w kierunku Warszawy. No ale jak przed chwilą poinformował nasz słuchacz, można przygotowano objazd przez parking. Trwają problemy na trasie S3 między węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się aż 8 aut i zablokowany jest na 76 kilometrze jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Tam utrudnienia są naprawdę spore, bo korek sięga 13 kilometrów. Na dodatek korek jest też w stronę Goleniowa. Prawdopodobnie dlatego, że kierowcy zwalniają, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło. Świętokrzyskie województwo. Problemy są na Krajowej 9 nadal między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Jasienicy. Po wypadku z udziałem busa na 122 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach i obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Coraz trudniejsza sytuacja jest na trasie S7 za Nidzicą w kierunku Trójmiasta. Prowadzone roboty drogowe mocno dają się we znaki kierowcom i korek tam zaczyna się już na wysokości miejscowości Załuski. W Warszawie coraz więcej aut na trasie S8, przede wszystkim na Nidce w kierunku Białegostoku. Natomiast Krajowa 7 na razie jeszcze o dziwo spokojnie. Wyjazd z Warszawy całkiem sprawnie powinien przebiegnąć, natomiast wjazd do stolicy od strony Gdańska jest problematyczny. Pierwszy korek jest w Palmirach, drugi w Dziekanowie Leśnym, a trzeci tuż za granicą Warszawy, czyli na wysokości Młociny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była

0: godzinie 15 najchłodniej i najcieplej. Najchłodniej w Świnoujściu i na Półwyspie Helskim. Tam 19,5 pokazują termometry. Nad morzem najchłodniej, najcieplej w Opolu w tym momencie. 32,7, czyli więcej niż przewidywali synoptycy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć i mogą nam przeszkadzać w czasie jazdy. Jeżeli chodzi o te przelotne opady deszczu i burze również, to głównie one na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Tam opady nawet grad może spaść w trakcie burz. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest słaby i umiarkowany. Może być porywisty w czasie wyładowań atmosferycznych i na ogół wieje dziś z południa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 15. Jedziemy dalej na wysokich obrotach w poniedziałek 10 sierpnia. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: No jeżeli chodzi o milczenie, to nie możemy milczeć o tym, co się dzieje na polskich drogach, bo co 20 minut wracamy do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z najnowszymi informacjami. Tak będzie i teraz. Prawie 10 minut po godzinie 15. Kamil Olak w studiu.
1: Absolutnie, nie milczę, nie. Czekam.
0: Nie, no nie. Właśnie. Tak, wiesz, pauzę znaczącą zrobiłem, żebyś się odezwał. Żebyśmy...
1: Tak, to daję głos. Możemy wyjeżdżać. Mam tutaj nawet parę informacji. No, taką garść.
0: Garść. Z garścią informacji Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy na trasie S8, tym razem w granicach Warszawy, między węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Na 15 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienia na trasie S8 trwają też w Podlaskiem, między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Po tym

0: jak w pobliżu Szumowa bus uderzył w barierę. Na 567 kilometrze droga w kierunku Warszawy jest zablokowana, ale nasi słuchacze informują o tym, że przygotowano objazd przez parking. Nowe problemy są na trasie S5 między węzłem Leszno Południe a węzłem Radzyna. Na 23 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I jeszcze raz trasa S8, województwo dolnośląskie. Tu utrudnienia trwają między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Zablokowane są aż dwa pasy ruchu. W zachodniopomorskim nadal poważne utrudnienia na trasie S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. Na 76 kilometrze na wysokości miejscowości Rurka zderzyło się 8 pojazdów. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Korek ponad 10-kilometrowy. No, jak to zazwyczaj bywa przy takich przypadkach, niestety korek także w drugą stronę, bo część kierowców jadących w kierunku Goleniowa jest ciekawa tego, co wydarzyło się po drugiej stronie jezdni. Województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 9 między Opatowem a Rzeszowem. Wciąż są problemy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach na 122 kilometrze. W Jasienicy był wypadek i tam zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi kieruje policja. Na autostradzie A1 wciąż utrudnienia i związane z tym spowolnienia bądź korek w najgorszym wypadku za Nowymi Marzami pomiędzy Rulewem a Kurzejowem. Jedno miejsce, gdzie czas tracimy podróżując w kierunku Gdańska, a dużo więcej czasu stracimy kilka kilometrów dalej pomiędzy Kopytkowem a Nową Cerkwią. Tam też spotkamy drogowców i tam też jedziemy znacznie wolniej niż dopuszczalna prędkość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przypominam, od poniedziałku do piątku 300 zł do zdobycia w wysokich obrotach. Codziennie te 300 zł do kogoś trafia, do kogoś z was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Eurojazda, tak się nazywa ten konkurs. Bardzo prosty konkurs, mianowicie wyznaczam trasę w trakcie wysokich obrotów, a wy po prostu tylko liczycie kilometry. Naturalnie, ponieważ w różne trasy można zrobić różnymi trasami, o, tak powiem, poprzez różne drogi możemy jechać, to dlatego ustalam również pewien margines błędu, w sensie, że można się pomylić o 50-100 kilometrów. Dziś ruszamy, no właśnie, skąd ruszamy?
1: Konkurs.
0: Dziś ruszamy z Kopenhagi, ponieważ o Kopenhadze mówiliśmy, o tym, że można w Kopenhadze wypożyczyć rower i dojechać do Gdańska, ale nie jedziemy teraz do Gdańska, tylko z Kopenhagi ruszamy do Szwecji, do Sztokholmu. Jedziemy. Dosyć długa trasa, trzeba przyznać. Dlaczego mówię jedziemy? Mimo, że tam można płynąć, bo tam taki fajny most jest między Danią a Szwecją i tym mostem właśnie przejeżdżamy do Szwecji i jedziemy sobie do Sztokholmu. Kopenhaga, Sztokholm, ile to kilometrów? Jeżeli już wiecie, to zapamiętajcie i liczbę tych kilometrów. Zapamiętajcie liczbę tych kilometrów z Kopenhagi do Sztokholmu. Ta wiedza przyda się dzisiaj, żeby zdobyć 300 zł, jeżeli ktoś chce oczywiście.

22 minut po godzinie 15. Znamy już pierwszy etap naszej eurojazdy. Jedziemy z Kopenhagi do Sztokholmu, ale to przed nami jeszcze. Przed nami wycieczka. Po godzinie 17, przypominam, będziemy wracać i ktoś zgarnie 300 zł. A teraz proponuję znów rozgrzewkę szarych komórek. Chyba prosta ta rozgrzewka. Jedno pytanie, natomiast... Jak brzmi odpowiedź, to chciałbym się dowiedzieć tego w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a pytanie brzmi tak. Ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, interesujemy się każdym aspektem motoryzacji, no to pytam, skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Tak brzmi pytanie, trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze przypomnieć? Bardzo proszę, proszę. Skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu. No to czekamy w aplikacji, a teraz przejedźmy się w takim razie na wysokich obrotach ciągnikiem.

0: No to jak to jest z tą dziewczyną? Witam, pochodzi z Izraela, pisze Robert Świata. No nie, nie, no Robercie, nie, na pewno pochodzi z Polski ta dziewczyna. Czy ta dziewczyna pochodzi z Krakowa? Kto to pyta? Patryk pyta w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nie. Jeszcze raz w takim razie, moi drodzy, skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Tak brzmi pytanie. Trzeba wiedzieć po prostu, jak się nazywa ta dziewczyna, jak ma na imię ta dziewczyna, która straciła przyjaciela. A jak się dowiecie tego, to wszystko się stanie, mam nadzieję, jasne. Skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Kamil ma dla was wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nowe utrudnienia w Podkarpackiem na Krajowej 97 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na 580 km pożar auta osobowego i zablokowana jest łącznica wjazdowa na autostradę A4. Nadal problemy są na trasie S3 między węzłem Goleniów w południe, a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka na 76 km zderzyło się 5 pojazdów i cały czas w kierunku Szczecina są poważne utrudnienia w ruchu. Korek ma ponad 10 km i w drugą stronę niestety też tworzy się korek. Tam żadnego zdarzenia drogowego nie było, ale kierowcy jak to kierowcy zaciekawieni, co dzieje się na drugiej stronie jezdni, zwalniają i w ten sposób przyczyniają się do powstania korka po drugiej stronie. Utrudnienia też na trasie S8 w dwóch miejscach nadal między węzłem, na Mazowszu w dwóch miejscach, między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem w Szumowie na 567 km droga jest zablokowana w kierunku Warszawy. Tam przygotowano objazd przez parking. Drugie miejsce na Mazowszu z utrudnieniami na S8 to odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Modlińska. Na 15 km zderzyły się 3 auta osobowe i tam zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Ale trasa S8 to problemy także na południu Polski, konkretnie w województwie dolnośląskim między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 km auto osobowe uderzyło w barierę i tam jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Jeszcze zajrzyjmy do województwa świętokrzyskiego, tu bowiem nadal problemy są na Krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy na 122 km po wypadku z udziałem busa droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu ruchem kieruje policja, która przygotowała objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam, ta dziewczyna, co straciła przyjaciela, jest z Opolskiego. Pozdrawiam, Andrzej z Dafa, też z Opolskiego. Andrzeju, nie, ta dziewczyna nie jest z Opolskiego. Ela pochodzi z Łodzi, pisze Wojtek, to już bliżej.

0: No to jak to jest z tą dziewczyną? Skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Halo, halo.
1: Cześć, co do konkursu, to będzie pewnie Ela, która straciła przyjaciela.
0: No i?
1: Arek z Zielonej Góry.
0: Pozdrawiam cię, Arku, z Zielonej Góry, ale to nie jest odpowiedź na pytanie.
2: No przecież, że Ela. Ela straciła przyjaciela. Pozdrowieniu.
0: Kiniu, no oczywiście, że tak, ale ja nie pytam o jej imię, tylko pytam, skąd pochodzi.
3: Och, Ela, straciłaś przyjaciela. Pozdrawiam, Maja ze Skody.
0: Pozdrawiam, Maju ze Skody, ale śpiew nie pomoże w odpowiedzi na pytanie. Przynajmniej, jeżeli nie udzielicie odpowiedzi, skąd pochodzi ta dziewczyna. Dobra, przynajmniej tyle wiemy, że już wiemy, jak ma na imię. Skąd pochodzi ta dziewczyna, która straciła przyjaciela, wiemy, jak ma na imię i ma to swoje imię na rejestracji samochodu. Tak brzmi pytanie. Bądźmy precyzyjni. Trzymam kciuki. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam.

0: Słuchaj mnie.
1: S8, co ja mówię? S8 przy Oleśnicy, jeszcze raz. S8 przy Oleśnicy w stronę Wrocławia, całkowicie w miejscu, Tomek z Dastera informuje, czyli nieprzejezdna. Dziękuję pięknie za informację w aplikacji. I jeszcze S7 na Mazowszu z kolei, w okolicach Białobrzegu, wymiana asfaltu w kierunku Warszawy, czyli od strony Radomia, jak jedziemy, jak się domyślam, Radek o tym pisze, na S7 na Mazowszu w okolicach Białobrzegu mamy wymianę asfaltu. Dziękujemy pięknie za informację. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Natychmiast pojawiają się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców takie wiadomości o utrudnieniach, o sytuacji drogowej. Co 20 minut od nas macie pełną wiedzę. Za 4 minuty znowu będziemy jechać przez Polskę z Kamilem Olakiem, a teraz na chwileczkę wracam do tej dziewczyny, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu. Skąd ona pochodzi? Tak brzmi pytanie. Gdzie mieszka? Z Krakowa Boguś z Niro pisze. Nie z Krakowa Bogusiu z Niro. Nie z Krakowa jest ta dziewczyna, natomiast zespół, który śpiewał o tej dziewczynie, był rzeczywiście z Krakowa. Ale to niewiele pomoże. Jedziemy dalej z Brianem Adamsem teraz.

0: I jaka soloweczka, Brian Adams prosto z Kanady na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 10 minut zostało do 16. Kamil Olak, jak zwykle punktualnie z wiadomościami drogowymi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec utrudnień z Podkarpackiem na drodze krajowej numer 97. Na wysokości węzła Rzeszów Wschód skończyły się problemy na 580 km. Tam

0: był pożar auta osobowego i zablokowana była łącznica wjazdowa na autostradę A4. Ale akcja strażaków już się skończyła i przejedziemy tamtędy bez problemów. Trwają natomiast kłopoty na trasie S3 między węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 pojazdów i tam cały czas na 76 km jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Na trasie S8 w trzech miejscach aż trwają problemy. Jedno z nich to województwo dolnośląskie pomiędzy węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 km mamy zablokowane aż dwa pasy w kierunku Warszawy po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. W Podlaskiem problemy są między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W pobliżu Szumowa bus uderzył w bariery i na 567 km nie przejedziemy w kierunku Warszawy. Przygotowano objazd przez parking. Trasa S8 to problemy także w granicach Warszawy między węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Na 15 km zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Trasa S5, województwo wielkopolskie. Tutaj natomiast problemy z przejazdem są między węzłem Leszno Południe a węzłem Rydzyna. Na 23 km zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I jeszcze województwo świętokrzyskie i Krajowa Dziewiątka między Opatowem a Rzeszowem. Wciąż nie przejedziemy. Droga jest zablokowana w Jasienicach po tym, jak na 122 km doszło do wypadku z udziałem busa. Na miejscu ruchem kieruje policja. Sznur aut wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa nadal w obu kierunkach pomiędzy węzłem Balice a Krajową Siódemką. Natomiast dużo trudniejsza sytuacja jest na nitce w kierunku Rzeszowa. Autostrada A4 to także spowolnienia na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. Na wysokości Wrocławia problemy dotyczą tylko jezdni w kierunku Zgorzelca. Korek zaczyna się na wysokości Suchego Dworu i kończy dopiero w Baranowicach za Nową Wsią Wrocławską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ela pochodzi z Torunia, pisze Kasia z BMW. Kasiu, nie pochodzi z Torunia. Nie jest również z Częstochowy, jak Szczepan z Czerwonej Hondy myśli. Skąd jest ta dziewczyna, co straciła przyjaciela i ma własne imię na rejestracji?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Właściwie nie na antenie, ja mówię na antenie, a Marcin pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piotr z BMW mu wtóruje, ta dziewczyna jest z Łodzi, prawie, panowie, prawie, niedaleko, ale nie, nie z Łodzi, może chodzi o Warszawę, Patryk się pyta. Nie, Patryku, nie chodzi o Warszawę. Skąd jest ta dziewczyna? Do tego wrócimy po godzinie 16, tymczasem wiadomości prosto z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18,5 pokazują termometry w Świnoujściu i tam jest najchłodniej w tym momencie. Najcieplej natomiast w Legnicy 33,3, czyli znacznie cieplej, już o ponad 1 stopień Celsjusza cieplej niż przewidywali na południu synoptycy. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów, tam nie będzie padać, natomiast na pozostałym obszarze, gdzie niegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w rejonie od Kaszub i Warmii po centrum kraju nawet burze, także z gradem te burze przewidują specjaliści od pogody. Niestety wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany, więc nie chłodzi nam za bardzo powietrza, ba, wieje z południa, więc to ciepły wiatr, więc jeszcze będzie chyba coraz cieplej, sądząc po tym, że wieje z południa. Jak będzie jutro, jak będzie dziś w nocy, o tym powiem za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 16. Z Arturem Gadowskim. Ona jest ze snu. Ta dziewczyna, co straciła przyjaciela, jest ze snu? Artur tak twierdzi. Ha, ale odpowiedź jest zupełnie inna. Skąd ona jest? Skąd pochodzi dziewczyna, która straciła przyjaciela i ma swoje imię na rejestracji samochodu? Tak, brzmi pytanie. Mam nadzieję, że po raz ostatni już zadajemy. Trzymam kciuki, oczywiście jedziemy razem. Do tego jeszcze będziemy wracać. Kłaniam się. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Life is life. Life is life, opus przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. A jak wygląda życie na polskich drogach? O tym już teraz. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Godziny szczytu, więc w dużych miastach nie jest najprzyjemniej w tym momencie podróżować, no ale ci, co nie mają wyjścia, muszą przygotować się na utrudnienia, między innymi w Warszawie, na trasie S8. Korek w kierunku Białegostoku zaczyna się już na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero przed mostem na Wiśle. W drugą stronę o

0: Dziwo, utrudnień w tym momencie brak. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 powinien przebiegnąć bez przeszkód, ale stoi za to Wisłostrada na wysokości Lasu Bielańskiego. Trasa S3, województwo zachodniopomorskie, cały czas problemy między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka na 76 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Tam zdarzyło się aż 5 pojazdów. W Wielkopolsce trwają problemy na trasie S5 między węzłem Leszno Południe a węzłem Rydzyno. Na 23 kilometrze zdarzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trasa S8 między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. Na trasie S8 problemy też wciąż w Podlaskiem, między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W pobliżu Szumowa bus uderzył w barierę i na 567 kilometrze droga jest zablokowana w kierunku Warszawy, ale przygotowano objazd przez parking i patrząc na mapy, rzeczywiście się to rozwiązanie sprawdza, bo korków tam nie ma. Województwo świętokrzyskie, Krajowa 9, tu nadal są problemy między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Jasienicy. Po wypadku z udziałem busa droga jest nadal zablokowana na 122 kilometrze. Tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do dziewczyny, która straciła przyjaciela. Ta, która straciła przyjaciela, pochodzi z miejscowości Łask w województwie łódzkim. Magdalena tak napisała, Ania z Torunia jej wtóruje. Paulina z Sosnowca Łask, a nazywa się Ela, ta dziewczyna. Tak napisała Paulina. Ania i Adrian z Mazdy. Przemek, kto jeszcze twierdzi, że to Łask?
3: Dziewczyna, o której mowa, pochodzi z miasta Łasku. Pozdrawiam, Marcin ze Skani.
2: Dziękuję, Marcinie, za odpowiedź. Ktoś jeszcze?
4: Ela z rejestracji pochodzi z powiatu łaskiego, Toczek.
2: Tak jest. Rafał wiedział, Krzyś wiedział, Tomek z Żuka dobrze napisał, Bogumiła, Aneta z Płocka, Klaudiusz z Audika. Ela była niedobra, straciła przyjaciela, nie ma dla niej łaski. Piszemy Darek ze Złotej i domyślam się, że wie, o jaką miejscowość chodzi z tą łaską. Halo, halo.
5: Witam. Witam. W temacie konkursu to jest Ela, co straciła przyjaciela, pochodzi z powiatu łaskiego.
2: Tak jest.
5: Pozdrawiam, Zbyszek.
2: Zbyszek też wiedział, Rafał z Berlingo, Basia ze Skody, Mateusz, Sylwek, Rafał z Mitsubishi, Tomasz, Zygmunt z Raptora też dobrze napisał, że chodzi o łask, Krzysztof, Fufon z WKZ, Monika i Bartek ze Skody z uśmiechem napisali, że chodzi o łask. Kto jeszcze?
6: Hej, hej, Ela pochodzi z łasku. Pozdrawiam, Agnieszka z Oktawii.
2: Pozdrawiam, Agnieszko z Oktawii. Adam też wiedziała i napisała, Kasia ze Stingerki. Bardzo dobra odpowiedź. Karolina i od razu Karola, czyli dwie Karoliny, jak się domyślam, wiedziały i napisały. Królik ze Świebodzic też wiedział i napisał.
7: Witam.
2: Witam.
7: Ela, myślę, że była z miasta Łask. Pozdrawiam, Beata z Kupry.
2: Beata z Kupry też wiedziała i nagrała, natomiast Justyna z Kij napisała. Aneta z Fokusa, bardzo dobra odpowiedź. Grzegorz, Jacek z Peugeota, Konrad Highlander, Jan z Meganki, Marcin z Zielonej Góry, Jono, Zuzanna, Grzegorz, Justyna z Kupry, Karol, Marcin z Mana, Ela, proszę bardzo, Ela wiedziała też, że Ela pochodzi z miejscowości Łask.
8: To wspaniała dziewczyna pochodzi oczywiście z powiatu łaskiego, Ela.
2: Ela, oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Kuba z Czarnej Skani, Tomek z Kij, Misiek z Tucsona, Arturek 79, Grzechu, Sławas, Monika, Andy DWR. Kto jeszcze?
9: Pochodzi z Łasku.
2: Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Kto był najszybszy?
10: Cześć, siemano.
2: Siemano.
10: Tomo, DHL.
2: Tomo,
10: Piwaro. No, Ela straciła przyjaciela.
2: Tak.
10: Czyli rejestracja Ela, województwo łódzkie, Łask. No dobrze się wstrzeliliście, bo ja jeżdżę po Łodzi, także...
2: O!
10: Piękny strzał. Dziękuję bardzo za taki konkursik. Miłego, hej.
2: Czyli Tomo, miałeś ułatwione zadanie. No niemniej jednak byłeś szybki, nawet najszybszy. Tomo, DHL, Vivaro, to jest zwycięzca. I Kasia ze Skody Kodiaka, to jest zwyciężczyni spośród tych, którzy pisali. Kasiu, Tomo, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację, albo nagrajcie, albo napiszcie swoje pozdrowienia. My dołączymy piosenkę oczywiście do waszych pozdrowień. Pozdrówcie swoich najbliższych. Brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o łaskę i Ele, i ruszamy już w dalszą podróż na wysokich obrotach.

0: Teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców Zbigniew Domaszewicz z portalu Smart Ride. Dzień dobry, Zbigniewie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Będziemy rozmawiać na temat takiego zjawiska, jak czytam, branża e-hulajnóg odcina się od takich zjawisk, to znaczy jazdy na jednym kole, a także czegoś takiego jak jeżdżenie rowerami, które tak naprawdę rowerami nie są, i młodzież podobno terroryzuje mieszkańców niektórych osiedli taką jazdą, niebezpieczną jazdą, a to rodzice przecież kupują im te pojazdy. Dlaczego tak się dzieje? O kulturze jazdy, o tym zjawisku będę rozmawiał ze Zbigniewem. Dobrze, to zacznijmy od początku, Zbigniewie. Czy ten terroryzm młodzieży na osiedlach istnieje?
1: No, jest ciężko się wypowiadać za każde osiedle. Na pewno jest to zjawisko, które jest w jakiś sposób widoczne. Ono mocno rezonuje w mediach. Pierwszym takim osiedlem, które stało się dość znane w całej Polsce, i to już mniej więcej rok temu się zaczęły te pierwsze objawy, to był warszawski Wilanów. Tam się pojawiły po raz pierwszy takie grupy, które dały się zauważyć, tak, nastolatków na pojazdach elektrycznych. Przy czym tutaj mówimy głównie o elektrycznych krosach, elektrycznych motorowerach. No to potocznie nazywane są surronami od najpopularniejszej marki, przy czym nie należy tego jakby brać bardzo dosłownie, bo to mogą być też inne marki, to tak trochę jak się mówi o Adidasach na przykład. No
0: rozumiem, ale one teoretycznie są kupowane jako rower. Nie rejestruje się ich, więc nie są, znaczy policja nie może dotrzeć do właściciela takiego pseudoroweru, czyli tak naprawdę motoroweru, e-motoroweru, prawda?
1: Nie rejestruje się, przy czym no tutaj już powiedziałbym, że możliwości pomylenia tego pojazdu z rowerem to praktycznie nie ma. To znaczy ja trochę nie wierzę, że ktoś, kto kupuje tego, nazwijmy to w cudzysłowie, surrona, nie wie, co kupuje, bo o ile jeszcze elektryczne rowery, te fatbajki na grubych oponach, które często są używane przez kurierów, na przykład dostawców jedzenia czy jakichś paczek, to one jednak wyglądają jak taki bardzo potężny rower na grubych oponach, chociaż też często nie trzymają kodeksowych parametrów roweru, no to ja bym powiedział, że surrony to są już nie do pomylenia, bo tam nawet nie ma w większości przypadków pedałów.

0: ani nawet żadnej namiastki, są po prostu podpórki na nogi. Więc i teraz istnieją oczywiście edycje, powiedziałbym, edycje homologowane pod kątem motoroweru, czyli kategoria L1E, które mogą zostać zarejestrowane i mogą mieć tablice rejestracyjne, wtedy powinny być używane, tak jak każdy inny motorower, czyli jazda po jezdni, bez prawa jazdy po drogach do rowerów i tak dalej. Natomiast większość, zdecydowana większość to są rzeczywiście niehomologowane, one są oferowane jako pojazdy, powiedzmy, terenowe, no bo można go legalnie posiadać, można jeździć gdzieś po prywatnym terenie, po torze, po jakimś bike parku, czy w tego typu miejscach. Natomiast one wtedy z reguły to już mają parametry nawet nie motoroweru, a de facto motocykla, no bo albo są szybsze niż 45 km na godzinę, a to jest, powiedziałbym, poziom graniczny dla motoroweru, albo mają mocniejsze silniki niż 4 kW, czyli jakby drugi
1: kryterium. No tak, czyli tak naprawdę wraca takie zjawisko, ja pamiętam sprzed parunastu albo paru lat, zjawisko niehomologowanych quadów, którymi też młodzież, i nie tylko młodzież, szalała po różnych rejonach. Bez rejestracji te quady się poruszały, wtedy się udało je wyeliminować i je, nie wiem, zwalczyć, o tak powiem mocno. Natomiast jak to jest z tymi suronami?
0: No tutaj mamy sytuację taką, że o ile rzeczywiście była te historie z quadami, to tu mamy to jednak na nieco większą skalę, wydaje mi się, a przynajmniej bardziej widoczne, to znaczy, bo młodzież się w to bawi coraz mocniej, organizuje sobie, no mówiąc w cudzysłowie, zloty, czy jakieś takie przejazdy przez miasto, których nie należy mylić takimi, powiedziałbym, oficjalnymi, zaformalizowanymi przejazdami, które też miały kiedyś miejsce, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, no nie wiem, czy typu jakiś night skating dla użytkowników rolek, czy deskorolek, czy jakieś przejazdy motocyklowe, czy masa krytyczna rowerowa. No w tym przypadku to są jakby takie mocno prowokacyjne przejazdy, to jest motyw, który przyszedł z zachodu, z Ameryki głównie, jazda całą szerokością drogi po chodniku, podrywanie sprzętu przede wszystkim na jedno koło, no i takie, raczej takie, taka demonstracja, powiedziałbym, pod hasłem przejmujemy ulicę. Dlatego to jest takie widoczne.
1: No właśnie, przejmujemy ulicę, ale czy na pewno, czy policja sobie z tym radzi, bo podobno znaleziono już sposób na te demonstracje siły. Zbigniew Domaszewicz będzie z nami, portal Smart Ride, za parę minut wracamy do rozmowy.

0: Wilgota nas czeka w ciągu najbliższych dni, ale o tym za pół godziny. Natomiast teraz Kamil Olak z kolejną porcją wiadomości drogowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dobrych zresztą, bo odwołano wszystkie trzy utrudnienia na trasie S8. Zarówno te w Dolnośląskiem między węzłem... Przepraszam, już sobie tutaj zerknę. Między w województwie podlaskim, między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W Szumowie były problemy na 567 kilometrze. Droga była zablokowana w kierunku Warszawy. Przejedziemy już tamtędy bez większych problemów. Skończyły się także kłopoty na trasie S8 w Warszawie. Między węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Na 12 kilometrze zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Na 15 kilometrze przejedziemy już jednak bez problemów. I odwołano problemy na trasie S8 w województwie dolnośląskim. Te pomiędzy węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 kilometrze w kierunku Warszawy znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Trwają na

0: Natomiast te poważne problemy na trasie SC3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkie na wysokości miejscowości Rurka po tym, jak zderzyło się tam 8 pojazdów, nadal jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. W województwie wielkopolskim na trasie S5 natomiast problemy trwają między węzłem Leszno Południa a węzłem Rydzyna na 23 kilometrze. Jedziemy w kierunku Wrocławia zwężoną jezdnią po zderzeniu dwóch aut osobowych. No i nieodwołano nadal utrudnień w Świętokrzyskiem na Krajowej 9. Nadal między Opatowem a Rzeszowem nie przejedziemy w obu kierunkach. Droga jest zablokowana na 122 kilometrze po wypadku z udziałem busa. I w Jasienicy przygotowano objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment wracamy do rozmowy ze Zbigniewem Domaszewiczem z portalu Smart Ride.

0: Jeszcze 22 minuty i będzie godzina 17. Wracamy do tej młodzieży, która terroryzuje mieszkańców niektórych osiedli. Rodzice kupują im pojazdy, które pozwalają na szybką jazdę, jak powiedział Zbigniew Domaszewicz z portalu Smart Ride. Bam! Spotykają się w takich nieformalnych grupach i, jak to określił nasz gość, rządzą ulicą. O bezpieczeństwie związanym z takim zachowaniem, o karach, o policji, jak sobie policja z tym radzi teraz. Zbigniewie, słyszałem, że policja znalazła rozwiązanie, które boli i rodziców, i te dzieciaki.
1: Czy na razie mam wrażenie, że policja jednak jeszcze szuka. Policja jest pod dużą presją. Niewątpliwie przeprowadza różnego rodzaju akcje kontroli tej lekkiej elektromobilności, których ofiarą niestety padają, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, też użytkownicy, którzy powiedzmy żadnego zagrożenia nie stworzyli, ale mieli pecha mieć pojazd nie mieszczący się w przepisach, no bo tutaj przepisy to jest jakby cały osobny temat. Natomiast rzeczywiście no, policja reaguje w jakimś tam stopniu, być może nie tak, jak wszyscy by sobie tego życzyli, ale reaguje. No i teraz mieliśmy rzeczywiście w zeszłym tygodniu wypadek taki dość bezprecedensowy, bo w Białymstoku poleciał mandat w wysokości 5 000 zł, czyli już dość wysokości, powiedzmy, dotkliwej. Osobą, która sprowadziła ten mandat na swoich rodziców, był 14-latek na elektrycznym motorowerze, który najpierw brał udział w jakimś takim właśnie nielegalnym zlocie, a następnie próbował uciekać przed policją, w końcu gdzieś tam został znaleziony. Wezwana na miejsce matka powiedziała, że to ona udostępniła ten sprzęt. No i wtedy policja, bo 14-latka policja ukarać mandatem nie może, jak wiadomo, choćby nie wiadomo, co zrobił, może skierować sprawę do sądu rodzinnego, co zresztą się stało też w tym przypadku. Natomiast policja wiosną tego roku zaczęła stosować nową podstawę prawną, której wcześniej nie zaobserwowałem, a mianowicie artykuł 96, paragraf 1, punkt 2 kodeksu wykroczeń, czyli dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby nie mającej wymaganych uprawnień. To wtedy działa w ten sposób, że jeżeli chłopak jechał motorowerem z punktu widzenia kodeksu drogowego, a na ten motorower nie miał uprawnień, policja przyjmuje domniemanie, że ten sprzęt udostępnili mu rodzice, czy też w jakiś sposób, mówiąc dosłownie językiem kodeksu wykroczeń, dopuścili do prowadzenia. I wtedy jest minimalny mandat w takiej sytuacji, to jest 1 000 zł. Maksymalny mandat, jaki może policja wystawić, to jest 5 000 zł, a jakby z kolei maksymalna kara w ogóle w kodeksie wykroczeń, czyli maksymalna wysokość grzywny, to jest 30 000 zł, to w przypadku, gdyby sprawa trafiła do sądu, już nie sądu rodzinnego, tylko takiego sądu, na przykład, gdyby mama nie przyjęła mandatu.
0: Jeszcze można prawdopodobnie jakoś doczepić się do samego pojazdu, prawda? Że rodzice udostępnili pojazd, który tak naprawdę jest, no nie wiem, nielegalny, bo nie zarejestrowany.

0: Ale.
1: No on nie jest, no on jest nielegalny na drodze publicznej, natomiast nie jest nielegalny sensu stricto, no bo tak jak we wcześniejszym wejściu mieliśmy okazję porozmawiać, no posiadać taki pojazd wolno, to nie jest zezwolenia albo narkotyki.
0: No tak, tylko że ten nastolatek, o którym wspomniałeś, nie jeździł po własnym terenie tym pojazdem, tylko on tak naprawdę po drogach publicznych, a tutaj nie mógł się pojawić formalnie na nim.
1: Tutaj nie mógł się pojawić formalnie, no więc... Bywa różnie. Spotkałem się z sytuacjami, gdzie policja zabierała taki sprzęt na lawetę. To akurat dość znany przypadek dotyczył Wrocławia, gdzie zatrzymano kuriera na takim już na rowerze, można powiedzieć elektrycznym, ale takiej bardzo mocnej samoróbce, gdzie też były zdjęte pedały. Mhm. Znaczy on już nie wyglądał na motorower, wyglądał z daleka na rower, no ale ewidentnie rowerem nie był. No i to wyglądało troszeczkę komicznie, trzeba powiedzieć, bo policja wezwała do tego lawetę i ten sprzęt odholowano. Więc tutaj, dlatego mówię...
0: No tak, ale te dwie jaskółki wiosny nie czynią, tak naprawdę, jakby to było, nie wiem, tak z urzędu takie byłoby postępowanie, to tak naprawdę można byłoby zlikwidować ten proceder, o którym rozmawialiśmy, ten o tym terroryzowaniu mieszkańców niektórych osiedli, ale no jedna jaskółka wiosny nie czyni. Co dalej, jak myślisz,
1: tak,
0: Zbigniewie?
1: Tak, tutaj no ja muszę jakby dodać ze swojego punktu widzenia jako jednak sympatyka tej lekkiej elektromobilności, bo mnie to bardzo niepokoi, to zjawisko, że te pojazdy ze środków transportu zaczynają zmieniać swój wizerunek na taki, powiedziałbym, młodzieżowy gadżet służący do ekscesu. To jest bardzo niekorzystne, to jest niekorzystne dla całej dziedziny, dlatego zresztą producenci, dystrybutorzy właściwie i sprzedawcy hulajnów w Polsce ostatnio, no mówiąc nieelegancko, podkablowali policji przygotowania do takiego dużego spędu młodzieżowego w Rzeszowie po prostu.
0: No tak, ale z drugiej strony ci, którzy podkablowali, to tak naprawdę sprzedają ten sprzęt, tak? No i nie ma co ukrywać, też odpowiadają w jakimś stopniu za ten niekorzystny PR tego sprzętu.
1: Pytanie, czy uznamy, że pojazdy same w sobie są winne, czy jednak winni są użytkownicy, którzy je wykorzystują nieodpowiedzialnie, tak? No ja będę bronił tutaj użytkowników,
0: trudno sądzić, żeby wszyscy, którzy kupią, będą wykorzystywali pojazdy odpowiedzialnie. Myślę, że producent samochodów sportowych, czy bardzo mocnych, też no, zakłada, że będą niektórzy kierowcy jeździć odpowiedzialnie i namawia do tego, ale tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę, że będą kupowali ten sprzęt, jeżeli ich będzie stać. Także no, piraci drogowi i tacy, którzy szarżują.
1: No to mi się wydaje, że to jest nieuniknione jakby w każdej dziedzinie i z każdym urządzeniem niemalże. Dlatego ja patrzę, ja powiedziałbym, no kibicuję działaniom policji w tym zakresie, w którym one dotyczą rzeczywiście wybryków i zachowań nieakceptowalnych, za takie uważam też bardzo szybką jazdę po drogach dla rowerów, które no, nie są stworzone do prędkości rzędu 50 km na godzinę. Te wszystkie ekscesy młodzieżowe, to co terroryzuje ludzi, bo ja bym chciał uniknąć wylania dziecka z kąpielą, czyli po prostu poziom takiego dywanowego przejechania się po całym sprzęcie, ponieważ tak jak wspomniałem, przepisy, które regulują, no na przykład hulajnogi elektryczne, one też bywają częścią tych młodzieżowych wybryków, są po prostu bardzo restrykcyjne. No tam jest poziom maksymalny 20 km na godzinę i bardzo łatwo jest spotkać na drodze sprzęt nieprzepisowy, tak? I teraz jeżeli tym sprzętem nieprzepisowym jedzie, tak jak to było do niedawna jednak w większości człowiek odpowiedzialny, człowiek dorosły, no to mamy jakieś tam nieliczne wypadki, bo takie są zawsze, ale nic ponad to. Natomiast w sytuacji, w której dorwała to młodzież do zabaw, to się zmienia ten wizerunek.
0: No właśnie. Jak będzie się zmieniał, czy się nie będzie zmieniał, czy zatrzymamy to dziecko z kąpielą i nie wylejemy je ze Zbigniewem Domaszewiczem, wrócimy do tej rozmowy za jakiś czas. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Dziękuję pięknie za rozmowę na dziś, Zbigniewie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również.
1: Wzajemnie. Do usłyszenia.

0: Mniej znaczy więcej. No właśnie, jak to z tymi korkami, utrudnieniami na polskich drogach? Pytam Kamila. Mniej czy więcej?
1: Bez zmian, bo taka godzina jest. Zobacz, 17 jeszcze nie ma.
0: No jeszcze nie ma.
1: No to jeszcze nie ma. To jeszcze ludzie wracają z pracy, wiesz, na zakupy, jakieś inne sprawunki.
0: Czyli więcej znaczy więcej, a nie mniej.
1: No tak, comme-ci, comme-ça.
0: Come on, ça va. No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienie.

0: Zmienia w Warmińsko-Mazurskiem na krajowej 59 między Mrągowem a Pieckami. W pobliżu miejscowości Brejdyny zderzyły się trzy auta osobowe i na 49 kilometrze droga została zablokowana. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów. Trwają problemy na trasie S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurki zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina, konkretnie na 76 kilometrze po zderzeniu 8 pojazdów. W Wielkopolsce nadal kłopoty są na trasie S5 między węzłem Leszno Południe a węzłem Rydzyna. Na 23 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Odwołano natomiast te wszystkie trzy utrudnienia na trasie S8 między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ oraz między węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Problemy skończyły się też na krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Droga była zamknięta między Opatowem a Rzeszowem, ale od kilkunastu minut ponownie ją otwarto na 122 kilometrze i znów możemy przejechać w obie strony. Śladów po problemach nie ma też w Podkarpackiem na drodze krajowej numer 97. Na 580 kilometrze zablokowana była łącznica wjazdowa na autostradę A4 z powodu pożaru auta osobowego, ale skończyła się na wysokości węzła Rzeszów Wschód akcja strażaków i można już przejechać w tym miejscu bez większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam!
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
4: No to czas na koncert życzeń. Tu Kasia ze Skody, pisze Kasia, która pozdrawia swojego kochanego męża Daniela, który tę Skodę prowadzi. No to dla Daniela za chwileczkę piosenka i nie tylko dla niego, dla kogo jeszcze?
5: No witam to ponownie, Tomek Ryszel. Ale dzisiaj mam Dzień Konia, drugi złoty strzał i drugie pozdrowienie, no tego to mi się nie spodziewało. No to co, pozdrawiam po raz kolejny swoją kochaną rodzinkę, wasze radyjko. Wspaniałe, jesteście przekozaki. No i cóż, no życzę wszystkim szerokości, żeby spokojnie dojechali sobie do celu na wakacje, z wakacji do domu. Chciałem też pozdrowić swoich dwóch kurierów, a nawet bym powiedział kuriera i kurierkę, czyli Dominikę i Kacpra z DHL-a z Łodzi i Marka. Wszystkiego dobrego, siemano, widzę, hej.
4: No to trzech właściwie tych kurierów. Dwóch kurierów i jedną kurierkę. No to jedziemy z piosenką dla was.

0: 17,7 to najchłodniejsze miejsce w Polsce. Koszalin, tyle tam pokazują termometry, zaledwie 17,7, niecałe 18 stopni Celsjusza. Najcieplej w Legnicy, 33,3. To cieplej niż przewidywali synoptycy na dzień dzisiejszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, rozpogodzenia się już mogą pojawić, ale przelotne opady deszczu i burze będą nam towarzyszyły w jeździe nocnej. Początkowo nawet z gradem te burze od zachodu będą zanikać, czyli będzie znów w głąb kraju wkraczać strefa rozpogodzenia. Dosyć ciepła noc, od 12 na północnym zachodzie, około 15 zobaczymy nocą w centrum, do 19 na południu kraju, a wiatr pozostanie słaby. W czasie burz oczywiście będzie porywisty i zmieni kierunek, bo na razie wieje z południa głównie, a nocą będzie już wiał z zachodu. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no to myślałem, że będzie cieplej, a tymczasem będzie trochę chłodniej jutro niż dziś, bo do 27 zaledwie na południowym wschodzie przewidują jako maksymalną temperaturę na dzień jutrzejszy synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 17 wkraczamy znów na wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Mam nadzieję, że nikt nie zapomniał o Eurojeździe. Cały czas jedziemy w wysokich obrotach i cały czas do zdobycia 300 zł będzie. Przejechaliśmy już z Kopenhagi do Sztokholmu, a teraz jedziemy sobie ze Sztokholmu w niedługą trasę do Uppsali. To ważne dla Szwedów miejsce. Jak ktoś oglądał Wikingów, to wie dlaczego. W każdym razie, Kopenhaga, Sztokholm, Uppsala, ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, ile to kilometrów, to zapraszam do aplikacji. Możecie napisać, ile to kilometrów, a jak napiszecie, ile to kilometrów, to nie zapomnijcie również o numerze telefonów do siebie i oczywiście imieniu.
1: Konkurs.
0: Tak, tak, to konkurs Eurojazda. Przypominam, trzeba zliczyć kilometry. Tak w największym skrócie zliczamy kilometry. Ile kilometrów z Kopenhagi do Sztokholmu, a potem do Uppsali w Szwecji. Jeżeli ktoś wie, to pisze, zgłasza się do konkursu po 300 zł pisząc swój numer telefonu i imię, a żeby móc wybrać różne drogi, no to można tak naprawdę pomylić się od tej, którą my wyznaczyliśmy o, powiedzmy, dzisiaj 10, 8, czyli 10 sierpnia, 8 razy 10, 80. O 80 kilometrów możecie się pomylić. Ile to kilometrów dziś przejechaliśmy w czasie Eurojazdy? Jeżeli chcecie 300 zł, to zapraszamy do aplikacji. Jeszcze raz numer telefonu, liczba kilometrów i swoje imię. A teraz Kuba Hanak liczy te korki, liczy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I posłuchajmy, co tam wyliczył i co zaobserwował.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Gdyby przeliczyć wszystkie korki dzisiaj, byłoby tych kilometrów, myślę, 800 bez żadnego problemu, bo jeżeli patrzę na stolicę, to nie ma jeszcze pełnego przejazdu S8. Tutaj za 4 kilometry korka w stronę Mostu Północnego, od Bemowa aż do samej Wisły. Wcześniej w okolicach Bemowa też postoją państwo w korku. Na S2 też korek w stronę lotniska, od strony węzła Konotopa i potem na Moście Południowym mniej więcej 2 kilometry zatoru. No to już mamy 10 kilometrów. Dodamy do tego tylko 7 w okolicach Dziekanowa Leśnego i Młocin, no to mamy jakieś 16. I gdyby tak każde miasto dzisiaj przeliczyć, spokojnie byłoby więcej niż z Uppsali do Sztokholmu. Ale wracamy na krajowe drogi. Krajowa 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynie.

0: Tatrach. To 49 kilometr. Zderzyły się trzy auta osobowe. Niestety jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać do około godziny 20. Na S3 również utrudnienia pomiędzy Goleniowem a Kliniskami w miejscowości Rurka. To 76 kilometr tej trasy. Zderzyło się aż 8 samochodów. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Występują bardzo poważne utrudnienia w ruchu, a korek ma już kilkanaście kilometrów. Ponadto utrudnienia zaczynają się tworzyć też na drodze w stronę Goleniowa. Kierowcy niestety zerkają na sąsiedni pas, tworząc korek w kierunku przeciwnym. S5 pomiędzy Lesznem a Rydzyną na 23 kilometrze. Tutaj zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Co prawda to zdarzenie już jest z nami dłuższą chwilę, ale warto wziąć go pod uwagę, bo zablokowany jest ciągle jeden pas w kierunku Wrocławia. Przypominamy też o remoncie w okolicach Białobrzegów. Aktualnie remontowana jest jezdnia od węzła Białobrzegi Południe w kierunku Warszawy. Zamknięty jest lewy pas, a ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym. Na remontowanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania, o czym niestety niektórzy kierowcy zapominają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, bardzo prosta, choć długa dzisiaj trochę ta trasa. Z Kopenhagi przez most, potem wjeżdżamy oczywiście na terytorium Szwecji, jedziemy w stronę Sztokholmu, a później ze Sztokholmu do Uppsali. Ile kilometrów ma ta trasa? Policzcie, jak długa jest. Możecie się pobić o 80 kilometrów. Jeżeli już wiecie, no to wysyłajcie zgłoszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście zgłoszenia do konkursu wyglądają tak, że piszecie liczbę kilometrów, swój numer telefonu i imię albo pseudonim artystyczny, jak wolicie oczywiście. Wysyłacie to poprzez aplikację, my za chwileczkę oddzwaniamy i ktoś zgarnia ponownie 300 zł w konkursie Eurojazda.

0: Już 20 minut po godzinie 17. No czas, żeby ktoś wygrał 300 zł.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Zibi jest z nami. Dzień dobry, Zibi, witam serdecznie.
2: Witam, witam wszystkich serdecznie, ciebie Robercie także.
0: Dziękuję, że mnie witasz serdecznie, to wiele dla mnie znaczy. Zibi, to ty strzeliłeś te trzy bramki Belgom i w 1982 roku?
2: Tak, tak, jedno z podania Buncola.
0: Okej, super. Interesujesz się piłką nożną, jak się domyślam.
2: A, troszeczkę.
0: Czyli tak naprawdę od 82. Nie masz zbyt wielu satysfakcji z polskich piłkarzy, co?
2: No niestety nie, ale no liczę, że kiedyś jeszcze zobaczymy ich na mundialu.
0: Ja też liczę, że ich zobaczymy w dobrej formie i będziemy dumni z tego. Dobrze, teraz chcę być dumny z ciebie. 780 napisałeś, Zibi, że z Kopenhagi do Sztokholmu, a później do Uppsali. Ja bym dojechał trochę krótszą drogą, no ale 80 km błędu, okej, to się mieści w granicach, oczywiście, że tak. W związku z tym do ciebie się dodzwoniliśmy. Teraz zadanie dla ciebie. Musisz wybrać od 1 do 56 pytania. Wybierz łatwe, żeby ci było łatwo. Jak odpowiesz na pytanie, to 300 zł należy do ciebie.
2: Tak jest. To wybieram 14.
0: To twoja szczęśliwa liczba?
2: Myślę, że tak.
0: Dobrze. Pytanie numer 14. Szukam, szukam. Mam. Oczywiście pytanie dotyczy infrastruktury autostradowej i jeżeli chodzi o inne drogi, to drogi ekspresowe w Unii Europejskiej, tym razem w Polsce. Uwaga, uwaga. Zibi. Słuchaj uważnie, ile autostrad i dróg ekspresowych powstało w Polsce po 2004 roku, czyli po wejściu do Unii Europejskiej dzięki funduszom unijnym? Moje podpowiedzi to tak, 1000 km tych dróg ekspresowych i autostrad, 9000 km dróg ekspresowych i autostrad,

0: czy 3900 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad po 2004.
1: Wiesz co, będę szczerał, kurczę.
0: 19 tysięcy czy 3900?
1: 3900 strzelę.
0: To jest bardzo dobry strzał. Jesteś snajperem. Świetnie. Tak jak prawdziwy Zibi. Brawa, brawa, brawa. Oczywiście, że tak. 3900 kilometrów, dokładnie 970 kilometrów autostrad i ponad 2930 kilometrów dróg ekspresowych. To są dane z 2024 roku, co prawda, ale zbliżone do tych dzisiejszych właściwych. Brawo, brawo, brawo, 300 zł dla ciebie.
1: Dzięki, bardzo się cieszę z tych dróg, powiem ci, bo często ich używam i szybciej się dojeżdża i bezpieczniej.
0: Oczywiście, że tak. Ja też się cieszę w związku z tym, bo dzięki temu mogę dalej wyjechać na weekend na przykład i wrócić w czasie wakacji. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, Zibi, nie rozłączaj się, powiemy ci, jak wyślemy ci 300 zł. Jutro ktoś zdobędzie kolejne 300 w wysokich obrotach w PRK
1: super,
0: w Polskim
1: Radiu. Pozdrawiam wszystkich kierowców i trzymajcie się i szerokości.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: No to w kosmos wystrzeleni zostaliśmy przez Ewelinę Lisowską w stronę Słońca. Podróżowaliśmy dużo Słońca w całym mieście dzisiaj, jutro chyba trochę mniej. Myślałem, że będzie ten upał wróci, ale nie jutro widocznie. Troszkę odsapniemy od tego
1: upału. Dziś wrócił.
0: Dziś wrócił, tak.
1: 33.
0: To zależy gdzie.
1: Tu.
0: Ucho.
1: No, tam na zewnątrz. Na polu, na dworze, jak kto woli.
0: U nas na dworzu.
1: 33.
0: U was na polu.
1: U nas.
0: Dobrze. Utrudnienia mamy. Nie dość, że upał, to mamy utrudnienia. Słuchamy. Halo, halo, halo.
2: Cześć. Taka informacja. Łącznik Długołęka w okolicy Wrocławia. Kilometr drugi. Mhm. W kierunku Długołęki pali się samochód. Także służb tam jeszcze nie ma, natomiast za chwilę chyba zrobi się gęsto i będzie trzeba omijać ten kawałek drogi.
0: Okej.
2: Szerokości.
0: Szerokości, dziękujemy pięknie za informację. No właśnie na Dolnym Śląsku bardzo gorąco, nawet jeszcze cieplej niż tutaj w centralnej Polsce. No w każdym razie na południu cieplej, na północy chłodniej. Tak to wygląda pogodowo, a jak wygląda drogowo, o tym Kuba Hanak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wobec południa powędrujmy najpierw na północ, bo mamy nowe utrudnienie na S7 pomiędzy węzłem Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno. Na 7 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Uważajcie, bo mogą tam tworzyć się spore korki. Utrudnienie też na S2 i tu już wracamy do Warszawy. Pomiędzy węzłem Krakowska a węzłem Lotnisko na 463 kilometrze zderzyły się trzy auto osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale uwierzcie, tworzą się gigantyczne korki w tym miejscu. Utrudnienie też na krajowej 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem, wrócimy na chwilę na Pomorze, w Kończewicach na 348 kilometrze ciężarówka wpadła do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Malborka. Uwaga, bo to tylko po jednym pasie w każdą stronę. Utrudnienie na 59, pozostajemy na północy, pomiędzy Mrągowem a Pieckami. W Brejdynach to 49 km, zderzyły się trzy auto osobowe, jedna osoba została ranna. Droga jest cały czas za.

0: zablokowana. S5, Leszno Południe, Rydzyna. Tutaj na 23 km zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Zablokowany jest ciągle pas w kierunku Wrocławia. Przypominamy o utrudnieniu na S7. Tym razem w okolicach Kielc. Również związane z pracą służb drogowych. Na świętokrzyskim odcinku ekspresowej 7 w kierunku Warszawy. Na około 300 metrach zamknięty jest pas ruchu prawy. To pomiędzy węzłem Kielce Południe a węzłem, no właśnie, zapomniałem jak nazywa się ten węzeł, ale to kolejny węzeł jadąc od Krakowa w stronę Warszawy. Uważajcie w tamtym rejonie, bo tworzą się korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co dalej jest z cenami paliw? Miało być taniej pod koniec wakacji. Czy będzie? Za chwileczkę o tym, między innymi w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen na stacjach benzynowych. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, że wszyscy czekają na czwartek. No i nie doczekaliśmy się jakiegoś tam przełomu. W tym tygodniu rząd ma podjąć w związku z tym decyzję dotyczącą kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Uzależnia to jednak od sytuacji na Bliskim Wschodzie, a tej nie ma co ukrywać daleko do stabilnej. W Cieśninie Ormus irańska rakieta miała uderzyć nad ranem w przypływający tamtędy tankowiec. W ostatnich dniach Teheran wysuwa też coraz więcej żądań pod adresem Stanów Zjednoczonych. Dla Białego Domu nie do spełnienia te żądania. Jednym z tych żądań jest m.in. wypłata wojennych reparacji, drugim pobieranie opłat za żeglugę w Cieśninie Ormus, a benzyna dochodzi, a zapewne dla niektórych przekroczyła już granicę tolerancji.
1: Na wielu stacjach za litr oleju napędowego trzeba zapłacić powyżej 8 zł, a użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
2: Trzeba lać i jechać.
1: Program CPN pan wspomina?
2: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
3: Przydałoby się, żeby wróciło.
1: Szef resortu energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że decyzja w sprawie programu ceny paliwa niżej zależy też od ministra finansów.
4: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera.
1: Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach paliw w najbliższych dniach.
5: Myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała.
1: W tym tygodniu spodziewana jest decyzja w sprawie kolejnej odsłony programu CPN. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Przypominamy, że jeżeli chodzi o ten program ceny paliwa niżej, czyli CPN, no to już nie będzie w takiej formie, jak go znamy, czyli akcyza nie zmaleje, natomiast podatek VAT trochę pójdzie w dół. W związku z tym wszyscy ci, którzy mają prywatne samochody, odczują tą zmianę. No dla przedsiębiorców chyba się nic nie zmieni.

0: No to wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To nie do Roberta? Wiesz, jak się nazywa ten węzeł?
0: Nie, nie, ty, ale Jawożnia. Ty już wiesz. Jawożnia?
2: Jawożnia, kierowca ty, Jawożnia.
0: Przy Jawożnie on jest?
2: Nie przy Jawożnie, ale w kierunku na Częstochowę. Mhm. To tak, żeby było łatwiej. Szanowni Państwo, trzeba pamiętać o tym, że tam pomiędzy węzłem Kielce Południe a węzłem Kielce Jawożnia trwa remont i wymiana dylatacji. Na 300 metrach jest wyłączony prawy pas. Tworzą się spore korki w szczycie komunikacyjnym, więc warto o tym pamiętać, żeby zachować ostrożność, ograniczenie prędkości, zakaz uprzedzania i stosować jazdę na suwak. A teraz wracamy do bieżących utrudnień na drogach, bo dzieje się niestety. Na drodze S7 pomiędzy węzłem Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno na 7 km zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Pozostajemy na Pomorzu. Krajowa 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach na 348 km. Ciężarówka wpadła do rowu i również blokuje jeden pas w kierunku Malborka. Uwaga, bo na tym fragmencie tylko po jednym pasie w każdą stronę. Krajowa 59, pozostajemy na północy, ale trochę bardziej na wschód, bo to warmińsko-mazurskie. Mrągowo-Piecki, Brejdyny. Dokładnie w Brejdynach na 49 km zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba niestety ucierpiała. Droga jest zablokowana, objazd drogami lokalnymi, a utrudnienie może potrwać nawet do godziny 20. Ekspresowa dwójka pomiędzy węzłem Krakowska a lotnisko w Warszawie to 463 km. Zderzyły się trzy samochody osobowe i blokują jeden pas w kierunku Terespola, ale ruch odbywa się pozostałymi pasami, co nie przeszkadza w tworzeniu się ogromnego korka w kierunku wschodnim właśnie. No i na koniec S3 pomiędzy węzłem Goleniów Południe a Kliniska, miejscowość Rurka, 76 km, zderzenie aż 8 samochodów, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Występują poważne utrudnienia w ruchu, korek ma ładnych parę kilometrów. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Za 6 minut będzie godzina 18. Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, ale Robert tańczył.
0: Całe 5 godzin tańczyłem, muszę ci powiedzieć.
1: No wiem.
0: Wiem, słyszałem. To się słyszy, jak ktoś tańczy?
1: Słyszałem, na korytarzach mówili, że tak tańczysz, że muszę to zobaczyć.
0: Okay. Po godzinie 18 już na luzie, Zbyszek Zegler. Po godzinie 19, jak się domyślam, nie sam?
1: Nie, ale dzisiaj ukłon w stronę naszych nowych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli ktoś przeoczył cokolwiek z tego, co działo się w ciągu ostatniego półrocza, to będzie miał możliwość nadrobić, ponieważ dzisiaj The Best of na luzie. I nawet już po 18 zaczniemy spotkania z artystami, tak, którzy gościli u nas czas jakiś temu. Będzie na przykład Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z zespołu Demonot. Czy ty wiesz, jakim oni jeździli na początku samochodem w trasy koncertowe?
0: Nie, ale Andrzej mi kiedyś opowiadał, że lubi amerykańskie duże samochody, bo wtedy go nie widać zza kierownicy.
1: No tak, jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodami, to tak, ale w trasy koncertowe to oni jeździli bardzo egzotycznym samochodem z zupełnie innego kierunku geograficznego, więc zachęcam do posłuchania, bo jak się dowiedziałem, to byłem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo interesujących opowieści motoryzacyjnych, także od naszych raperów. Grubson będzie mówił Focus, będzie mówił Rahim, będą mówili uczestnicy zespołu Łzy. Sporo przygotowaliśmy z Olą Jasińską na dzisiaj atrakcji, więc zapraszamy i zachęcamy.
0: The Best of na luzie od godziny 18 Zbyszek Zegler, a dziś, nie wiem czy wiesz, mamy Dzień Lwa. Dalej, ciągnę swój wywód. Mm-hmm. A ponieważ w Królu Lwie śpiewał Elton John, to teraz też zaśpiewa Elton John, ale nie o lwie, tylko o krokodylu. Taka logika.
1: Dziękujemy bardzo Robertowi Kilenowi.

0: La la la la la i minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców zaczynamy na luzie od prognozy pogody, rzecz jasna. To znaczy prognoza będzie za chwilę, bo najpierw raport aktualny, pogodowy, temperaturowy. Najcieplej jest prawie 33 stopnie o 18 w Legnicy. To jest najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniejsze to Łeba, tylko 16,9 stopnia. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze. Na przykład przed chwileczką przeszła taka przez Warszawę, przynajmniej przez część Mokotowa. Początkowo w nocy też te przelotne opady deszczu i burze będą i będą nawet lokalnie z gradem. Od zachodu będą zanikały. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15-20 mm niewiele na wschodzie i miejscami także w centrum kraju. Temperatura minimalna w nocy od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 nawet na południowym wschodzie. Tradycyjnie już od kilku dni Roztocze, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna najcieplejsze. Wiatr będzie w nocy słaby i umiarkowany, okresami porywisty, oczywiście w czasie burz głównie, z kierunków zachodnich. Początkowo na południowym wschodzie tylko z południa będzie wiał. W czasie burz te porywy do 80 km na godzinę, na północnym wschodzie lokalnie nawet do 100, więc to już będą zauważalne. Jeżeli w nocy będziecie jechali, to uważajcie za ekranami dźwiękochłonnymi na przykład. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, ale tam samochodami raczej się nie zapuszczamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z tego co widzę, to dzisiejsze na luzie realizujemy w przepięknym składzie. Ewelina Dobrzyńska jest realizatorką, a Kuba Hanak się też pojawił dla równowagi oraz Aleksandra Jasińska, realizatorka całego tego przedsięwzięcia, czyli wydawca.

Przestrzeni. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do godziny 22. Pojedziemy razem, jeżeli zdecydujecie się zostać z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, do czego zachęcam tak samo jak do korzystania z naszej aplikacji, która się tak samo nazywa jak my, czyli Polskie Radio Kierowców, taka czerwona. Używajcie, proszę.

0: Ulatuje myśl, melodia ulotna. To była niesamowita Melania Koteluk. Jak ważna jest dykcja przy śpiewaniu czy mówieniu, no to właśnie w tej piosence było słychać. No bo ulatuje myśl, a nie miś, a nie mysz. W piosence mogłoby się wszystko zdarzyć, jakby tam troszeczkę była gorsza dykcja. Tymi przemyśleniami dzielę się z Kubą Hanakiem, który potakuje, chyba że słuszny to kierunek rozumowania.
1: Potakuje, zdecydowanie potakuje.
0: I na pewno w ten sam sposób zaprezentuję raport z dróg. Posłuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, i 10 minut temu minęła godzina 18, więc to jest idealny moment, żeby Kuba nam powiedział, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozostajemy na Mazowszu. Utrudnienie na S2 się zakończyło pomiędzy węzłem Krakowska a węzłem Lotnisko na 463 kilometrze. Ja przypomnę, zderzyły się tutaj 3 samochody osobowe. Ale uwaga, życie nie lubi próżni i na tej samej drodze, 4 km dalej, ale w drugim kierunku, w stronę Poznania, pomiędzy węzłem Lotnisko a węzłem Krakowska, zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas w kierunku Poznania. Zatem, jeżeli państwo myśleli, że utrudnienia się skończyły, to niestety nie. Prosimy o jedną rzecz, nie apaczujmy. Nawet jeżeli gdzieś jest jakieś zdarzenie drogowe, to żeby nie wydarzyło się nic po drugiej stronie jezdni, zdecydowanie warto zachować ostrożność. Ale jeżeli jesteśmy przy dobrych wiadomościach, to kolejna dobra wiadomość S7 z Pomorza. Pomiędzy węzłem Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno nie ma już utrudnień po zderzeniu 2 samochodów osobowych na 7 kilometrze. Można jechać bez kłopotów. Niestety pojawiły się kłopoty na Krajowej 7. Pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie na 685 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. A jeżeli dodamy do tego, że może nie dokładnie w miejscu awarii, ale w pobliżu są prace drogowe po jednej i po drugiej,

0: stronie, to chyba można sobie wyobrazić, co tam może się wydarzyć. Zatem prosimy o ostrożność na tym odcinku. Przypominam, Krajowa 7, 685 km. 22 Krajowa i wędrujemy znowu w stronę Pomorza. Pomiędzy Czarlinem a Malborkiem samochód ciężarowy wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Malborka. Sytuacja miała miejsce na 348 km Krajowej 22. I jeszcze jedno utrudnienie z Krajowej 59, to województwo warmińsko-mazurskie i miejscowość Brejdyny, dokładnie pomiędzy Mrągowem a Pieckami na 49 km Krajowej 59, o czym już mówiłem. Trzy samochody się zderzyły, jedna osoba niestety w tym zdarzeniu ucierpiała i droga jest ciągle zablokowana. Można to zdarzenie ominąć drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 18 w Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców informuję, że przez najbliższe 4 minuty nikomu nie uda się nie popukać przynajmniej paluszkami w kierownicę, a jak jesteście na postoju, to może i potańczyć. Blurred Lines, teraz Robin Thicke z kolegami, TI-e mi tam całą zgrają, a za kilka chwil w The Best of Na Luzie reprezentanci Demono, Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczek będą mówili o tym, czym jeździli w latach 80. z zespołem Demono. Everybody get up.

0: Wystarczy. Adam Wolski, Golden Life. Adam Wolski, z tego co pamiętam, wielki fan garbusów. Nie, no pewnie, że tak. Nie ma co wspominać, pamiętać, zapominać, zapamiętywać, bo tak po prostu jest. Natomiast dzisiaj w The Best Of na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie punktualnie 20 minut po godzinie 18, wybrane najsmakowitsze kąski z tegorocznych rozmów z artystami goszczącymi w na luzie. W tym m.in. opowieści motoryzacyjne raperów, będzie Focus, będzie Rahim, będzie Grubson, ale także muzycy z bagażem doświadczeń, Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z Demono już za chwilę, Piotr Kozieracki z Riverside, czy Arkadiusz Dzierżawa i Sara Chmiel z grupy Łzy. Oraz młodzież, będzie też Waluś Kraksa Kryzys i Michał Kisielewski, także pochwalą się, czym jeździli i jakie samochody mają teraz, ale zaczynamy od Demono, Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk we wspomnieniach o motoryzacyjnych przygodach z początku działalności. Czym jeździliście pod koniec lat 80. Jaki był zespołowy samochód?
1: Słuchaj, Renault Trafic.
0: Renault już Trafic, tak dobrze?
2: To było tak, ale wcześniej osobówkami się jeździło,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, no, pierwszy bus taki zespołowy to było Renault Trafic.
2: A wcześniej osobówkami...
0: Że dojeżdżaliście każdy swoim?
2: Zastanawiam się, czy nie było nigdy Żuka? Z ławkami drewnianymi.
1: Nie, raz, ale to było ze względu na to, że popsuł się samochód.
2: No właśnie, coś takiego popsuł.
1: Ale to nie był nasz Żuk.
2: To nie był nasz.
0: No to by było naprawdę wyznanie lepsze niż tarpan Malejonka. Powiem wam, że...
2: Tak?
0: Tak, był. Na nielegalu nawet zdaje się, że na motorze przyjechał kiedyś, nie mając prawa jazdy. Ale to już się przedawniło. Słuchajcie, jesteście permanentnie w trasie. Co w tej chwili... tak z perspektywy tych właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu lat sprawia wam największą radość? Czy to, że można jeździć po równej jak stół?
2: To. Co? Drogi są tak? Nieprawdopodobne. To, że wszystko się połączyło. Wiesz co, my pamiętamy przecież te czasy, kiedy do Szczecina to się jechało 8-9 godzin.
0: To nawet była do Poznania
2: wyprawa. To były po prostu w nocy wyjeżdżali, żeby tam dojechać na próbę. To był koszmar, drogi po prostu były koszmarne. To jedna rzecz. Druga rzecz, sorry Piotrek, że ci...
1: Ale, nie,

0: dopuszczam cię do głosu,
1: nie
0: ale, ale ja póki coś pamiętam, to powiem. Potem już będziesz mówił
1: dobra.
0: Ty. Kiedyś było Polichno. To było jedyne miejsce, gdzie można było po drodze zjeść, jak się jechało trasą katowicką, tak?
1: Mm-hmm.
0: Czyli starą Gierkówką.
2: Tak.
0: I to było jedyne miejsce, więc tam oczywiście zawsze
2: żadnych
0: było spore obłożenie.
2: Hamburgerów, tylko świeżonka.
0: No, na restaurację nie do końca nas wtedy jeszcze było stać, więc jedliśmy obok, był taki bar.
2: Świeżonka, był wielki taki szyld.
0: Nie, świeżonka to później. Okay. Ja mówię o takim, taki, no, to
1: nie
0: mleczny.
1: Nie, mówimy o po prostu o czasach PRL-u, gdzie jeszcze ta prywatna inicjatywa, gdzie pojawiły się kuchnie wojskowe z grochówką, z kiełbaskami i tak dalej.
0: Właśnie,
1: to już, to już było później.
0: Gryle pierwsze.
1: Mówimy o tych czasach.
2: Co było w tym Polichnie, przepraszam, do zjedzenia?
0: Tam był chyba hotel. No wiesz, to mówię, to był jakiś taki bufet, taki typu, no nie wiem, no, ziemniaki, marchewka z groszkiem i do tego jakiś...
2: Zdrowy polski obiad.
1: Flaki wołowe.
0: Kotlet, flaki, tak. Jakieś takie, wiesz, no... Fasolka po bretońsku, bo to takie, to co w bufetach wtedy bywało. No nie było to najwyższych lotów jedzenie, ale nie narzekaliśmy. Wtedy się nie narzekało.
2: Przynajmniej na ciepło.
0: Przynajmniej coś ciepłego, tak, dokładnie.
2: Czyli mamy i drogi, i infrastrukturę. A co z zachowaniem kierowców? Bo ja cały czas...
0: Według mnie jest gorzej.
2: Rozwinie to Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z Demono, bo będziemy po godzinie 18.30 jeszcze sprawdzać, czym teraz jeżdżą ci szacowni artyści.

0: Punktualnie 18.30 na zegarach. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się na drogach, ale wcześniej w aplikacji Polskie Radio Kierowców sprawdzam, co piszecie do nas. Papa Smurf się odezwał. Wspominał prowadzący o ważności dykcji dla jakości słowa śpiewanego. Też tak uważam. Moim zdaniem niedoścignioną artystką, której każde słowo słyszą wyraźnie, nawet niedosłyszący, była nieodżałowana Olga Jackowska. Zgadzam się, Papo Smurfie. Kora rzeczywiście, ale też i w ogóle w tamtych latach chyba się bardziej przykładało uwagę do tego. Janusz Panasewicz też nic mu zarzucić nie można w tej kwestii. A jak jesteśmy przy osobach z dobrą dykcją, to Kuba Hanak jest już gotowy, żeby zaprezentować raport z dróg. Jesteś?
1: Jestem.
0: Myślałem, że zasnąłeś, bo...
1: Nie, nie, taki skupiony taki... jestem, wiesz, żeby ta dykcja była.
0: Okej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od Krajowej Siódemki w Małopolsce, a dokładnie w Głogoczowie pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Tu na 685 km zepsuł się pojazd ciężarowy i blokuje jeden pas w kierunku Myślenic. Zerkam na mapę i rzeczywiście jest tam lekkie spowolnienie. Na szczęście bez korków, bo jest to fragment siódemki już za zjazdem na 52 prowadzącą do Bielska Białej, a zatem po dwa pasy w każdą stronę. I być może dzięki temu właśnie ten fragment Zakopianki się nie korkuje. Nie ma utrudnień już na S2. To pierwsze zakończyło się około pół godziny temu. To drugie, o którym mówiłem przy okazji ostatniego serwisu, pomiędzy węzłem Krakowska a Lotnisko, też właśnie się już zakończyło. To 463 km, gdzie zepsuły się trzy auta osobowe i blokowały jeden pas w kierunku Terespola. Nie ma utrudnień już na S7 pomiędzy Wielkim Kackiem a Chwarznem. To okolice Gdyni, 7 km. Tutaj zderzyły się dwa auto osobowe i blokowały jeden pas w kierunku Rumi.

0: można już przejechać bez problemu. Ale niestety mamy nowe utrudnienie z warmińsko-mazurskiego pomiędzy na odcinku pomiędzy Oleckiem a Gołdapią, dokładnie w Dzięgielach, na 14 kilometrze. Zepsuły się, przepraszam, zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety dwie osoby w tym zdarzeniu ucierpiały. Droga w tej chwili jest zablokowana. To zdarzenie może potrwać nawet do godziny 21, więc zalecamy objazdy drogami lokalnymi, na które kierują Państwa obecne na miejscu służby. Jeszcze jedno zdarzenie z warmińsko-mazurskiego to 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynach na 49 kilometrze. Zderzyły się trzy auta osobowe i tutaj też niestety jedna osoba ucierpiała. Droga ciągle zablokowana, również objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja trochę w imieniu Kuby też przypomnę, że aplikacja Polskie Radio Kierowców służy do tego, żeby wszystkie tematy motoryzacyjne poruszać właśnie w tym naszym kąciku w multimediach, ponieważ można tam pisać wiadomości, jeżeli się stoi i to jest bezpieczne, albo nagrywać się w bardzo dobrej jakości. Jak ktoś się nagra i zaprezentujemy to nagranie, to sami usłyszycie, że jest naprawdę bardzo dobrze i jeszcze cała minuta jest na to nagranie, także zachęcamy, tym bardziej, że mogą skorzystać z tego inni kierowcy słuchający Radia Kierowców.

No, na was zawsze można liczyć w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Tomek z Dużego napisał w odniesieniu do wcześniejszej wiadomości Papy Smurfa. Właśnie tamto pokolenie naprawdę wyraźnie śpiewało i pewnie prowadzący Zbyszek z tym delikatnym piaskiem w głosie też dałby radę wokalnie na scenie. Pozdrawiam najlepsze radio na świecie, tak prowadzących, jak i całą jego resztę. Tomku, bardzo, bardzo doceniam kurtuazję z twojej strony, ale zapewniam cię, że naprawdę przećwiczone niedawno na 100 lat, to nie usatysfakcjonowałoby nikogo na tyle, żeby próbować. Więc wracamy do artystów z prawdziwego zdarzenia.

0: Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk z Demono opowiedzą teraz w dzisiejszej odsłonie The Best Of na luzie, czym jeżdżą, jakimi samochodami poruszają się na co dzień.
1: Ja jeżdżę Lexusem.
0: W hybrydzie?
1: RC w hybrydce, tak. Jest bardzo fajne auto. Kompaktowe, nie za duże. Myślę, że idealnie pasuje do mnie. I chociaż jestem w stanie się też czasami w łeb walnąć, wsiadając do niego, bo jest dosyć niski, ale bardzo go polubiłem.
0: Drzwi chyba bezramkowe, tak? To jest taki...
1: Tak.
0: No to tak, bardzo kompaktowy samochodzik. Jaki tam jest silnik ten spalinowy?
1: Wiesz co, i tu się zaczynają trudne pytania.
0: Ale tam jest konkretny, bo to jest RC300 HF Sport.
1: Tak,
0: więc
1: zgadza się.
0: Co najmniej V6, a może nawet V8.
1: V6 chyba.
0: V6.
1: Wiesz co, powiem szczerze, motoryzacja...
0: Nie zaglądasz tam.
1: To nie jest... Wiesz co, czasami ktoś mi zadaje pytanie, a ile on ma koni, a ile to...
0: I, wystarczająco.
1: Wystarczająco, tak. A ile pali? No, za 300, no bo...
2: Cały czas. Bez względu na wszystkie konflikty. Tyle samo, 300. No.
0: Więc rozumiem.
1: No dobrze. Mam, co prawda, gdzieś pewnie w telefonie SMS-a musiałbym go od moich serwisantów, których poprosiłem, żeby spisali mi, co ja mam w tym samochodzie, jak ktoś mi zadaje te trudne pytania, wtedy w zasadzie mogę się przygotować.
0: No dobrze, to kolor powiedz.
1: Wychodzę srebrny, najlepszy kolor.
0: No i super.
1: Srebrno-złoty taki jest, ponieważ u mnie na wsi nie ma drogi. Kurzy się po prostu okrutnie. To jest jedyny kolor, na którym nie widać tego kurzu i tego sypiącego się po prostu brudu. Miałem samochody granatowe, czarne, nie sprawdziły się i to był koszmar. Wracałem z myjni, w zasadzie mogłem wracać znowu i to w kółko, więc to srebro się sprawdza.
0: O tych wcześniejszych porozmawiamy za chwilę, ale Piotrze, ty jeździsz czymś, co myślę, że zrobi wrażenie na słuchaczkach i słuchaczach Polskiego Radia Kierowców. Co to
3: znaczy,
0: za auto?
3: Tak,
1: Pewnie, i nie jest to multipla?
3: Pewnie masz na myśli tego mojego oldtimera, czyli starego Jaguara z 95 roku. To jest Jaguar X300 z 95 roku, 4 litry, 250 koni.
0: Ach.
3: Natomiast...
0: To nie jest auto, którym jeździsz na co dzień.
3: Nie jeżdżę na co dzień. Przez ostatnie lata jeździłem Daihatsu Travisem.
1: Zabaweczką.
3: To jest piękny samochód. To jest,
1: no, niestety, mniejszy od Mini.
3: Tak, no nie, to...
0: Ale stylistycznie trochę przypomina, bo to jest ten z tymi okrągłymi światełkami.
3: Tak, on jest taki, on był rżnięty na 100% przez miniaka.
1: Starego, tego fasolowego.
3: Tak, oczywiście fasolowego tego. To jaś fasola jeździ. Zastanawiam się, kiedy zaczną do mnie mówić Jaś Fasola w zespole. Na szczęście się udało jakoś tego uniknąć. Ale to był uroczy.
0: Nie posądzał cię o to, że go sobie przyniosłeś, a nie, że nim przyjechałeś?
1: Dokładnie tak to wyglądało.
3: Ale on miał ogromne zalety. Po pierwsze, malutki silnik jednolitrowy. To jest jedna rzecz. Druga ogromna zaleta, ponieważ właściwie z nim nie miałem żadnych problemów z parkowaniem. Jak ktoś mówi o problemach z parkowaniem w Warszawie, to ja to doskonale rozumiem. I dlatego nie jeżdżę Jaguarem. Natomiast jeśli chodzi o przyjazdy do Warszawy, no to ja się w nim byłem w stanie wcisnąć wszędzie. I to był kolejny ogromna zaleta. Natomiast jedyna wada, która spowodowała, że niestety, ale parę miesięcy temu go sprzedaliśmy, to było to, że to nie jest popularny samochód. Bardzo ciężko znaleźć. Nie chodzi o serwis, tylko chodzi o części.
0: A coś tam się psuło? Daihatsu to raczej tak?
3: Nie, to nie chodzi o to. Na przykład on miał uszkodzony reflektor. Pęknięty. Mi zajęło chyba z półtora roku znalezienie zwykłego plastiku, za który zapłaciłem ogromne pieniądze. Ponieważ tych części po prostu nie ma. Okay. I one są bardzo trudno dostępne do takich rzadkich samochodów. To był jak gdyby jedyny feler, no ale z tym pękniętym szkłem też można było jeździć, więc bez przesady.
1: Ale ty jeszcze miałeś chyba cabrio takiego małego.
3: Tak. No to było dużo.
1: W ogóle
3: było.
1: To już
0: ale
1: było.
0: Też Daihatsu?
1: Tak, dokładnie taki sam, tylko że bez dachu. Tak śmiali. To jest po prostu taki dwuosobowy samochód. Coś nie... Naprawdę. Powiem
0: przeuroczy, on jest piękny. Taki.
1: Piotrek zawsze miał fajne samochody. Ja jeden, który taki z ciekawszych, bo to taki jakiś tak w pewnym momencie była w naszym zespole moda na garbusy. i Robert Chojnacki.

0: i krupes i ty mieliście garbusy.
1: Mieliśmy garbusy.
0: I te garbusy dosyć długo jeździły, pamiętam.
1: Tak, nie, no jeden to jeździ do dzisiaj, ten,
0: bo tak?
1: Tak, w rodzinie poszedł do młodszego i on tam o niego zadbał i jeździ do dzisiaj.
0: A to też piękna auta.
1: To był garbus chyba z 72 roku. I on jeździ cały czas.
2: A meksykański, czy...
1: Nie.
0: Jeszcze
1: europejski.
2: Nie, no bo później Niemcy sobie przedłużyli, prawda?
1: Natomiast najdziwniejszy samochód, jaki miałem, i to jest coś, co mnie wyleczyło z samochodów wyścigowych, to było Porsche 928 S.
0: O.
1: 5 litrów, 320 koni. Masakra.
0: Najtwardszy.
1: Nie, no to po prostu...
0: Wychodziłeś połamany.
1: To ja czułem, no, jakbym go kardem jeździł, tylko z takim naprawdę mocnym doładowaniem. Porsche 928.
2: On miał nie psuły się te otwierane światła?
1: Ale piękne. To było w nim najładniejsze, natomiast najgorsze zdecydowanie miał czujnik, na szczęście można go było wyłączyć, czujnik spalania w danym momencie paliwa.
0: A
1: przy 5 litrach...
2: Alarm się włączał.
1: Przy starcie wychodził jakieś 38 litrów, po 40, no, więc potem już wyłączałem, żeby na to nie patrzeć.
2: Wspomnienia Piotra Kubiaczyka, wcześniej Andrzeja Krzywego, jak słyszeliśmy, wielkich entuzjastów motoryzacji z zespołu Demono. Po godzinie 19 ciąg dalszy The Best of na luzie, raperzy będą opowiadali o swoich samochodach.

0: No kiedyś te dziewczyny śpiewały. Elastica w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w którym pora, ponieważ minęła 18.50, na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to w Krzyżakach, już czas na serwis drogowy. Koniec koniec
0: na szczęście bez mieczu.
2: Koniec utrudnień na S7, to dobra wiadomość. W okolicach Gdyni przejadą państwo już w obydwu kierunkach bez problemów. Przypomnę tylko, zderzyły się dwa samochody osobowe na S7 na 7 kilometrze, ale to już historia. Niestety historią nie jest zdarzenie na S2. Pomiędzy węzłem Lotnisko a węzłem Krakowska, to już Mazowsze i dokładnie Warszawa, obwodnica południowa, 467 km. Tutaj zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas w kierunku Poznania. Generuje to spory korek na węźle zjazdowym z S79 na S2. Wydawało się, że to zdarzenie mamy już za sobą, ale niestety zerknąłem i w dokumentacji, i na mapę i okazało się, że ciągle są tam utrudnienia. Utrudnienia też na drodze krajowej numer 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze. Dwa auta osobowe się zderzyły i niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana. To 14 kilometr krajowej 65. Podobna sytuacja jest również w województwie warmińsko-mazurskim na 49 kilometrze, ale krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynach. Tutaj zderzyły się trzy samochody i jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana. Droga jest ciągle zablokowana, utrudnienie potrwa do około godziny 20, być może 20.30 i na objazd służby kierują po drogach lokalnych. Krajowa 7 pomiędzy Krakowem

0: a Myślenicami w Głogoczowie na 685 km. Zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Myślenic, ale jest jeszcze jeden odcinek Zakopianki, na którym utknął państwo w korku. Pomiędzy Gajem a Libertowem w kierunku stolicy Małopolski trwa przebudowa drogi i niestety zwężenia dają w tym miejscu się we znaki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 7 minut pozostaje do godziny 19. O 19 prognoza pogody dla kierowców w drodze i planujących trasę, a do tego czasu posłuchamy muzyki w Radiu Kierowców.

0: Minęła godzina 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców oznacza to jedno. Nie, nie będzie polityki, nie, nie będzie wiadomości. Prognoza pogody dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 19, słuchacie na luzie audycji, która w Polskim Radiu Kierowców zawsze między godziną 18 a 20 codziennie i raport pogodowy. Najpierw od was z aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam: meldunek pogodowy z Gryfina, 25 stopni, niebo słabo zachmurzone, to ładna konstrukcja, wiatr słaby, widoczność dobra, towarzyszycie mi na spacerze z psem, a zaraz klasycznie jak w domu jestem, przygrzew darta, pisze Antek z Gryfina, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkim kierowcom i Antek i my życzymy szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły prognozy pogody na najbliższe już nie tylko godziny, ale dni, to zacznijmy od wtorku. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego w całym kraju. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu z tego zachmurzenia się wywiążą. Temperatura maksymalna jutro znacznie chłodniej niż dzisiaj. Od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do ledwie 27 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, w porywach do 55-60 km na godzinę. Powieje z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, najlepsza realizatorka świata, Kuba Hanak, takiż serwisant drogowy. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie, jak mówiłem, do 22 jedziemy razem teraz z The Police.

0: 10 minut po godzinie 19. Nowa pani jurorka The Voice of Poland, Edyta Bartosiewicz, zaśpiewała nam o tatuażu. No, w latach 90. to jeszcze nie było takie popularne, to nawet mogło uchodzić za kontrowersyjne libretto, no ale w dzisiejszych to, no wiemy, robimy zakupy, widzimy na kasie, kto ma ile tatuaży i tak dalej. Skoro minęła 19.10, uśmiechnięty Kuba Hanak już jest w studiu, to sprawdźmy, co dzieje się na drogach polskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja zazwyczaj uśmiechnięty, choć nie zawsze są powody, bo niestety, szczególnie w północnej części naszego kraju, trzy utrudnienia, które skończyły się kiepsko. Droga Krajowa 65, Gołda Polecko, dokładnie w Dzięgielach, 14 km tej trasy, zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby w tym zdarzeniu ucierpiały. Droga jest zablokowana. Podobna sytuacja jest na Krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynach na 49 km. Tutaj zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga również zablokowana. I jeszcze 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach, 348 km. Tutaj ciężarówka wpadła do rowu. Nic nikomu na szczęście się nie stało, ale zablokowany jest ciągle jeden pas w kierunku Malborka. Nie ma utrudnień na S7 w okolicach Gdyni i tu państwo mogą podróżować w kierunku Rumi bez żadnych kłopotów. Z kłopotami na S2, i to już Mazowsze, a dokładnie Warszawa, pomiędzy węzłem Lotnisko a węzłem Krakowska na 467 km zepsuł się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i uwaga, to jest pas rozbiegowy z węzła zjazdowego z S79 na S2 w kierunku Poznania. Zatem tutaj spore spowolnienia i nawet lekki korek jeszcze można zastać. Na szczęście bez korków, ale warto pamiętać o tym, że na siódemce, na Zakopiance, pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie na 685 km zepsuła się ciężarówka i blokuje ciągle jeden pas w kierunku południowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Siczka i KSU, jeden z ulubionych zespołów Roberta Kina. Ciekawe, czy słuchał. Na 18,5 minuty po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w dzisiejszym Best of Na Luzie, wspomnienia gości Radia Kierowców z ostatniego półrocza i opowieści motoryzacyjne, teraz raperów. Odwiedzili nas bowiem znani z legendarnych składów Paktofonika, Pijani Powietrzem i Pocahontas, obecnie pilnujący, żeby tylko i wyłącznie posługiwać się ich pseudonimami, Focus i Rahim. Na początek ten pierwszy, Wojciech Alszer, czyli Focus. No, chciałbym spróbować ustalić na przykład, czy według was auto wszechczasów, Focus, może najpierw tobie to pytanie zadam. To jest bardziej Mercedes W123, do wyboru jest beczka, Citroen DS, ten z hydraulicznym zawieszeniem z lat 60-tych, 70-tych, czy Lexus LFA, to takie hiperauto z 10-cylindrowym silnikiem i technologią z przyszłości. Który z nich bardziej ci pasuje?
1: To jest wieża, którą ja muszę mieć, posiadać, bo ja w ogóle się nie znam na samochodach.
0: A nie,
1: dla mnie
0: absolutnie.
1: Samochody mają kolor.
0: Okej.
1: Okay. I... nie wiem, kształt. Najbardziej w samochodach mi się podoba ich kształt. Na przykład dla mnie najładniejszym autem na świecie to jest Toyota CHR.
0: O, proszę.
1: Ta pierwsza wersja.
0: Aha. No dobrze, no to w takim razie, a na co zwracasz jeszcze uwagę? No kształt to wiadomo, ale...
1: No wiadomo, na osiągi i tak dalej, nie?
0: Aha. No nie, bo niektórzy właśnie bardziej na bagażnik, nie?
1: Osiągi, bo lubię, że jak jest samochód...
2: V8.
1: Lubię samochód, jak jest reaktywny, daje mi to przyjemność z jazdy i w sumie to tyle.
0: To bardzo ważne, bo dzięki temu można bezpiecznie na przykład wyprzedzać, więc...
1: Podobno,
0: to...
1: no.
0: Mhm, tak. Słuchaczki i słuchacze proszą o powtórzenie pytania, więc powtarzamy pytanie.
1: Jakim pojazdem poruszamy się w teledysku do dna?
0: Dzięki odpowiedzi prawidłowej na to pytanie do wygrania jest płyta Katarzys Focusa i Rahima. Samochód, który ze świadomością, że to oczywiście tylko maszyna i że ma być przede wszystkim jakby bezpiecznie dowieźć z punktu A do punktu B, ale jednak bardziej zasłużył na to, żeby być w pamięci. Rahim, to jest w ogóle coś takiego? Co, no pamiętasz jakieś auto swoje?
2: Ja to w ogóle lubię japońskie auta przede wszystkim i też się takimi poruszam. Nie mówię, że inne mi się nie podoba, ale mam sentyment do japońskich aut, ponieważ pierwszym moim autem, które sobie sam kupiłem, to był Nissan Primera 2.0 i to był w tamtych czasach super auto.
0: No
2: spokojnie
0: tak.
2: 210, wiesz, na A4 wyciągało to auto.
0: Jak jeszcze można było 210 na A4 jeździć?
2: Nie można było. Natomiast też z drugiej strony, no wiadomo, to nie jeździłem w ruchu jakimś, tego jak była prosta, nikogo nie było, to sobie pozwoliłem, żeby zobaczyć, nie? Bo byłem, wiesz, ale jak mi mój szef ówczesny i były właściciel tego auta uświadomił, że to jest 10-letnie auto i że ja mogę super jeździć, ale jak coś się stanie, to przy 180, to jak będę na wózku, to będę szczęśliwcem, to zadziałało na moją wyobraźnię i już od tego czasu przestałem takie prędkości osiągać. Ale wiesz, potem wszedłem w niemiecką motoryzację i nie byłem z tego tytułu zadowolony, szczególnie do pierwszego serwisu, jak pojechałem, nie chcę tu kryptoreklamy robić, natomiast jak pojechałem i usłyszałem ceny części, to po prostu się wywróciłem.
0: No to by była antyreklama.
2: Tak, pojechałem do Niemiec, kupiłem sobie Mitsubishi Lancera kombi, bo potrzebowałem kombi wtedy. To auto było ze mną 16 lat. Jeszcze potem dałem je mojemu bratu i on je jeszcze chyba z 5 lat. To auto
0: dożynał.
2: Po prostu nie było, niezniszczalne to auto było. No i potem znowu miałem jakąś przygodę z niemiecką motoryzacją i znowu byłem totalnie niezadowolony i wszedłem w Toyotę i z Toyotą jestem już trzeci samochód tak naprawdę.
0: I jaki model w tej chwili ujeżdżasz?
2: Niedawno udało mi się sprzedać mojego staruszka Avensis, który bardzo lubiłem i do dziś uważam, że świetnie jeździ. Natomiast no, posiadam RAV4, Adventure i moja żona ma Corolla jeszcze.
0: To jesteście naprawdę wiernymi
2: także
0: użytkownikami.
2: No, to takie są, wiesz, no ale czy wierni? No po prostu ja lubię niezawodność, lubię ekonomię, wiesz, te auta mi się podobają, one mają ładne linie. To jest super, ja nie mówię, że nie mam lepszych
0: samochodów. A to hybrydy, czy...
2: Proszę?
0: Hybrydy, czy spalinowe?
2: Tak, hybrydy, tak. I wiesz, i tam wszystko odpowiada tak naprawdę, nie? Ja wiesz, na serwis tylko ten przeglądowy... Nie muszę się z niczym innym borykać.

0: Z tych spotkań z artystami często jestem zaskakiwany ich wypowiedziami. Posłuchajcie.
1: Volvo S80 V8.
0: O! To bardzo rzadko się zdarza, żeby
1: tak,
0: jeszcze ktoś sedanem
1: jeździł. Jak elektrykiem.
0: No, ale kochany...
1: Tam jest taki power pod
0: nogą. To jest tak, to największa radość życia. Poza dzieckiem pewnie. To wyznanie Focusa i to jest jego w tej chwili samochód, którym porusza się na co dzień. Warto było się spotkać i porozmawiać o tym. Po godzinie 19.30 Waluś Kraksa Kryzys. Spotkanie z alternatywnym artystą, który też ma sporo do powiedzenia na temat motoryzacji. I zdradził nam w Polskim Radiu Kierowców sporo na ten temat.

0: I w ten sposób minęła godzina 19.30. I to jest doskonały moment na to, żebyśmy usłyszeli, co dzieje się na drogach.
1: Rzem jest.
0: I może to zrobić Kuba Hanak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Rzem jest, to takie południowe, to tak żeby państwa nie zmylić. Utrudnienie na 65, mam aktualizację. Droga była zablokowana na 14 kilometrze pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach. W tej chwili służby poinformowały nas, że mamy już ruch naprzemienny jednym pasem, a zatem to utrudnienie będzie się nam powoli kończyć, choć służby przewidują, że nawet do 21 może potrwać. Ja przypomnę, zderzyły się dwa auta osobowe, dwie osoby zostały ranne na krajowej 65. Mamy nowe utrudnienie na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Blokuje ona jeden pas w kierunku Wrocławia. To utrudnienie nawet do 2 godzin może z nami być. Ja tylko przypomnę, że to jest fragment autostrady bez pasów awaryjnych, a zatem uważajmy w tym rejonie. 101 kilometr autostrady A4 w kierunku Wrocławia. 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem. Tutaj w dalszym ciągu mamy niestety utrudnienia po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu na 348 kilometrze. Zablokowany jest ciągle pas w kierunku Malborka. I na 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynach na 49 kilometrze po zderzeniu 3 samochodów nadal mamy blokadę drogi. Przypomnę, że w tym wypadku jedna osoba została ranna, a utrudnienie może być z nami nawet do godziny 21. S2 pomiędzy węzłem Lotnisko a węzłem Krakowska. Służby jeszcze nie odwołały tego utrudnienia. Ja przypomnę, zepsuła się osobówka i blokuje pas w kierunku Poznania. Nie ma tam już utrudnień, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że wyjeżdżając z S79 na S2 w kierunku Poznania możemy natrafić na niespodziankę właśnie w postaci albo lawety ściągającej samochód, albo korka w tym miejscu. Krajowa 7 jeszcze szybciutko pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie na 685 kilometrze. Również blokada jednego pasa przez zepsuty samochód ciężarowy w kierunku południowym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Właśnie mija ćwierć wieku od premiery tej piosenki, której za chwilę posłuchamy. Przez tę ćwierć wieku Sophie Ellis Bextor, bo ona wykonuje utwór Murder on the Dance Floor. Między innymi oprócz tego, że nagrała mnóstwo fantastycznej muzyki, powiła 5 synów i widziałem ją na jednym z letnich festiwali w Wielkiej Brytanii w te wakacje i moja żona też ją widziała i powiedziała, jakie ona ma nogi, jak ona wygląda, jak... No.

0: Za 20 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, a dzisiaj to wręcz best of Na Luzie, ponieważ wspominamy najznakomitsze, najsmakowitsze kąski z rozmów już odbytych z artystami goszczącymi w Na Luzie. Jednym z nich był w tym roku, tej wiosny, Waluś Kraksa Kryzys i miał do powiedzenia o samochodach naprawdę sporo.
1: Zainspirowałeś mnie do tego spotkania dzisiejszego w Na Luzie wyznaniem w jednym z wywiadów, że dużo jeździsz samochodem, a właściwie bardzo dużo, i że twój tata jest kierowcą dużej ciężarówki. Wiedzieliście o istnieniu Polskiego Radia Kierowców?
2: Oczywiście, bo w naszym, domu gęsto słychać radio, Polskie Radio Kierowców. Mm-hmm. Bo szczerze powiedziawszy, muzyka, którą tutaj gracie, jest bardzo dla mnie, dla mojej mamy, kiedy taty nie ma w domu, przyjemna, taka niekrzykliwa. No, myślę, że przewaga, powiedzmy, rocka i tej muzyki, głównie powiem teraz o rocku, przewaga rocka nad hip-hopem jest taka, że mamy rockowe klasyki, które cały czas są grane, a w hip-hopie premiera goni premierę i też są to w sumie bardzo powtarzalne piosenki, ale wydaje mi się, że produkowane z coraz gorszych prefabrykantów. Jako że Polskie Radio Kierowców często gra właśnie, no można powiedzieć, szlagiery, no to w naszym domu właśnie tego się słucha.
0: Strasznie miło.
2: Dużo jeżdżę autem, to fakt, bo dzielę życie między podkrakowską Skałę a Warszawę. I za każdym razem, jak wymieniam olej u mechanika albo podbijam przegląd w moim, brzydko mówiąc, małym, choć to jest terenowe auto, Suzuki Ignis, to pan podbijający ten przegląd właściwie przedwczoraj powiedział: no, coś takiego, taki pyrtek, 25 tysięcy kilometrów w rok. No, więc naprawdę dużo jeżdżę. Wydaje mi się, że każdy artysta dużo jeździ i siłą rzeczy spędzamy więcej czasu w środkach transportu niż na scenie. Ja to w sumie lubię.
0: Koncertujący. Wyznałeś, że Suzuki Ignis to auto, którym przyjechałeś, teraz długo nim jeździsz. To jest ta ostatnia generacja od 2014?
2: Nie, to jest 2004.
0: Aha, o, to większe silniki były jeszcze wtedy.
2: Możliwe. W sumie nie jestem na tyle wpuszczonym w temat motoryzacyjnym geekiem, aha, żeby teraz przytoczyć tutaj specyfikację. Mhm. Auta traktuję raczej emocjonalnie i wiem, że...
0: Ma na imię?
2: Nie ma imienia, ale głaszczę go, tak za, po prawej stronie między kierownicą jest takie załamanie na desce rozdzielczej między zegarem a innymi wskaźnikami. No i tam go głaszczę, jak sadzimy po autostradzie taką jakąś słuszną prędkością, mówię: dawaj stary, jest dobrze. Ma czarny kolor. Ciemne szyby z tyłu, żeby nie było widać, jeśli mam tam gitary, które czasami przewyższają wartość tego auta.

0: kolorowe.
1: I dlaczego mówię o kolorze? Bo jak miałem Volkswagena Golfa 4 srebrnego, a później Volvo chyba S60 srebrne, w każdym z nich padł mi silnik. I stwierdziłem, że nigdy
0: jest
1: już...
0: zależność między kolorem.
1: Tak.
0: Okay.
1: A
0: remontowałeś silniki? Bo to jest dopiero przygoda. Czy po prostu jak się kończył, to do widzenia?
1: Raczej nie byłem przywiązany do tamtych aut, a też nie miałem, te auta wchodziły w moje posiadanie przy okazji jakichś tam szczęśliwych splotów wydarzeń. Natomiast to Suzuki od pierwszego dnia, a kupiłem je chyba 3 lata temu, na pewno w walentynki, i pojechałem prosto do lekarza na niemieckich blachach jeszcze. No ale Niemców chyba nie zatrzymują w Polsce, tak mi się wydaje, bo to porządni ludzie.
0: Chyba, że na stacjach paliw jak teraz wykupują.
1: A no tak, no, czasy się zmieniły, więc wiadomo, też może być inaczej. No to jakoś tak od początku moje pierwsze auto za własne pieniądze kupione, to taka no właśnie sentymentalna...
0: A u lekarza wszystko dobrze?
1: Tak, tak, okazuje się, że tak. Jak się człowiek też wystawia do słońca, trochę rusza i uśmiecha do siebie w lustrze, to oczywiście bez przesady, ale wiele jakichś tam drobnych urazów można się wyzbyć z głowy, z codzienności i z ciała.
0: Waluś Kraksa Kryzys opowiadał, jak widać, wielowarstwowo o motoryzacji i wrócimy do tych wynurzeń, ponieważ opowiadał jeszcze więcej i jeszcze ciekawiej, więc po godzinie 20 ciąg dalszy wspomnień z naszego spotkania. Waluś tak naprawdę ma na imię Sebastian i oprócz tego, że fajnie opowiadał o motoryzacji, to też ma fajne piosenki, których na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców nie brakuje, ale teraz cofniemy się do końca lat 80. z Tracy Chapman.

0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców, oprócz tego, że możecie pisać we wszystkich motoryzacyjnych sprawach, to jest też tak zwana procedura trząsu trząs. Uruchomił ją nasz stały słuchacz. W wyniku tego ukazało mu się dokument. Prawo jazdy obowiązuje od 1903 roku i myślę, że będzie ciąg dalszy, bo można trzy razy potrząchnąć.
1: To ja tego nie pamiętam, nie wiem jak ty, Zbyszku, ale...
0: Ja też nie, ale wierzę na słowo i naszej aplikacji, że tak rzeczywiście jest. Tymczasem minęła 19:50, błyskotliwy Kuba Hanak będzie opowiadał o tym, co na drogach teraz się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zatem naszą drogową jazdę rozpocznijmy na Dolnym Śląsku. Na A4 pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim na 101 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Przypominam, że to fragment autostrady A4, na której są dwa pasy bez pasa awaryjnego, więc taka blokada jednego pasa może sporo nabruździć kierowcom jadącym właśnie w kierunku Wrocławia, Katowic czy Krakowa. Krajowa 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach, w dalszym ciągu ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas w kierunku Malborka, to 348 km krajowej 22. Gołdap Olecko w Dzięgielach na 14 kilometrze. Tutaj po blokadzie mamy już wprowadzony ruch naprzemienny jednym pasem. Ja przypomnę, 14 kilometr krajowej 65. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych mieliśmy kłopoty na tym fragmencie. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu, ale w tej chwili można już przejechać jednym pasem na zmianę. W dalszym ciągu zablokowana jest za to 59 pomiędzy Morągowym a Pieckami w Brejdynach na 49 kilometrze. Tutaj zderzyły się trzy pojazdy i jedna osoba w tym zdarzeniu ucierpiała. S2, lotnisko krakowska, między tymi węzłami na 467 km w Warszawie zepsuła się osobówka. Nie ma już problemów na węźle połączeniowym S79 i S2, ale pamiętajmy, że jeżeli tam gdzieś jeszcze stoi laweta, zabiera ten zepsuty samochód, to możemy jeszcze się zdziwić, bo być może na przykład zablokowany jest pas awaryjny. No i 7, nie ma już śladów w Głogoczowie pomiędzy Krakowem a Myślenicami po zepsutej ciężarówce na 685 kilometrze, ale za to ciągle korek pomiędzy Gajem a Libertowem w kierunku stolicy Małopolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja też użyłem trząsu trząs i w aplikacji Polskie Radio Kierowców dowiadujemy się, że jednym z głównych sponsorów, i już nie mogę doczytać, bo mi zniknęło, a nie zrobiłem sobie print screena. No w każdym razie takie informacje.

Informacje się pojawiają, no dobra, drugi raz. Inni mają gorzej. O, chyba jest też wbudowany głośnik i sprawdza, co ja mówię. Uwaga na zakrętach. No dobra, trzy wiadomości się pojawiły. Pierwsze niestety nie mogłem w pełni zacytować, bo jestem trochę wolny w czytaniu, jak się okazuje, ale za to w miarę szybki w prezentowaniu muzyki. Dante Thomas, teraz i Miss California w PLK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Piosenka ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy na urlopie i za którymi już tęsknią, takie, a nie jak ta. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę prognoza pogody na jutro, a wcześniej stan aktualny temperatur. Najcieplej w tej chwili we Wrocławiu, 32 stopnie. Podniosła się temperatura. Najchłodniej w Łebie, 16,2. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami wzrośnie do dużego, a na północy i wschodzie kraju z tego zachmurzenia popada deszcz. Niewielki, przelotny, ale będzie. Temperatura maksymalna znacznie niższa niż dziś. Od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do maksymalnie 27 na południowym wschodzie, czyli region Polski nadal najcieplejszy, ten sam co dzisiaj, ale wartości już 5-6 stopni niższe. Wiatr jutro też będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach dzisiaj jest do 80, 90, nawet 100, a jutro do 55, na wybrzeżu do 60 km na godzinę i powieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś na luzie, pod kryptonimem The Best of na luzie, kolejne opowieści motoryzacyjne, artystyczno-motoryzacyjne, między innymi Waluś Kraksa Kryzys, czy Michał Kisielewski, czy członkowie zespołu Łzy Riverside jeszcze przed nami. Liczba mnoga tyle uzasadniona, że jesteście wy, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców oraz team, skład, zespół pracujący na rzecz dzisiejszego na luzie. Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, hiperrealizatorka, Kuba Hanak, raporty z dróg przedstawia, a ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam do 22:00, możemy jechać razem.

0: Wiem, że to niepopularne, co teraz powiem, ale bywają takie dni, że wydaje mi się, że druga płyta oddziału zamkniętego, Reda by Night, Reda nocą, jest równie dobra, a nawet momentami lepsza niż jedynka. O czym świadczył przed chwileczką debiut oddziału zamkniętego w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym słuchacie audycji Na Luzie i dzisiaj, 10 minut po godzinie 20, do Kuby Hanaka należy powiedzenie,
1: bardzo
0: co
1: mi miło.
0: Dzieje się w tej chwili na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę zatem od stołecznego odcinka Krajowej Siódemki, bo tutaj w okolicach Lasu Bielańskiego postają państwo w korkach w kierunku centrum. W Łomiankach też i niestety w Czosnowie i Dziekanowie też korki państwa spotkają i to w obie strony. Może już nie tak duże jak jeszcze godzinę temu, ale jednak trzeba zwolnić, a czasami się zatrzymać. Podobnie jest na S8 w okolicach ulicy Łabiszyńskiej, tutaj przypominam, remont trwa obwodnicy, północnej obwodnicy Warszawy, ale więcej złych wiadomości ze stolicy nie mam, bo rzeczywiście poza tą S8-ką nie ma nigdzie korków ani większych spowolnień. Zatem przenosimy się na Dolny Śląsk. A4 pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim. Drogowcy nie odwołali jeszcze tego utrudnienia. Mówię o zepsutym samochodzie ciężarowym blokującym jeden pas na 101 kilometrze. Ale zerknąłem na mapę i nie ma tam utrudnień. Kierowcy oznaczyli to miejsce, w którym ten samochód ciężarowy prawdopodobnie jeszcze stoi. Natomiast nie ma korków, nie ma spowolnień, więc to dobre wiadomości, że tam nic się złego nie dzieje. 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach to 348 km. Ciężarówka wpadła do rowu, zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Malborka. Na 65 nie mamy już blokady na 14 kilometrze w Dzięgielach pomiędzy Gołdapią a Oleckiem. Mamy natomiast ruch naprzemienny jednym pasem, więc z utrudnieniami, ale można 65 przejechać na tym fragmencie. Nie da się natomiast przejechać na fragmencie pomiędzy Mrągowym a Pieckami, dokładnie na 49 kilometrze krajowej 59 po zderzeniu trzech aut osobowych. W tym wypadku została ranna jedna osoba i ciągle można jechać wyłącznie objazdami zorganizowanymi przez służby. Nie ma już utrudnień na S2 pomiędzy lotniskiem a ulicą Krakowską, w zasadzie Aleją Krakowską na 467 kilometrze i na 7 też już pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie w kierunku południowym. Można jechać bez kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Następny serwis drogowy o 20.30, teraz muzyka, a wkrótce Sebastian Gugulski, czyli Waluś Kraksa Kryzys, będzie opowiadał o tym, m.in. jak zdawał egzamin na prawo jazdy.

0: 19,5 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszymy, że tak jest i zachęcamy do tego, żeby tak było zawsze. Trwa audycja Na Luzie. W dzisiejszym Best of Na Luzie wspomnienia gości Radia Kierowców z ostatnich miesięcy. Kontynuujemy wspomnienie rozmowy z Sebastianem Gugulskim, znanym powszechnie wśród fanów rocka jako Waluś Kraksa Kryzys, genialny gitarzysta, świetny wokalista, który opowiadał mi tej wiosny o swoim pierwszym samochodzie i wspominał, jak mu się zdawało egzaminy na prawo jazdy. Pamiętasz pierwszy swój samochód po tym, jak prawo jazdy...
1: Właśnie golf.
0: To był golf.
1: To mój wujek właściwie tym golfem przewoził, ciężko mi powiedzieć co, ale na pewno jakieś marchewki, coś, co miało w sobie bardzo dużo ziemi, liści,
0: no i karotenu.
1: I pierwsze co, no to myślę tydzień potrzebowałem na doczyszczenie tego auta. Ale też początkujący kierowca to też taki mało namiętny kierowca ze względu na dbanie o auto i ten silnik, no to chyba nie bez powodu po prostu odmówił posłuszeństwa.
0: W którymś momencie. A zauważyłeś jakieś różnice, no bo to jest okres ilu? 10 lat? Jak jeździsz, masz prawo jazdy?
1: No myślę, że
0: gdzieś tak.
1: Plus minus.
0: Zauważyłeś jakąś zmianę w swoim zachowaniu, no bo w ogóle się dokonała w twoim życiu, więc czy to się też przełożyło na sposób jeżdżenia samochodem? Czy jeszcze za wcześnie?
1: Nie, no myślę, że tak. Nieskromnie przyznam, że całkiem nieźle jeżdżę. Zresztą prawo jazdy, teorię zdałem chyba za czwartym.
0: Ale to miałeś czas na ugruntowanie wiedzy.
1: Tak, ale też jest taka historia, że zdawałem latem. No brakowało mi dosłownie za każdym razem tam punkcika. To jeszcze jakieś były zmiany w przepisach i tak dalej, i tak dalej. A jeden raz zapamiętałem wyjątkowo, bo mój tato zawiózł mnie do mordu. No i wypełniałem ten test w sali przy otwartym oknie, gdzie mój tato stanął i zaczął gadać przez telefon z jakimś kuplem, z którym się nie widział, nie wiadomo ile.
0: I trochę rozpraszał.
1: Natomiast praktykę zdałem za pierwszym razem i to bez najmniejszego problemu, mimo że od ostatnich lekcji no, minęło bardzo dużo czasu. I pan Czesław bardzo fajnie mnie po prostu przygotował do tego egzaminu i do jazdy już w życiu.
0: A w Krakowie zdawałeś, tak?
1: Tak, tak. Mhm. No i szczęśliwie zero jakichś kolizji i tego typu sytuacji. Może ze 2-3 mandaty mi się zdarzyły. Ale tak poza... Tak. Bardzo głupie takie w ogóle mandaty.
0: W klipie Do Najgorszych Rzeczy jeździłeś Fiatem Grande Punto. Wypożyczonym do zdjęć, czy swoim? Miałeś wtedy to auto, czy to...
1: Wtedy to ja miałem dziurę w głowie, muszę sięgnąć. To mógł być samochód należący do mojego kolegi Reggiego, który zajmuje się skupem i sprzedażą aut używanych.
0: Tam jeszcze było Volvo i Toyota, ale Toyota była chyba twojego ówczesnego menadżera.
1: Tak, tak. Toyota to Artur Rabisz, jego brawurowa rola też dostawcy jedzenia, jeśli tak mogę to określić. Był, wydaje mi się, biały Mercedes mojej kuzynki, taki klasyk. Co jeszcze mogło być? Wydaje mi się, że to było Volvo w gruncie rzeczy, którym ja jeździłem.
0: Volvo było obok, ty byłeś, przynajmniej tak to z montażu wynikało, ale może rzeczywiście ty przyjeżdżałeś też i Volvo.
1: To
0: ale...
1: chyba już pamiętam Fiat Grande Punto, samochód mojego serdecznego przyjaciela Krzywego, pana Marka, ojca Krzywego pana Marka. Pan Marek jest piekarzem, jeździ Fiatem Grande Punto, który akurat był pewnie w posiadaniu Patryka. No i fajnie w sumie, że sobie to przypomniałem, bo Patryk Krzywy był taką osobą, która na początku tych moich przygód muzycznych był kimś, kto mnie niesamowicie wsparł, tak przyjacielsko i też nie ukrywa finansowo.
0: No i wiadomości ekonomiczne na koniec jeszcze się pojawiły. Tyle. Waluś Kraksa Kryzys.

A za kilkanaście minut Arkadiusz Dzierżawa, basista, i Sara Chmiel, wokalistka z grupy Łzy, opowiedzą o swoich doświadczeniach motoryzacyjnych w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jedna z największych miłośniczek motoryzacji w polskiej muzyce rozrywkowej wyśpiewała przed chwileczką to, co miała do wyśpiewania. Landberry. U nas minęła godzina 20:30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I znowu autostrada A4 i znowu odcinek dolnośląski, tym razem 182 km. Pomiędzy węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg zablokowany mamy pas ruchu w kierunku Wrocławia. A dlaczego? A dlatego, że spłonął tam samochód osobowy, służby na miejscu, ale spory korek się utworzył, bo korek ma w tej chwili około 3 km. Niestety trzeba odstać albo ominąć to utrudnienie starą czwórką, natomiast przesoławę, natomiast trzeba pamiętać, że to no, ładnych kilka kilometrów więcej do zrobienia. Ale wracamy na czwórkę, pomiędzy węzłem Mikołajowice, Wądroże Wielkie. Nie ma utrudnień już, ale ja przypomnę, że doszło tutaj do awarii ciężarówki i blokady jednego pasa. Zerkam na mapę i nie ma w tym miejscu utrudnień, ale pamiętajmy, że służby po pierwsze nie odwołały oficjalnie tego utrudnienia, a po drugie ta autostrada ma tylko dwa pasy, więc jeżeli ta ciężarówka nadal tam stoi, to trzeba o tym pamiętać, no żeby tam się nie skończyło to jakimś tragicznym wypadkiem. Wędrujemy teraz na Pomorze, 22 Charlie Malbork w Kończewicach na 348 km. Ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas w kierunku Malborka. Na 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem już ruch wahadłowy na 14 km w Dzięgielach. Tutaj przypomnę, dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Nie odblokowano jeszcze 59 pomiędzy Morągowem a Pieckami w Brejdynach na 49 km. Służby nadal informują o tym, że droga jest zablokowana po zderzeniu trzech aut osobowych, a w tym wypadku jedna osoba ucierpiała. Nie ma za to utrudnień na S2 na obwodnicy południowej Warszawy. Nie ma utrudnień na siódemce pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie, ale jest korek na Zakopiance w kierunku Krakowa pomiędzy Gajem a Libertowem. Przypominamy też o remoncie S7 w okolicach Białobrzegów. Tutaj w kierunku Warszawy jest zwężenie do jednego pasa, a dokładnie do pasa prawego od węzła Białobrzegi Południe i w okolicach Kielc pomiędzy węzłem Kielce Południe a Kielce Jaworznia również zamknięty jeden z pasów na odcinku 300 metrów. Tu z kolei ekipy remontują nawierzchnię i wymieniają dylatację na mostku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Celebrujemy wakacje, celebrujemy lato z Dickiem Dimon. Teraz taka letnia piosenka Ocean Drive u nas.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Dokładnie dwa miesiące temu zespół Łzy wydał dwupłytowy, naprawdę bardzo przyzwoity album, z którym przyszedł do nas, do Polskiego Radia Kierowców. I oprócz tego, że słuchaliśmy nowych piosenek, starych też, to basista i kompozytor Arkadiusz Dzierżawa oraz Sara Chmiel, wokalistka zespołu Łzy, zgodzili się porozmawiać o motoryzacji.
1: Dzisiaj ja prowadzę Lexus RX, hybryda.
0: 350 czy 450?
1: 350.
0: Fajowy. Złoty jeszcze pewnie.
1: Nie, złoty, biały.
0: A, no to też
1: biała perła, to mój ulubiony kolor.
0: Biała perła, o cudny, bardzo ładnie musi wyglądać w tym pięknym słońcu, jak jest słońce. A na co dzień też jeździć, to jest twoje auto prywatne, tak? Czy zespołowe?
1: Akurat ten samochód należy do mojego męża, ale dzisiaj on podkradł mój, ponieważ ja na co dzień jeżdżę Toyotą Highlander, ponieważ mamy trójkę małych dzieci i to jest jeden z samochodów, który mieści trzy foteliki
0: z tyłu
1: na tylniej kanapie, bezproblemowo. Jeszcze dzieciaki mają bardzo dużo miejsca, także osobiście jeżdżę tym siedmioosobowym.
0: To zabawne, że zobaczcie, jest tyle samochodów z trzema ISOFIX-ami z tyłu, a tak naprawdę nie da się wpiąć tam trzech fotelików, bo tak. Po prostu to jakby ktoś, kto to projektował, miał dzieci, to by wiedział, że fotelik to nie są tylko same te szyny, tylko jeszcze jest wszystko to, co jest obudowane.
1: Ale ogólnie w Polsce bardzo ciężko jest kupić fajny, bardzo pakowny samochód dla tak dużej rodziny, chociaż 2 plus 3 to nie jest jakaś największa rodzina. Natomiast jak się ma takie małe dzieci z roczną różnicą, no to im potrzeba jest fotelika, no to faktycznie nie jest łatwo kupić takie auto.
0: Marek, nie ziewaj.
2: Nie ziewam. Oddycham.
0: Też miałeś takie doświadczenia? Nie, no żartuję. Ty to pewnie bardziej do włożenia wzmacniaczy, basówek.
2: No właśnie, że nie.
0: Nie?
2: Ja mam troszkę większy samochód jeszcze, Toyota Sequoia.
0: Też
2: ośmioosobowa. Znaczy to jest ta sama, to jest to samo w zasadzie, jeśli chodzi o ramę, tak? Mniej więcej. Z tym, że no nie jest produkowana niestety na rynku europejskim, trzeba ją ściągać zza oceanu.
0: To jest taki samochód, co...
2: Taka mała ciężarówka.
0: No właśnie, mała ciężarówka, ale tam spalanie jest takie, że jak są komunikaty o tym, że będzie maksymalna
2: tak,
0: cena zagazowany.
2: Tak, uprzedzam twoje następne pytanie. Okay,
0: nie ma innego dobrego rozmówcy jak artysta koncertujący, który może powiedzieć, co jak już mamy całkiem niezłe trasy, bo zgodzicie się tak z perspektywy tych 16, a właściwie 30 lat jeżdżenia po Polsce, co może jeszcze się nadawać do poprawy na naszych drogach?
2: Kultura jazdy troszeczkę chyba, bo jednak jeśli jeździmy na przykład na zamek, tak się to nazywa, tak?
0: Tak.
2: To mam wrażenie, że nie wszyscy jeszcze ogarniają ten temat.
0: Tak, szczególnie jak na przykład jest zwężenie, jadą służby z tyłu i trzeba zrobić równocześnie korytarz życia i wpuszczać na zamek.
1: Ale drogi są już coraz lepsze. To trzeba przyznać.
2: Ja pamiętam, jak ze Śląska nad morze mogliśmy jechać 12 godzin i to tak naprawdę mozolnej trasy. Nie?
0: Bez jakichś większych przerw.
2: Tak.
0: A teraz są problemy, jak się troszeczkę keczupu wyleje z chodnika, nie? Bo tak. Tam się podskoczy. Ile gracie koncertów w roku?
1: Teraz, ciężko to zliczyć. Teraz
0: są
1: na
0: 52 weekendy. Trzeba odjąć te, które nie gracie.
2: Ja myślę, że zawsze mogłoby być więcej.
0: O, piękna odpowiedź.
1: Tak.
0: Najlepsza, jaka może być. Ale tak, żebyśmy sobie mniej więcej skalę rażenia uświadomili, to są co drugi weekend?
1: W samym sezonie letnim, takim od maja do końca sierpnia, początku września, gramy w okolicach 40 koncertów, ale tylko w weekendy. Natomiast jeżeli byśmy mieli dodać jeszcze te, które gramy później na jesienną trasę, czyli październik, listopad, grudzień i od stycznia do maja, dalsze miesiące, no to jest tego zdecydowanie więcej.
2: W rekordowym roku popełniliśmy przeszło 100 koncertów. Kurczę, to jednak boli, jak się przemieszcza w tym busie przez ileś tam godzin i potem jeszcze masz zagrać.

0: grać na pełnych obrotach koncert.
1: No tak.
0: To wiesz, to nie jest takie zupełnie
1: z ciężkim instrumentem na zawieszonym.
2: Najgorsze są faktycznie podróże, ponieważ są wyczerpujące. Nie sam, sam ten koncert, to show na scenie, jakby dla nas to jest fantastyczna zabawa i bardzo się cieszymy, że możemy robić w życiu to, co tak naprawdę kochamy. Natomiast to, że musimy się przemieścić z punktu A do punktu B,
1: nie da się teleportować chwilą.
2: Nie da się.
0: Powiedzieć,
2: to jest najgorsze.
0: Wracając do tego usprawnienia, to takie punkty teleportacyjne to by było coś.
2: Tak.
1: No dobrze, ale czym jeździcie? Macie mastera, macie sprintera?
0: To jest sprinter, jeśli ja dobrze kojarzę. Tak.
1: Czyli Mercedes. Tak. No to jest dosyć wygodne auto. W którym momencie się robi nieprzyjemnie? Trzeciego dnia? Jak trzeba wracać do domu?
2: Ja powiem ci taką sytuację, kiedy kiedyś nocą zasnęłam w takim miejscu dla śpiącego kierowcy, że tak powiem, na samym tyle busa i obudziłam się z atakiem paniki, że jestem gdzieś zamknięta i nie mogę się stamtąd wydostać. To był najgorszy moment, jaki w życiu miałam, jeżeli chodzi o podróż właśnie busem, sprinterem.
1: Ale tak wszyscy ci zazdrościli, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można...
2: Ale ja już tam teraz nigdy nie wejdę. Tam teraz działa to miejsce wymiennie. Takie osoby małe i szczupłe w zespole mogą sobie pozwolić na to, żeby tam wejść i tam się wyspać.
1: No to ale, ty właśnie taka jesteś. No to...
2: Ale ja tam już nie wejdę. To już jest koniec. Dla mnie to miejsce jest zakazane, bo ja mam teraz taką traumę spowodowaną tym miejscem właśnie. I nieprzyjemnie mi się właśnie wtedy zrobiło, nieprzyjemnie.
1: Rozumiem. Arek, jak jeździsz Sekwoją na co dzień, no to rozumiem, że po prostu jest ci ciasno w tym sprinterku, tak?
0: Ale na szczęście nie muszę kierować wtedy i no mogę wypocząć. I to jest ta zaleta.
1: A jeżeli jesteś człowiekiem, który od tylu lat gra, masz jeszcze studio, no generalnie zamknięte przestrzenie to jest standard funkcjonowania.
0: Zamknięte przestrzenie to jest taki fajny papierek lakmusowy, kiedy przebywasz z drugim człowiekiem i wtedy, wiesz, dowiadujesz się o charakterze drugiego człowieka w takim busie, wiesz, na ograniczonej przestrzeni. Jak nagle tu cię uwiera, tam cię uwiera, a ten jeszcze ci stawia nogę nie wiadomo gdzie, no to się zaczyna takie, wiesz, weź się przesuń, weź się posuń, a mi się nie podoba, a mi się to podoba.
1: Czyli jesteście super hiper przyjaciółmi, krótko mówiąc. Tak należy wnioskować, skoro się trzymacie tyle czasu.
0: Skoro tyle lat nam zeszło na tej ograniczonej przestrzeni, to jest szansa, że już jakoś dotarliśmy się. Jak dobry silnik.
1: Wrócę jeszcze do tego samochodu. Czy gdyby to był taki RV amerykański, hiperluksusowy, to wtedy można by było myśleć o tym, żeby jednak w trasie być dłużej? Czy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ograniczeń komunikacyjnych, tylko nie wiem, no nie ma wystarczająco dużo miejsc, w których byście mogli grać. Co stoi na przeszkodzie, żeby...
0: To jest takie znużenie trochę po prostu tą podróżą, że jednak trzeba się przemieścić od punktu A do punktu B i masz ograniczone możliwości, co możesz robić, nie? To trochę takie, no nie chciałbym użyć słowa...
1: Za dobrego kierowcę macie. Jakby tam kilka razy zasnął, czy coś, to by było bardziej ekscytujące.
0: No wolałbym nie.
1: No nie, żartuję oczywiście.
0: Ale no, to jest jedyny minus tego wszystkiego tak naprawdę, nie? Ta konieczność właśnie przemieszczania się.

0: Faith No More w repertuarze Bee Gees wracają do koncertowania. Słyszałeś, Kuba? W przyszłym roku kolejne koncerty Faith No More reaktywują się. Na razie Ameryka Południowa, ale...
1: Fantastyczna wiadomość.
0: No, też się cieszę. Zwykle po tych takich egzotycznych miejscach później przychodzi pora na Amerykę i Europę, więc może nie tylko koncert Rush będzie w przyszłym roku wielkim wydarzeniem w naszym kraju, ale i koncert zespołu Faith No More. Na razie wielkim wydarzeniem jest to, że o 20:50 się jeździ.
1: Się jeździ.
0: A
1: nie
0: jak,
1: wszędzie.
0: A jak to powie Kuba?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wiem i powiem. Zacznę od 22. Podglądam w tej chwili mapę. Nadal spore utrudnienia w miejscu, w którym ciężarówka wpadła do rowu. To pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach na 348 kilometrze. Pomimo późnej pory, no niestety dalej problemy z przejazdem. Nie są to duże korki, nie są to duże, długi czas oczekiwania, ale pamiętajmy, przejedziemy tylko jednym pasem w tym miejscu na tak zwane wahadło. Wracamy na Dolny Śląsk, A4 pomiędzy Brzezimierzem a Brzegiem. W pobliżu samego węzła Brzezimierz, 182 km, spłonął samochód osobowy. Są utrudnienia w tym miejscu, może nie takie jak jeszcze pół godziny temu, ale rzeczywiście chwilę w korku trzeba postać, a korek ma w tej chwili jakieś 4-5 km. Służby na miejscu na pewno będą starały się ten wrak stamtąd usunąć, ale ja znowu przypomnę, że to jest miejsce, gdzie no, ta autostrada przypomina tylko taką prawdziwą autostradę, więc trzeba uważać i pamiętać o tym utrudnieniu. 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze. Po wypadku dwóch aut osobowych, w którym dwie osoby zostały ranne, mamy ruch naprzemienny jednym pasem. To 14 kilometr tej trasy. 59 Mrągowo-Piecki w Brejdynach na 49 kilometrze. Po zderzeniu trzech aut mamy dalej zablokowaną drogę. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Tak naprawdę ta droga powinna być odblokowana gdzieś w granicach godziny 20. Służby nie dały znać jeszcze, czy jak długo zostanie przedłużona blokada drogi krajowej numer 59. Dobra wiadomość z S2 z południowej obwodnicy Warszawy, nie ma już utrudnień. Dobra wiadomość z Zakopianki między Krakowem a Myślenicami, nie ma utrudnień w Głogoczowie, ale zła wiadomość, korek dalej pomiędzy Gajem i Libertowem w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 7 minut będzie godzina 21.

0: Raz Luta pomagał Krzysztofowi Krawczykowi w Pół wieku człowieku, dzięki której to piosence dojechaliśmy do 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła 21. W Polskim Radiu Kierowców raport pogodowy. Najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce to Wrocław. 30,5 stopnia wciąż. 15,7 na drugim biegunie Elbląg. Tylko 15,7 stopnia. Generalnie północ chłodniejsza, południe cieplutkie. I w nocy będzie podobnie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, od zachodu zanikające. To nas czeka w pierwszej połowie nocy, tak do pierwszej. Prognozowana wysokość ilości deszczu, który napada w czasie tych burz, to 15-20 mm na wschodzie i miejscami także w centrum kraju. Minimalna temperatura dzisiejszej nocy od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. W czasie burz oczywiście wiatr porywisty do 80 km na godzinę. Początkowo na północnym wschodzie, lokalnie nawet do 100.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy kolejną godzinę dzisiejszego Best of na luzie. Zaczniemy od wspomnienia spotkania z Grupsonem, który ma bardzo dużo wspomnień motoryzacyjnych, więc naprawdę warto zostać i posłuchać. Audycji, którą przygotowujemy dzisiaj w składzie. Aleksandra Jasińska, wydawczyni, dba o to pani kierownik, żeby wszystko działało i banglało i pięknie brzmiało. Chociaż jeżeli chodzi o brzmienie, to jeszcze większy udział w tym ma realizatorka nasza Ewelina Dobrzyńska. Kuba Hanak informuje i za 8 minut poinformuje, co na drogach, a ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo się cieszę, że możemy być razem i zachęcam do tego, żebyśmy do tej 22 chociaż byli razem w Radiu Kierowców.

0: Kujawsko-pomorska ballada ponadczasowa. Kocham cię jak Irlandię. Kobra Nocka. 10 minut po godzinie 21 wybrzmiała w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie. I mamy dla was informacje z dróg. Jak to w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Tym razem, no jak od 17, właściwie co 20 minut, ma te wiadomości Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam i chętnie się nimi podzielę, ale będę miał też prośbę do państwa. S8 w Warszawie, most północny. Nie mam informacji od służb, ale na mapach widać ogromne utrudnienia, w tym blokadę przynajmniej jednego pasa na moście. Mniej więcej od ulicy Łabiszyńskiej ta blokada, a korek nawet od Głębockiej w stronę południową. Jeżeli ktoś z państwa przejeżdża tamtym rejonem, bardzo prosimy o informację w naszej aplikacji. Służby nie dały nam jeszcze znać, co się dzieje, a ewidentnie coś w tym miejscu się wydarzyło. Widać też zdarzenie na A4 pomiędzy węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg na 182 kilometrze. Tutaj spłonął samochód osobowy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i widać te utrudnienia. Około 3 km korka w tej chwili w stronę Wrocławia. Nie ma już utrudnień pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim na 101 kilometrze. Tutaj zepsuła się ciężarówka, ale służby usunęły pojazd i można już jechać bez problemów. Z problemami ciągle na Krajowej 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach na 348 kilometrze. Pojazd ciężarowy wpadł do rowu i blokuje jeden pas w kierunku Malborka. Rzeczywiście ciągle ruch wahadłowy w tym miejscu obowiązuje. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja na 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby w tym wypadku ucierpiały. Służby ciągle prowadzą ruch naprzemiennie jednym pasem. Ciągle blokada na 59 pomiędzy Mrągowym a Pieckami w Brejdynach na 49 kilometrze. Tutaj zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. To utrudnienie jest z nami już od 4:30 i na razie nie ma wizji na to, żeby to się, te problemy tam się zakończyły. Służby na miejscu walczą o to, żeby utrudnienie usunąć, ale ono ciągle jest aktywne. I jeszcze przypominam o korku pomiędzy Gajem a Libertowem na małopolskim odcinku Zakopianki. Na 7 dojazd do Krakowa z problemami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja tylko przypomnę, bo chyba nie zdarzyło się od początku naszego dzisiejszego spotkania od godziny 18, żeby pojawił się nasz numer telefonu, bo aplikacja aplikacją oczywiście i w aplikacji też możemy, naciskając słuchaweczkę, połączyć się z naszą automatyczną sekretarką, ale jak jesteście antyapkowi, to po pierwsze warto jednak naszą aplikację przekonać się i zainstalować, a po drugie numer telefonu do Polskiego Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: 22 minuty po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, której gościem w kwietniu był Grubson, czyli Tomasz Iwańca, prekursor polskiego hip-hopu, raper i producent. No, postać, której przedstawiać nie trzeba, nawet jeżeli ktoś się nie interesuje hip-hopem. Był przy okazji premiery utworu Ilu Nas Jest w studiu Polskiego Radia Kierowców i oczywiście nie mogliśmy nie porozmawiać także i o motoryzacji.
1: Tak, na co dzień jeżdżę moim ulubionym Volvo Cross Country V90 i muszę przyznać, że jest to najwygodniejsze auto, jakie miałem okazję jeździć.
0: A masz z Volvo współpracę? Czy...
1: W ogóle nie.
0: Nie, to jest po prostu samochód kupiony i, tak. I mówisz szczerze.
1: Normalnie kupiony, że... żaden... Mm-hmm. No, okay. Po prostu mówię szczerze. Mm-hmm. I nawet mogę powiedzieć historię taką przed zakupem, bo wcześniej miałem Land Rovera Discovery 4, który był super moim ulubionym autem wtedy. Znaczy ogólnie, jak teraz patrzę przez pryzmat.
0: Trochę czołg.
1: Czołg, ale no nie wiem, uwielbiałem jeździć tym autem. Tylko, że nie było aż takie, kurczę, wygodne. Tak, z tego co pamiętam, to było komfortowe, ale nie tak.
0: A Volvo jest bardziej.
1: Bardziej.
0: No, ale bardziej właśnie, ucywilizowane też. No.
1: Tak, ale szybko tylko powiem, 7 miesięcy szukałem auta.
0: Oj.
1: I uwierz mi, że jeździłem prawie wszystkim. W sensie to, co mnie interesowało.
0: Żeby sprawdzić.
1: Żeby sprawdzić po prostu. No bo dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Bezpieczne i wygodne. I na trzecim miejscu, jak nie, no na trzecim miejscu. Wiadomo, pierwsze jest bezpieczeństwo i wygoda. Ale dobry sound system w aucie musi być.
0: O,
1: ponieważ
0: ja
1: najczęściej słucham tam muzyki.
0: Mm-hmm.
1: I to wiesz, to jest, że jeżdżę często bardzo.
0: 12-18 głośników, subwoofer w bagażniku.
1: Wiesz co, nie, no, takie... no bez kiedyś tak, nie, ale kiedyś miałem subwoofer taki, że pół bagażnika mi zajmował. Ale te czasy się skończyły, wiadomo. Zamienił się subwoofer na wózek. Teraz już nie, ale,
0: ale był taki ten dylemat, ale mam mniejszy subwoofer.
1: Tak, tak. Nie no, chodzi mi o to, żeby była dobra jakość przede wszystkim dźwięku, żeby nie było głośno w środku.
0: I co tam jest Volvo? Jakiś...
1: Harman Kardon jest.
0: A, o, no to fajnie.
1: I jest i taka fajna wersja w ogóle.
0: Ale jeszcze z kompaktem, czy już tylko na...
1: A,

0: kopałem.
1: Jeszcze kompakt.
0: Tak.
1: A, no to fajnie.
0: No fajnie, no bo mam jest... dużo, także kurde. Dobrze, że się nie udało. Ale zmierzam do tego, że była taka sytuacja, że wypożyczyłem ten samochód do testu.
1: To V90.
0: Tak. I teraz uwaga. 7 miesięcy różnymi jeździłem i żadnym samochodem nie jeździło mi się tak dobrze jak nim. Naprawdę.
1: Ale testowałeś, że pojechałeś sobie na przykład
0: testowałem
1: na Dolny Śląsk,
0: typu
1: tam
0: na auta na 3 dni.
1: Aha, okej. Okay.
0: Nie, no tak się nie da się tego tak zrobić, żeby na jeden dzień.
1: No wiem, no przecież
0: kilka godzin,
1: sam
0: to
1: też,
0: bez sensu.
1: Tylko ja się zdaje się, że w 2 miesiącach ogarnąłem.
0: Nie, ja 7 miesięcy dlatego, że też nie znalazłem, nie? Aż takiego auta, które by mnie rozwaliło, ale wróciłem do tego Volvo, bo się okazało, że...
1: A bo to je wcześniej testowałeś
0: jako pierwsze,
1: i później sprawdzałeś.
0: I wróciłem do tego. Mało tego, udało mi się to samo.
1: Ten egzemplarz, który testowałeś. No to rewelacja.
0: Bo oni musieli go sprzedać już.
1: Aha.
0: Była taka sytuacja, że musieli go sprzedać, bo chyba tam kierowniczka jeździła, oni tam do ilu kilometrów i muszą sprzedać. Mhm. A to był testowy, więc miał wszystkie bariery.
1: No tak.
0: Także się udało.
1: Los tak chciał.
0: Tak, tak, los tak chciał. Ale muszę przyznać, jeszcze przypomniało mi się teraz, że najwygodniejsze tak naprawdę auto, jakim jeździłem, ale tylko pod względem siedzeń.
1: No, już wszyscy jesteśmy podekscytowani.
0: Nie mówię o prowadzeniu i tak dalej, to nie, ale tylko chodzi mi, jeśli chodzi o siedzenia, to miałem taką, ponad 360 tysięcy zrobiliśmy tym autem, pamiętam, jechaliśmy raz 36 godzin i to była, uwaga, Honda Odyssey, amerykańska wersja z Stanów. Ta taka klasyczna, tak samo kolor, ten taki złoty, ona też była taka wydłużana trochę. Mm-hmm. Przerobiliśmy ją na gaz, pamiętam, ale kanapę miała, no po prostu kanapę miała w środku. Taka była wygodna, no jechaliśmy 36 godzin i nikt nie narzekał.
1: Zero stresu.
0: Tak.
1: Bo szykujesz się do zmiany, czy na razie...
0: Tak, właśnie jestem na takim etapie. Aha. Teraz, szukam cały czas.
1: O rany, to kolejne pół roku.
0: No właśnie, jeszcze nie zacząłem, a już się boję.

0: Jeśli wam, drogie słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, też spodobała się bezpośredniość i naturalność Grubsona, to będziemy mieli jeszcze jedno wspomnienie z jego wizyty w Naluzie po godzinie 21.30, która właśnie minęła i która zwiastuje kolejny raport z dróg. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec utrudnień na A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Brzeg. Drogowcy uporali się z utrudnieniem i pozostał tylko lekki korek, chociaż tak naprawdę to już nie korek, tylko spowolnienie. To dobrze, bo było tam niewesoło jeszcze pół godziny temu, korek na 2-3 km. W tej chwili dobra wiadomość jest taka, że przejadą Państwo już tym odcinkiem bez żadnych problemów. Drugiego utrudnienia już od dawna nie ma pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim, więc nawet o nim nie wspominam. Zakończyło się utrudnienie na krajowej drodze numer 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem. Po wielu godzinach utrudnień można już 65 na 14 km pojechać bez problemu. Z problemami nadal na 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem. W Kończewicach to 348 km. Przypomnę, ciężarówka wpadła do rowu i blokuje jeden pas w kierunku Malborka. Na 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami dalej w Brejdynach blokada, to 49 km tej trasy. Trzy auta się zderzyły, niestety jedna osoba w tym zdarzeniu ucierpiała i drogowcy jeszcze nie poradzili sobie z tym utrudnieniem. Poradzono sobie natomiast na S2 i na Krajowej 7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. I jeszcze jedna dobra wiadomość z Zakopianki. Nie ma już korka pomiędzy Gajem a Libertowem w kierunku Krakowa. Tak trzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 2 lata temu ukazała się po raz pierwszy ta piosenka. Zwiastowała pojawienie się płyty Short and Sweet, przedostatniej płyty Sabriny Carpenter, jak na razie. U nas to się troszeczkę inaczej działo niż w Ameryce, ale ostatecznie dotarło to nagranie i możemy się nim cieszyć już od jakiegoś czasu. Także na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: Perfekt, niewiele ci mogę dać, 21 minut przed godziną 22, a my możemy wam dać mnóstwo i dajemy w dzisiejszym The Best Of na luzie spotkania z artystami, którzy wiosną nas odwiedzili w tym roku. Grubson, przeuroczy raper, producent, człowiek, który właściwie na każdy temat mógłby mówić bardzo wiele, ale o motoryzacji szczególnie. Posłuchajcie.
1: Nie będę ci pytał o wymarzony samochód, bo skoro wybierałeś ostatni 7 miesięcy, to nie mamy tyle czasu. Ale co jest ważne? Mówiłeś, że jest ważne bezpieczeństwo, tak.

0: Woda, dobry sound system w teraz, samochodzie.
1: No tak.
0: A moc?
1: No to jest równie tak samo ważne. Okay. Tak samo dla mnie ważne. Ja lubię, muszę przyznać, no po prostu lubię też jak auto ma moc i...
0: To w tym Volvo masz sześciocylindrowy czy pięciocylindrowy silnik, bo tam są do wyboru są czwórki, piątki, szóstki?
1: Szóstki, tak. On ma 286 chyba, tak. Taka dziwna tam jest, tak, coś tak, takiego tak, jest, nie? Jest tak. Koni, a ja jeszcze zrobiłem taki ten... znaczy taki nawet nie ciepłunik, tylko to... można tak powiedzieć, ale to było już...
0: Oddławienie.
1: Tak, to było w sensie w salonie zrobione, normalnie. To się jakoś nazywa, tam dostajesz w ogóle taki znaczek, to już zapomniałem, jak to się nazywało w
0: Unii. Volvo ma ten swój Polar.
1: No właśnie, to. Więc, ale wiesz, czyli, co mówię, że szybszy jest start, że tak powiem. Ale jest, wiesz, kilka rzeczy też jest ważnych. No wiesz, to spalanie też jest ważne, ale ja jestem zdania, jak chcesz mieć moc, no to czasami, no wiesz co, no nie da się, wiesz,
0: poszukać praw fizyki,
1: dokładnie. No także, no wiesz, elektryczne są super, no ale to też, też mają moc, ale no ja nie mogę sobie jeszcze chyba na to pozwolić tak w pełni. Znając mój tryb
0: funkcjonowania
1: i jeżdżenia. Bardzo często zdarzały się jakieś, wiesz, nagłe sytuacje i nie mogę sobie pozwolić nagle, że nie pojadę, bo muszę naładować. Chociaż teraz już słyszałem, że są tak szybkie te
0: ładowania. No się w pół godziny ładuje, tylko że musi być ładowarka szybka.
1: Dokładnie. To już... Albo uwaga, to nawet nie, że szybka.
0: Dedykowana temu. No tak, albo dedykowana danemu modelowi.
1: Tak, bo to jest to cieszy, ale jak jest więcej osób, które, tak, którzy wiesz, o co mi chodzi.
0: No tak, tak. No. Tomku, musimy kończyć, więc dobrze, proponuję, żebyś zaproponował na zamknięcie naszego spotkania utwór z twojego repertuaru.
1: Dobrze, to może ten taki świeży, ostatni z Zalią. Z końca początek. O, to też...
0: I wymowa,
1: idealne.
0: Tak. To w takim razie Grubson i eteryczna Zalia, zderzenie dwóch światów, tak z końcem jest. Początek. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Również dziękuję
0: za to,
1: bardzo,
0: że wygospodarowałeś czas dla Polskiego Radia Kierowców podczas swojej wizyty w Warszawie. Trzymam kciuki za wszystkie kolejne projekty, za
1: dziękuję
0: szlaki.
1: Bardzo.
0: No i mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
1: Ja też mam taką nadzieję. Wszystkiego dobrego.
0: I to się wszystko odbyło 21 kwietnia i rzeczywiście później posłuchaliśmy Grubsona z Zalią, a Szlaki to jest przygotowywana przez niego cały czas. No trudno powiedzieć, że płyta to jest projekt, który jest bardzo wielowarstwowy i na pewno będzie jeszcze o tym głośno i im bliżej będzie premiery, tym chętniej będziemy informować o tym, co tam na tych szlakach będzie można znaleźć. Grubson o tym opowiadał podczas tego naszego wiosennego spotkania. Można to znaleźć, tak jak wszystkie rozmowy w całości, które dzisiaj we fragmentach przypominaliśmy, na stronie radiokierowców.pl w zakładku Lifestyle albo przez wyszukiwarkę po prostu wpisując nazwę albo imię i nazwisko artysty, którego dzisiejsze wspomnienia najbardziej wam się podobały. Jeśli chcecie, zapraszamy.

0: Zbliża się 21.50. Sylwia Grzeszczak nam trochę postrzelała, a dla uspokojenia sytuacji słowny rewolwerowiec.
1: Kuba Ale mogę Hanek. Tak spokojnie.
0: No, spokojnie.
1: Tak jak na 22.
0: Prawie że. Dokładnie 10 minut pozostaje do 10 wieczorem. Sprawdzamy w ostatnim dzisiejszym raporcie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście uspokaja się sytuacja na drogach. Zacznę od informacji z Krajowej 59. Po wielogodzinnej blokadzie na 49. kilometrze służby wprowadziły w tej chwili ruch naprzemienny jednym pasem. Ja przypomnę, między Mrągowem a Pieckami w miejscowości Brejdyny na 49. kilometrze zderzyły się 3 samochody. Jedna osoba w tym zdarzeniu ucierpiała. Przez wiele godzin droga była zablokowana. W tej chwili przejadą państwo wahadłowo w tym miejscu. Zakończyło się utrudnienie w innym miejscu w województwie warmińsko-mazurskim. Na 14. kilometrze Krajowej 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach służby usunęły skutki wypadku 2 samochodów osobowych, w którym to wypadku ucierpiały 2 osoby. Nadal utrudnienia na Krajowej 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach. 348 km. Ciężarówka wpadła do rowu i nadal blokuje jeden pas w kierunku Malborka. Nie ma problemów już na S2, nie ma problemów na Krajowej 7, a i Zakopianką od strony Krakowa, od strony Myślenic do Krakowa wjadą państwo bez problemów. Przypomnę tylko o obwodnicy Białobrzegów. Tam remontowana jezdnia w kierunku Warszawy. Trzeba zwracać uwagę na znaki i ograniczenia prędkości oraz zwężenia pasów. Dokładnie taka sama sytuacja jest na S7, ale w odcinku Świętokrzyskim pomiędzy węzłem Kielce Południe a Kielce Jaworznia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 22. Tak kończy się poniedziałkowe Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców, przygotowane przez Aleksandrę Jasińską, Ewelinę Dobrzyńską, Kubę Hanaka. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w środę. Szerokiej drogi. Jedźcie bezpiecznie.

0: Dzień dobry pani.
1: Więc nie bądź na mnie zły, bo chodzi tylko mi.
0: O moją siostrę?
2: No.

0: feu de Paris. Oui, c'est ça.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę zostać budownikiem, ratownikiem, bo chcę ratować ludzi.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Wpakowane dragi, już nie nabiłem po kolana stary. Strałem na me dokonania czaj. Ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapi, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo S, ja by je... I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.